0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Na 106.2 FM oczywiście Radio Warszawa, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Wichrowski, zapraszam. Za nami 19 święto dziękczynienia. Tegoroczne hasło uroczystości brzmiało: dziękujemy za świadectwo wiary. Uroczystości zgromadziły tysiące wiernych i pielgrzymów z całej Polski. Centralnym punktem obchodów była procesja z relikwiami nowych błogosławionych oraz msza święta w świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Tegoroczne święto poświęcono dwóm postaciom szczególnie zasłużonym dla Kościoła i Polski: błogosławionej Bolesławie Lament oraz błogosławionemu księdzu Józefowi Stankowi. Relikwie obojga zostały uroczyście wprowadzone do świątyni Opatrzności Bożej. Bolesława Lament była założycielką Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i przez całe życie angażowała się w działalność apostolską oraz na rzecz jedności chrześcijan. Ksiądz Józef Stanek Palloten był kapelanem Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego. Zginął z rąk niemieckich okupantów we wrześniu 1944 roku, pozostając do końca przy rannych i potrzebujących pomocy powstańcach. Ich przykład daje nam żywe świadectwo wiary i oddania, mówił w homilii arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
2: Niech ich przykład pomoże nam każdego dnia coraz bardziej poznawać Boga, coraz mocniej Mu ufać i coraz wierniej służyć drugiemu człowiekowi. Wtedy także nasze życie stanie się świadectwem działania Bożej opatrzności w świecie. I wtedy również i my będziemy żywymi świadkami Jezusa Chrystusa w tym świecie.
1: Prośmy o to, aby życie błogosławionych Bolesławy Lament i księdza Józefa Stanka wpłynęło na nas, dodał hierarcha.
2: Wprowadzając dzisiaj relikwie naszych błogosławionych do tej świątyni, prośmy nie tylko o ich stawiennictwo, ale także o pragnienie świętości, o odwagę wiary, wierności i gotowości do służby innym, o dar głębokiej modlitwy, zaufania Bożej opatrzności oraz budowania jedności między ludźmi.
1: Święto Dziękczynienia organizowane jest od 2008 roku jako wyraz wdzięczności za ważne wydarzenia w historii Polski, wolność oraz dziedzictwo chrześcijańskie. Co roku obchody są również okazją do przypomnienia postaci, które poprzez swoją służbę, wiarę i poświęcenie pozostawiły trwały ślad w historii Kościoła i narodu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Termometry w stolicy pokazują 16 stopni, w innych miejscowościach nieco chłodniej, jeszcze o poranku 14 stopni w Legionowie i Pruszkowie Piasecznia, 13 w Grodzisku Mazowieckim i Nowym Dworze Mazowieckim. Maksymalna temperatura dziś to 13 stopni. W okolicach południa może pojawić się deszcz w stolicy, tak sugerują niektóre modele pogodowe. Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie nam też wysokie temperatury.
0: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: A po co ci te walizki?
4: Zapomniałeś.
3: Mamy wyjazdowy poranek, miałem się spakować.
4: Ciepło.
3: Tam, gdzie jedziemy, będzie ciepło?
4: Mi na pewno będzie.
3: A mi będzie cieplej, bo ze słuchaczami Radia Warszawa zawsze atmosfera jest ciepła i przyjemna.
4: A ja trochę odeśpię i wracam do was. Pa!
3: Poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Budzimy stolice i okolice. Zapraszam, Jarek Bydra.
5: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już jutro o godzinie 20. Randa Ombach.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
2: Po reklamie.
1: 5 minut po godzinie 6 na zegarze, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest poniedziałek, 8 dzień czerwca, po długim weekendzie wracamy do pracy, do codzienności. Ja pomoże nam w tym Melanie Fiona.

0: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Prorok Eliasz z Tiszby w Kileadzie rzekł do Achaba: na życie Pana Boga Izraela, któremu służę. Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem Pan skierował do niego to słowo: odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku.
1: W dzisiejszym pierwszym czytaniu wracamy do wydarzeń poprzedzających te, o których słyszeliśmy wczoraj. Prorok Eliasz oznajmia królowi Achabowi, iż w królestwie Izraela zapanuje susza. Ze słów proroka nie możemy wywnioskować, z jakiego powodu Jahwe postanawia zesłać na swój lud

całą pewnością nie podobało się Jahwe. Zapowiedziana przez Eliasza susza może więc być karą za grzechy odstępstwa i bałwochwalstwa. Prorokowi natomiast Bóg nakazuje udać się na wschód i ukryć się przy potoku Kerit, skąd będzie mógł pić wodę, pokarm zaś będą przynosiły mu kruki. Eliasz, posłuszny Jahwe, udał się we wskazane miejsce, by tam zamieszkać. Wodę pił z potoku, natomiast kruki przynosiły mu rano chleb, a wieczorem mięso. Bóg troszczy się bowiem o tych, którzy są mu oddani.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
1: W Piśmie Świętym góra to miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Jezus, który modli się na górze, za każdym razem spotyka tam na modlitwie Ojca. Tłumy, które wchodzą na górę, spotykają Jezusa, Boga, Boga Syna, który prowadzi do Boga Ojca. Owoc spotkania z Ojcem dla Jezusa to rozmowa, trwała komunia z Ojcem. A owoc spotkania z Jezusem dla ludzi to zauważenie Go. Zauważenie Boga, który ich kocha, który chce ich przygarnąć. Takim owocem jest również otrzymanie wskazówki na życie wieczne. Jezusowa podpowiedź, jak żyć tu na ziemi, żeby żyć na wieki w niebie. Na tej górze Jezus widzi ludzi. Jezus zauważa ludzi, wszystkich ludzi. Ale co ciekawe, w sposób szczególny zauważa ludzi niemodnych, ubogich, smutnych, zabiegających o sprawiedliwość, zatroskanych o czyste serca. Zauważa głosicieli pokoju. Zauważa tych, którzy cierpią i są prześladowani. Zauważa tych, którzy są kłamliwie osądzeni i pomawiani. Wszyscy, którzy nie są potrzebni światu, którzy nie są w centrum schematów światowych, tych schematów rozumianych tylko i wyłącznie w ludzki sposób. Wszyscy ci są zauważeni przez Jezusa. Jezus mówi o szczęściu i nagrodzie do tych, których zauważa. Tą nagrodą jest ich przyszłość w niebie. Jezus mówi im: jesteście szczęśliwi, tacy, jacy jesteście dziś, bo w przyszłości czeka na was niebo. Jak przeżywać naszą codzienność? Zgadzać się na doświadczenia dzisiejsze, aby zjednoczyć się z Bogiem w niebie. Zgadzać się na to, co Bóg daje nam dziś, aby przyjąć od Niego to, co da nam jutro. A jutro do Niego należy. Takim schematem kierowali się ci, którzy byli przed nami, którzy byli ochrzczeni w imię Jezusa. Zróbmy wszystko, żeby takim schematem kierowali się również ci, którzy będą po nas. Jeden los dla wszystkich wierzących w Boga. Jedna droga dla tych, którzy uwierzyli Jezusowi. Droga błogosławieństw, aby być jedno z Bogiem na wieki.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Moi drodzy, dziś modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Andrzej modli się za świętej pamięci Józefa Wojno w pierwszej mszy świętej Gregoriańskiej. Ja zaś modlę się za świętej pamięci Henryka Szczotka w drugą rocznicę śmierci, prosimy dla nich o łaskę życia wiecznego. Moi drodzy zgromadzeni tutaj w naszej świątyni, a także radiosłuchacze, dziś wspominamy świętą Jadwigę Królową. Polski kronikarz Jan Długosz wskazuje wiele pięknych cech dzisiejszej patronki. Była pełna wielkiej szczodrobliwości wobec biednych, wdów, przybyszów, pielgrzymów i wobec wszelkich nędzarzy i potrzebujących. Nie było w niej lekkomyślności, nie było gniewu, nie można było stwierdzić w niej pychy, zazdrości lub zawziętości. Odznaczała się głęboką pobożnością i niezmierną miłością Boga. Ona była tak sławna i ceniona w całym świecie katolickim dla wspaniałej postawy moralnej, że wszyscy czcili ją za życia jako wzór świętości. Można rzec, że odzwierciedlała swoim życiem przesłanie 8 błogosławieństw, które odczytujemy w dzisiejszej Ewangelii. Przystępując do sprawowania tej najświętszej ofiary, przepraszajmy za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami. Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, życie wiernych i chwałopokornych, Ty uczyniłeś świętą Jadwigę Królową gorliwą krzewicielką wiary i miłości. Spraw dzięki jej wstawiennictwu, abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy i wsłuchajmy się w Słowo Boże.
2: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem Pan skierował do niego to słowo: odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, wodę zaś pił z potoku. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Oto słowo Pańskie. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. W tych 8 błogosławieństwach zawiera się recepta na szczęście człowieka. Ale jak wsłuchujemy się w te błogosławieństwa, widzimy, jak dalekie one są od ducha tego świata. Czasem słyszymy, że powinniśmy z tego świata czerpać jak najwięcej, póki żyjemy. A tutaj ponad jakieś czerpanie hedonistyczne dla siebie, Pan Bóg stawia nam błogosławieństwa. Błogosławieństwa, które są formą walki ze swoimi słabościami, z niesprawiedliwością, z zemstą, a pójściem za wolą Pana Boga. Czyste serce w dzisiejszym świecie jest bardzo niepopularne. Miłosierdzie, jak tutaj ksiądz Łukasz na początku mszy świętej wspomniał, miłosierdzie jak świętej Jadwigi Śląskiej, która umiała się dzielić, umiała ofiarowywać dobra dla drugiego człowieka, jest również niezgodne z duchem tego świata. Ale my pójdźmy za Bogiem, pójdźmy za Jego wskazaniami, abyśmy byli tam, gdzie On jest, ufni w Jego obietnice. Amen. Przez wstawiennictwo świętej Jadwigi Królowej przedstawmy Bogu nasze pokorne prośby. Módlmy się za wspólnotę Kościoła Świętego, aby orędownictwo patronki dnia
uzdalniało jej członków do ofiarnej pracy i posługi wobec maluczkich. Ciebie prosimy. Módlmy się za stojących na czele państw, narodów i organizacji, aby wpatrzeni we wzór świętej Jadwigi budowali moralny i materialny ład w świecie oparty na fundamencie wartości płynących z Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za nieszczędzących sił i środków dla duchowego i materialnego wsparcia najbardziej potrzebujących, aby spotkali się z uznaniem oraz wdzięcznością ze strony obdarowanych. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Józefa Wojno w mszy świętej gregoriańskiej i za świętej pamięci Henrykę Szczotka w drugą rocznicę śmierci, aby miłosierny Bóg przyjął ich do grona zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej mszy świętej, abyśmy ufni w Bożą dobroć szli za Jego wezwaniami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych i spełnij te, które są zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy, obchodząc wspomnienie świętej Jadwigi Królowej i spraw, abyśmy świadomi Twojej obecności jaśnieli świętą i czynną miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarza swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy i oczekujemy czego. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wspólnie mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Pokój z Tobą.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Pokrzepieni ciałem i krwią Twojego Syna, prosimy Cię, Boże, abyśmy za przykładem świętej Jadwigi Królowej z miłością służyli Tobie w naszych bliźnich i z braterską gotowością zaspokajali ich potrzeby. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą. Święty Michale Archanielem, pokój nas w walce, a przeciw niegodziwość i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Jest godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Delegacja ukraińska w Polsce. Rozmowy po oburzającej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. 9 nowych błogosławionych. W uroczystościach wziął udział prezydent Karol Nawrocki. Zaczynamy od tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę w Ząbkach. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Dwie osoby nie żyją, trzecia pozostaje w stanie krytycznym po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. W sobotę na drodze wojewódzkiej nr 631 zderzyły się dwa samochody. Według wstępnych ustaleń policji kierowca taksówki miał wykonywać niedozwolony manewr, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
2: Kierujący pojazdem Honda, obywatel Turcji, 37-latek, wykonując manewr skrętu w lewo z prawego skrajnego pasa, doprowadził do zdarzenia z Audi, który następnie z dużą prędkością uderzył w słup sygnalizacji świetlnej.
1: W wypadku zginęli 22 i 23-latek, którzy jechali w Audi. Trzeci pasażer samochodu walczy o życie w szpitalu.
2: Sprawca wypadku został zatrzymany. Sprawca jest trzeźwy, posiada uprawnienia do kierowania.
1: Obecnie sprawą zajmuje się policja z Wołomina pod nadzorem prokuratury. Na dziś zaplanowano czynności ze sprawcą wypadku.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Spotkania z przedstawicielami polskiego rządu i prezydenta odbyła ukraińska delegacja pod przewodnictwem Kiryła Budanowa. Chodzi o decyzję prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O szczegółach Jolanta Turkowska.
4: Wizytę w Warszawie specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego rozpoczął od spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.
5: Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie.
4: Poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Kiryło Budanow spotkał się też z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szef MON napisał później, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Ukraińska delegacja w Belwederze spotkała się z Marcinem Przydaczem.
6: Naszej zgody na to, aby w jakikolwiek sposób gloryfikować zbrodniarzy.
4: O oczekiwaniach strony polskiej Kiryło Budanow rozmawiał też z szefem BBN Bartoszem Grodeckim.
1: Dziś przed południem na wniosek prezydenta ma zebrać się kapituła Orderu Orła Białego, która zdecyduje o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Postawa Karola Goldy była szczepionką przeciwko systemom totalitarnym, powiedział prezydent Karol Nawrocki o jednym z beatyfikowanych w sobotę 9 męczenników salezjańskich. Uroczystości odbyły się w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Przewodniczył im kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych. Karol Nawrocki stawiał za wzór postawę młodego duchownego.
7: On powtarzał zawsze: ja muszę zdążać do góry, muszę patrzeć w niebo, muszę patrzeć w kierunku Pana Boga. Tu na ziemi jesteśmy przez moment. Nieważne, czy jesteśmy prezydentami, czy jesteśmy kardynałami.
1: Na ołtarze wyniesiono księdza Jana Świerca i 8 jego współbraci ze zgromadzenia salezjanów. Duchowni zginęli w latach 1941-1942 w niemieckich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau, prześladowani za swoją wiarę i posługę kapłańską. Mimo przegranej w finale i tak zdobyła serca polskich kibiców. Maja Chwalińska uległa w finale French Open Rosjance Mirze Andrijewej 3-6, 2-6. 24-letnia Chwalińska nie zapominała o swoich kibicach.
8: Bardzo dziękuję za wsparcie przez te 3 tygodnie. Jestem bardzo wdzięczna, że mogłam się też dzielić tymi emocjami. Prawda, nie wiem, co zrobiłam, żeby takie wsparcie otrzymać, więc po prostu dziękuję.
1: Dziś Maja Chwalińska wróci do kraju. Samolot z Polką na pokładzie wyląduje na lotnisku w Warszawie 25 minut po 9.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Pruszków i Grodzisk Mazowiecki. Tam na razie najniższe temperatury 14 stopni, 15 jest w Nowym Dworze Mazowieckim, 16 w Legionowie, Piasecznie i Otwocku, a najcieplej w Warszawie 17 stopni. Dziś maksymalnie zobaczymy na termometrach 22 stopnie, 23 nawet. Powinno być słońce na niebie, chmur niewiele i deszczu również synoptycy nie prognozują.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 5 minut po godzinie 7 w tym momencie na zegarze. Jarek Wydra, dzień dobry, zapraszam. W poniedziałek, dziś 8 dzień czerwca, rozpoczynamy nowy tydzień pracy i dziś na ten nowy tydzień pracy patronuje nam święta Jadwiga Królowa, dziś jej wspomnienie. Dziś na razie pochmurno, ale słonecznie później będzie. Od 4.15 to słońce już ponad horyzontem, zajdzie o 20.54. Jesteśmy w takim momencie najdłuższych dni. Imieniny obchodzą Jadwiga, Maksym i Seweryn. A w naszym programie dziś czasami jest takie powiedzenie o żołądku i sercu. To my dziś tym żołądkiem się zajmiemy, ale to po godzinie 9. Po godzinie 8 zaprosimy na bardzo duże i ważne wydarzenie muzyczne. A już teraz, za kilka chwil, Ursynów i plany rozbudowy lotniska Chopina. Jak one się potoczą i czy mają sens w kontekście realizacji centralnego portu komunikacyjnego? Czy w związku z tym ta rozbudowa ma sens i w jakim zakresie nastąpi? O to także będziemy chcieli już za chwilę zapytać. Zatem zapraszamy, bo dużo ciekawych rzeczy będzie się dziać.
3: Poranek z Radiem Warszawa.

0: poniedziałek wita nas z utrudnieniami w kursowaniu pociągów SKM linii S3, S4 i S40, a także kolei mazowieckich. To wszystko z powodu zdarzenia na szlaku Nowy Dwór Mazowiecki Modlin i tam możliwe są opóźnienia oraz przekierowania lub odwołania kursów. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i kolei mazowieckich na odcinku Legionowo Warszawa Lotnisko Chopina. Mamy także utrudnienia związane z kolizją, którą zgłaszają kierowcy na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego i tutaj korek kończy się na Marymoncie, ale zaczyna już przy ulicy Głębockiej. Tak w tym korku stoimy. Dziś jeszcze spory korek w tym momencie na ulicy od skrzyżowania z Czerniakowską w Alei Wincentego Witosa i tak do Doliny Służewieckiej przez Sikorskiego i do Doliny Służewieckiej. W tym korku stoimy w tym momencie.
1: Tu i teraz.
0: Teraz połączyliśmy się z Pawłem Lenarczykiem, wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Ursynów. Otwarty Ursynów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zgłosił pan interpelację w sprawie rozbudowy lotniska Chopina. Powołuje się pan na mieszkańców, którzy zgłaszają obawy dotyczące wzrostu hałasu. Ten hałas nad Ursynowem, nad niektórymi miejscami tej dzielnicy rzeczywiście jest i tych samolotów jest sporo.

0: o tą rozbudowę. O tej rozbudowie wiemy trochę też z mediów, bo takie informacje tam się pojawiały. Natomiast była to taka wiedza niezbyt pogłębiona, bym powiedział. A ponieważ jest to temat, z którym my zmagamy się na Ursynowie odkąd praktycznie istnieje samorząd, dlatego postawiliśmy sobie zadanie, żeby z Pawłem Nowocieniem dowiedzieć się więcej szczegółów, szczególnie, że jest teraz dobry moment, ponieważ jest przeprowadzany proces uzyskania przez porty lotnicze decyzji środowiskowej i to jest właśnie bardzo dobry moment, żeby z jednej strony dowiedzieć się o szczegółach tej przebudowy, z drugiej strony mieć wpływ na to, w jaki sposób ta przebudowa będzie miała miejsce, no i jak najwięcej takich uwag społecznych przekazać, czy to Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy portom lotniczym, tak żeby ten dialog był zachowany.
1: Rozbudowa lotniska Chopina. Byliśmy w przestrzeni medialnej przekonywani, że tam już się nic nie da rozbudować, że centralny port komunikacyjny jest potrzebny, bo już lotnisko Chopina nie jest w stanie przyjąć i obsłużyć więcej pasażerów. To trochę się kłóci z tymi planami, które teraz się pojawiają.
0: Dokładnie tak. Wszyscy byliśmy przekonywani, że musi powstać centralny port komunikacyjny. On ma powstać mniej więcej w roku 1932-1933 i że można powiedzieć, że rozpoczęła się ta społeczna dyskusja. Co z lotniskiem Chopina? I jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że to lotnisko wcale nie ma być zamykane, a później dowiedzieliśmy się więcej, że to lotnisko ma być rozbudowywane. I oczywiście wszyscy sobie zadajemy pytanie, po co, jaki jest cel wydatkowania zarówno środków na CPK, jak i na rozbudowę Okęcia. No, te wszystkie pytania też będziemy starali się zadać na jutrzejszych połączonych komisjach, które będą się odbywały w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na 18.30 do Ursynowskiego Ratusza, do sali 136, tak żebyśmy mogli z jednej strony zadać pytania, z drugiej strony żebyśmy mogli wysłuchać odpowiedzi.
1: A czy przedstawiciele portów lotniczych potwierdzili swoją obecność?
0: Na tą chwilę tak. Mają przyjść, aczkolwiek no już zdarzało się, jak ja byłem przewodniczącym Komisji Zielonego Ursynowa, że czasami zdarzało się, że porty lotnicze z różnych powodów nie przychodziły nam na te spotkanie. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej.
1: Czy porty lotnicze traktują dzielnicę Ursynów jako partnera do rozmowy w podejmowaniu ważnych decyzji, czy zazwyczaj to są informacje, a decyzje zapadają wyżej, w ratuszu, przy Placu Bankowym albo na poziomie rządu? Czy tutaj dzielnica Ursynów jest w stanie przekonać porty lotnicze do innych rozwiązań niż planowane?
0: Znaczy, nigdy jako radny dzielnicy Ursynów nie miałem poczucia, że porty lotnicze traktowały nas jako mieszkańców dzielnicy Ursynów, jako samorządowców i jako podmiot samorządowy dzielnicy Ursynów w sposób podmiotowy. Zawsze to my się domagaliśmy spotkań, to my prosiliśmy o wyjaśnienia, to my przychodziliśmy z określonymi postulatami. Pewnie jest troszeczkę tak, jak pan redaktor mówi, że jest to, te decyzje zapadają na poziomie takim rządowym.

0: I tutaj no, ciągle my jako ten samorząd dzielnicowy mamy jednak niedobór tych informacji. Gdybyśmy nie zadawali tych pytań przez interpelacje, gdybyśmy nie robili posiedzeń komisji, na które zapraszamy zawsze mieszkańców, no to te informacje pewnie byśmy się po jakimś czasie dowiedzieli z mediów. To nie jest ten kierunek dialogu.
1: Czego obawiają się mieszkańcy i czy pan te obawy podziela?
0: Znaczy, musimy sobie powiedzieć, że te informacje, które do tej pory się pojawiły w tej przestrzeni medialnej, są niepokojące. Niepokoi nas to, że od lat praktycznie mamy do czynienia z corocznym wzrostem obsługiwanych pasażerów na lotnisku Okęcie. Mniej więcej w tym zeszłym roku to było około 20 milionów pasażerów, tak? I tu jeszcze raz podkreślę, jest to rok do roku wzrost, tak? Dowiadujemy się znowu z przestrzeni medialnej. Mam nadzieję, że jutro będziemy mogli te informacje potwierdzić, że ten wzrost z 20 milionów ma nastąpić do około 30-32 milionów, czyli o jedną trzecią. Tak samo niepokoi nas to, że obecnie mniej więcej około jest 600 operacji zarówno dziennych, jak i nocnych, przede wszystkim dziennych. I tutaj ma być wzrost do 800 operacji. Pamiętając znowu informacje, które są już w przestrzeni medialnej, że nie będzie rozbudowany pasy, tak? Czyli de facto lotnisko będzie korzystało z tej samej infrastruktury. Co powoduje, że ten wzrost tych operacji jest ewidentny i wiąże się to po pierwsze z hałasem. Po drugie, to co jest dla nas istotne, bo to też trzeba jasno podkreślić, nie jesteśmy jakąś grupą osób, które po raz pierwszy dowiadują się o tym, że jest lotnisko Okęcie na terenie naszej dzielnicy, ale staramy się, żeby to lotnisko jak w najmniejszym stopniu oddziaływało negatywnie na mieszkańców naszej dzielnicy, a niestety wzrost tych operacji jest niepokojący. Tak? Szczególnie będę zadawał pytania, czy wzrosną ilość operacji w porze nocnej. Dzisiaj jest to mniej więcej, może być to dopuszczalny limit około 30-40 operacji. Mówimy tutaj o przedziale pomiędzy godziną 23.30 a 5.30, bo wtedy jest tak zwana cisza, powiedzmy, nocna. Bo jeśli wzrosną również operacje nocne, no to już będzie konkretny problem, tak? I te wszystkie, z tymi wszystkimi pytaniami, wątpliwościami jutro właśnie będę się udawał na komisję, tak żeby jak najwięcej informacji pozyskać dla mieszkańców i z nimi się później podzielić.
1: Jutro być może odpowiedzi na te pytania się pojawią. Bardzo dziękuję za rozmowę dziś. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów, Paweł Lenarczyk, Otwarty Ursynów. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Z przyczyn technicznych odwołanych zostało kilka kursów podwarszawskich linii autobusowych L3, L4, L54. Na szczegóły utrudnienie na stronie warszawskiego transportu publicznego. Trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Wyłączony dla ruchu tramwajowego jest ciąg komunikacyjny Aleje Jerozolimskie, Most Poniatowskiego. Aleja Poniatowskiego na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Do połowy czerwca można głosować na projekty budżetu obywatelskiego Warszawy. Projekty są różnorodne, od ławek i stojaków rowerowych przez remonty skwerów i boisk, aż po projekty miękkie, takie jak warsztaty i zajęcia sportowe. W Nowym Dworze Mazowieckim chcą zarażać sportem. 14 czerwca w Ośrodku Kultury i Rekreacji będzie można poznać wiele dyscyplin i skorzystać z bezpłatnych treningów. Wydarzenie rozpocznie się o 10:00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Czasem i na świętego Medarda wiosna jeszcze przytwarda, a wiosna dzisiaj taka, że maksymalnie 23 stopnie na termometrach, trochę chmur, ale nie powinien dziś padać deszcz. Takie przynajmniej są zapewnienia synoptyków. 17-18 stopni tyle mamy teraz w Warszawie i tych bliskich okolicach. Wiatr słaby, ciśnienie stabilne.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 22 minuty będzie godzina 8 i Krzysztof Flis w naszym studiu. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: A mundial się zbliża wielkimi krokami w nocy z środy na czwartek. Taki koncert otwierający to całe wydarzenie, a już w czwartek wieczorem naszego czasu mecz otwarcia. Czy się emocjonujesz tym, co będzie się działo po drugiej stronie oceanu?
2: Powiem tak, z racji tego, że nie ma na tym turnieju naszej kadry, no to uważam, że ten turniej będzie taki, odbędzie się i będzie super. Natomiast im bliżej tego dnia, tym coraz bardziej tak czuję, że to się zbliża i że się zbliża wielka impreza. Natomiast Jarku, ja mam do ciebie takie pytanie.
1: A słucham.
2: Jaki mundial pamiętasz i na jaki najbardziej czekałeś?
1: Jaki pamiętam? No pamiętam wszystkie od 94 roku, chociaż ten w 94 to jak przez mgłę i tylko finał Brazylia-Włochy, o ile się nie mylę. Nie sprawdzałem tego, ale tak mnie teraz wywołujesz do tablicy, to wydaje mi się, że to był ten finał i chyba Brazylia wygrała, a Włosi przegrali i chyba były karne nawet. Ale to tak z pamięci mówię. Jakby się okazało, że jest inaczej, to przepraszam.
2: Czyli taka zamierzchła trochę przeszłość.
1: No tak, ale tak naprawdę to ten mundial taki najbardziej wyczekiwany, no to przecież był w 2002 roku, Korea-Japonia, trudny do oglądania, bo zakodowany w dużej części, no i z polską reprezentacją, co wtedy w moim życiu to był pierwszy raz, kiedy mogłem na Mistrzostwach Świata oglądać reprezentację Polski, więc no to chyba ten.
2: Czyli ta klątwa, wtedy ta klątwa piechniczka i Bońka.
1: Tak, no to się skończyło.
2: Po 16 latach się skończyło.
1: To się skończyło. No ale teraz nie mamy takiego problemu, bo już polskiej reprezentacji nie będzie na tym mundialu, ale wydaje mi się, że to jest takie święto piłki nożnej, które powoduje, że ja czekam na przykład na mecz Paragwaju. Czekam, bo ja pamiętam na przykład, jak taki bramkarz Chilavert robił cuda w którymś tam mundialu, w bramce i tak dalej. Jestem ciekaw, żeby zweryfikować. Albo na przykład Curaçao z Niemcami.
2: To jest mecz,
1: na którym chyba najbardziej czekam, a on będzie dostępny, bo będzie tak wieczorkiem polskiego czasu. No także
2: około
1: tak.
2: 19 chyba? Z tego,
1: no jakoś tak.
2: Tak jak sprawdzaliśmy
1: kiedyś. Krzysztof Flis, nagle się okazało, że ty mnie przepytywałeś, a nie ja ciebie, ale tak też się czasami dzieje.
2: Dziękuję.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM, linia S3, S4, S40 oraz koleje mazowieckie. Tu doszło do zdarzenia na szlaku Nowy Dwór Mazowiecki Modlin i właśnie są utrudnienia. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i kolei mazowieckich na odcinku Legionowo-Warszawa, lotnisko Chopina. Jeśli chodzi o utrudnienia w kursowaniu, utrudnienia dla kierowców, no w kursowaniu samochodów, tak to możemy nazwać, to z Łomianek do Młocin stoimy w korku na trasie S7, też jest korek na trasie S8, przy Głębockiej się rozpoczyna i na Marymoncie przy Mickiewicza się kończy ten korek. No już znów zakorkowały się Aleje Jerozolimskie, a jeszcze pół godziny temu było całkiem nieźle. No i oczywiście Prymasa Tysiąclecia, bo to są nieodłączne korki. I też sporo samochodów na południowej obwodnicy Warszawy, S2, most południowy, tu przed mostem trochę się też korkuje.

0: Za 10 minut będzie 8.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Mała dziewczynka, najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego, która w wyniku politycznych rozgrywek zostaje koronowana po jego śmierci na króla Polski? Drobna dwunastolatka, stająca na ślubnym kobiercu z trzykrotnie starszym od niej Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy? Tak, to wszystko znane i prawdziwe obrazy, ale prawdziwe tylko w połowie, bo drugą połowę swojego krótkiego życia dzisiejsza patronka, święta Jadwiga, przeżyła tak, że stanowczo wyszła poza ramy epoki, czego dowodem jest pośmiertny łaciński wiersz anonimowego autora, zaczynający się od słów: Polaków gwiazda Jadwiga spoczywa tutaj. Czytamy w nim o tym, jak niezwykle wykształconą była kobietą, która swoje królewskie klejnoty przekazała na rozwój Akademii Krakowskiej, jak doskonale rozumiała sprawy polityczne, zgadzając się na małżeństwo będące w istocie przypieczętowaniem Unii z Litwą, i jak mocne było jej przywiązanie do kościoła, czemu dała wyraz w modlitwie, w ascezie, licznych dziełach charytatywnych, że o chrystianizacji Litwy nawet tutaj nie wspomnimy. A gdyby to wszystko wciąż było jeszcze zbyt mało osiągnięć jak na 25-letnią władczynię, to autor wiersza przypomina jeszcze na koniec powszechny żal po śmierci Jadwigi i modlitwy ludu kierowane przez nią do Boga. Modlitwy, które ostatecznie sprawiły, że została ona po 600 latach wyniesiona do chwały ołtarzy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Za chwilę wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polskie czerwce. Czerwiec w Poznaniu w 56 roku, czerwiec w roku 76. Ciąg wydarzeń, które miały ogromny wpływ na najnowszą historię Polski. O tym będziemy rozmawiać w najbliższym kalejdoskopie historycznym z Michałem Gruszczyńskim. Marcin Bąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM, a także w internecie na www.radiowarszawa.com.pl. Dziś poniedziałek, 8 dzień czerwca. Imieniny dziś obchodzą Jadwiga, Maksym i Seweryn. To nasi dzisiejsi solenizanci, dziś wspomnienie świętej Jadwigi Królowej. I słońce dziś nam będzie towarzyszyć. Wzeszło o 4.15, zajdzie o 20.54. Dziś goście, którzy już oczekują w naszym studiu, ale oczekuje też Janusz Zalewski z wiadomościami.
4: Bilans długiego czerwcowego weekendu na drogach. Do niedzieli tylko 200 wypadków i 10 ofiar. Eskalacja na Bliskim Wschodzie, rakiety nad Iranem i Izraelem. Dziękujemy za świadectwo wiary. Za nami 19 święto dziękczynienia. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Ponad 180 wypadków i 10 ofiar śmiertelnych, a także 215 osób rannych. Tak tylko do niedzieli wyglądał bilans długiego czerwcowego weekendu na drogach. Policja zatrzymała też ponad 1000 pijanych kierowców.
5: Doszło do 66 wypadków drogowych. Jeden z najtragiczniejszych miał miejsce w podwarszawskich Ząbkach. Zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie. Służby zatrzymały już sprawcę, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
6: Kierujący pojazdem Honda, obywatel Turcji, 37-latek, wykonując manewr skrętu w lewo z prawego skrajnego pasa, przeznaczonego tylko do skrętu w prawo, doprowadził do zdarzenia z jadącym w tym samym kierunku pasem na wprost Audi, który następnie z dużą prędkością uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. Sprawca jest trzeźwy, posiada uprawnienia do kierowania.
5: Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i rozsądek podczas powrotów z urlopu.
4: Aneta Piotrowska. W niedzielę doszło też do dramatycznej sytuacji na autostradzie A1 w kierunku Łodzi w rejonie Starczy pod Częstochową. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych trasa na długi czas została całkowicie zablokowana.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Izrael zaatakował Iran. Od rana eksplozje słychać m.in. w Teheranie, Tebrizie i Isfahanie. To odpowiedź na wieczorne wystrzelenie serii rakiet przez Iran. Kilka godzin temu Donald Trump próbował powstrzymać Benjamina Netanyahu od reakcji na ostrzał.
8: Do eskalacji doszło wczoraj po południu. Zaczęło się od izraelskiego ataku na Bejrut, w którym zginęły dwie osoby, a co najmniej kilkanaście zostało rannych. Irańczycy zapowiadali, że jeśli dojdzie do ataku, odpowiedzą ostrzałem Izraela. Dlatego wieczorem wysłali w kierunku bazy wojskowej w Izraelu serię rakiet. Została ona przechwycona przez tarczę antyrakietową. Był to pierwszy atak Iranu na Izrael od 2 miesięcy. Krótko po jego przeprowadzeniu prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział telefon do izraelskiego premiera, aby powstrzymać go przed odpowiedzią, która zerwie kruchy rozejm z Iranem. To ja decyduję o wszystkim, nie on, mówił amerykański prezydent w wywiadzie dla Financial Times. Stwierdził przy tym, że Netanyahu nie będzie miał wyjścia, jak tylko się podporządkować. Po wieczornym ataku Iranu na Izrael, izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gwir powiedział, że, cytat, Teheran musi spłonąć. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shahab.
7: To dzieje się w okolicy.
4: Radni z Ursynowa złożyli interpelację w sprawie rozbudowy lotniska Chopina. Ma to związek z obawą, że w przypadku zwiększenia ilości połączeń znacząco zwiększy się też poziom hałasu, który i tak już jest uciążliwy dla mieszkańców, mówił wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Paweł Lenbarczyk.
9: Niepokoi nas to, że od lat praktycznie mamy do czynienia z corocznym wzrostem obsługiwanych pasażerów na lotnisku Okęcie. Mniej więcej w zeszłym roku to było około 20 milionów pasażerów. Dowiadujemy się z przestrzeni medialnej, że ten wzrost z 20 milionów ma nastąpić do około 30-32 milionów.
4: Jutro w Urzędzie Dzielnicy odbędzie się posiedzenie połączonych komisji, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele polskich portów lotniczych. Pod hasłem dziękujemy za świadectwo wiary w Świątyni Opatrzności Bożej celebrowano 19. Święto Dziękczynienia. Uroczystości zgromadziły tysiące wiernych i pielgrzymów z całej Polski. Centralnym punktem obchodu była procesja z relikwiami nowych błogosławionych oraz msza święta. Jak mówili wierni, to czas podziękowań i rozmowy z Bogiem.
10: Przyszedłem razem z rodziną, jak co niedziela na mszę świętą, podziękować Panu Bogu za to wszystkie łaski, które mi mnie obdarzył i prosząc o kolejne na następne dni.
11: Ja jestem turystą z Krakowa i przybyłem w celu tego święta oraz odwiedzenia muzeum, tutaj, które się tutaj znajduje w Kopule podobno.
12: To moja parafia i dziękuję Bogu za dar Eucharystii i za dar błogosławionych i świętych, których mamy w świątyni.
4: Tegoroczne święto poświęcono błogosławionej Bolesławie Lament oraz błogosławionemu księdzu Józefowi Stankowi.
3: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: -23 stopnie to dzisiaj temperatura maksymalna. Będzie sporo słońca, chmury teraz, ale one sobie później już pójdą i słońce będzie na niebie dominować. 23 stopnie to temperatura maksymalna, 17 teraz w Warszawie, Piasecznie, Otwocku, Wołominie i Mińsku Mazowieckim, a najchłodniej 15 w Nowym Dworze Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: A budzimy się dzisiaj i taki rześki wiaterek też pozwala nam się dobudzić już tak ostatecznie, co nie znaczy, że on jest zimny. On jest dość przyjemny. 7 minut po godzinie 8, poniedziałkowy poranek z Radiem Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam. Już za chwilę będziemy o wyjątkowym koncercie rozmawiać w hołdzie kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Kiedy, co się będzie działo, o tym już za chwilę w rozmowie z naszymi gośćmi. Ale to będzie oczywiście muzyczna rozmowa, ale nie tylko muzyczna, ale muzyczny budzik przed nami. A dziś utwór, który z pewnością każdy z Państwa zna. To zespół Roxette i How Do You Do. A może to też okazja, żeby zapytać, jak dzisiaj ma się ktoś, kto jedzie obok nas pociągiem, jedzie obok nas autobusem. Może w pierwszym momencie spojrzy dziwnie, kto coś w ogóle ode mnie chce, bo tak ogólnie wszyscy to zerkamy albo w telefony, to chyba najczęściej dziś, albo za szybę i udajemy, że nie wiemy, co się w tym pociągu, tramwaju, metrze czy autobusie dzieje. Zatem może taka inspiracja. How Do You Do, Roxette, utwór z roku 1992, dziś nas budzi. Więc budźmy się razem z zespołem Roxette.
3: Pobudka, muzyczny budzik.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów. To dotyczy linii SKM S3, S4, S40, także kolei mazowieckich. Doszło do zdarzenia na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki Modlin. Stąd te utrudnienia i zostało wprowadzone wzajemne honorowanie biletów ZTM i kolei mazowieckich na odcinku Legionowo Warszawa Lotnisko Chopina. Jeśli chodzi o utrudnienia drogowe, to te największe na trasie S8 rozpoczynają się przy Ostródz.

0: Gość poranka.
1: A w zasadzie goście, profesor Dariusz Zimnicki, dyrygent, i Maciej Sztark, prezes chóru Archikatedry Warszawskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Już w najbliższą niedzielę koncert w hołdzie prymasowi Wyszyńskiemu. To wydarzenie pod patronatem Radia Warszawa. Dlaczego właśnie postać prymasa Stefana Wyszyńskiego stała się inspiracją dla tego koncertu?
2: No, jest powodów co najmniej kilka. Pierwszy to taki, że 125 lat od urodzin. Trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce niż Archikatedra Warszawska, żeby pamięć prymasa uczcić właśnie w tym dniu. I tak jak sprawdzaliśmy, prymas urodził się też gdzieś tam w okolicach wakacji, tych miesięcy najgorętszych, także stąd bliżej ciepłych miesięcy chcemy taki koncert zorganizować. Jest to postać oczywiście, którą każdy zna, kojarzy, i uważam, że powinniśmy pamiętać o nim, stąd też pomysł, żeby zrobić koncert.
3: Prymas tysiąclecia.
1: No właśnie, a prymas tysiąclecia często podkreślał znaczenie kultury i sztuki w zachowaniu narodowej tożsamości. Czy zatem ten koncert też wpisuje się w to, o czym prymas Wyszyński mówił?
2: Jak najbardziej, no, będzie tylko muzyka polska, w zasadzie, no może nie tylko, ale przede wszystkim muzyka polska. Dużo utworów też nawiązujących i sięgających po poezję, także nie tylko teksty biblijne, ale również Cyprian Kamil Norwid, którego bardzo cenił sobie właśnie kardynał Wyszyński. I też spora dawka utworów nawiązujących bezpośrednio do Maryi, żeby nawiązać do też prymasa, który cenił sobie bardzo postać Matki Boskiej.
1: Archikatedra Warszawska jest takim miejscem szczególnym w historii Warszawy, też w historii Kościoła w Polsce i na mapie Warszawy. Jak przestrzeń tego miejsca wpływa na odbiór wykonywanej muzyki?
3: Śpiewamy, jesteśmy chórem Archikatedry Warszawskiej, więc śpiewamy tam już od ponad 40 lat. Mieliśmy jakiś czas temu jubileusz i lubimy to miejsce, umiemy tam śpiewać, to też jest dosyć ważne. Znamy te mury, znamy tą akustykę i odbiór jest, podejrzewam, dzięki temu dużo przyjemniejszy.
1: Repertuar tego koncertu to utwory, które w sposób szczególny korespondują z nauczaniem, duchowością prymasa tysiąclecia. No tutaj się pojawił Cyprian Kamil Norwid jako ten, który przez prymasa Wyszyńskiego był odbierany tak bardzo pozytywnie i ta twórczość była bliska, ale czy inne utwory muzyczne też tutaj, ich dobór nie jest przypadkowy?
2: Tak, owszem, szukaliśmy muzyki, która przede wszystkim mówi o zmartwychwstaniu, o walce o niepodległość. Stąd też na przykład tytuł Do kraju, tego, który jest i Norwidem, jednocześnie takim tęsknieniem do kraju wolnego. Będzie też fragment z mszy maryjnej Feliksa Rączkowskiego, który wykorzystał w swoim mszy motywy pieśni maryjnych. Właśnie w ten sposób nawiązujemy do wspomnianej wcześniej idei. I duża dawka też utworów Józefa Świdra, który był taką postacią, który dosyć symetrycznie, uważam, żył do kardynała Wyszyńskiego. Oczywiście inaczej działo, ale postać Józefa Świdra również bardzo wyróżnia się na tle muzyki churalnej, tej z poprzedniego tysiąclecia, i stąd też taka korespondencja między tymi dwoma osobami.
1: To kompozytorzy różnych epok.
2: Tak, oczywiście. Natomiast tutaj przeważać będzie muzyka drugiej połowy XX wieku w naszym koncercie. Muzyka, którą też miał szansę pewnie kardynał Wyszyński usłyszeć. Również taka będzie.
1: Współczesny odbiorca często spotyka się z muzyką religijną, głównie podczas liturgii. To jak zachęcić odbiorców i

0: uczestników, którzy może nie są przekonani do tego, żeby wybrać się do Archikatedry Warszawskiej, do odkrywania tej muzyki również jako wielkiego dziedzictwa kultury?
1: Wydaje mi się, że odkrywanie takiej muzyki jest wartościowe. To jest dla nas najważniejsze. My tym żyjemy, śpiewamy i cieszymy się z tego, że możemy taką muzykę wykonywać i serdecznie zachęcamy do poznawania, jeśli komuś jest obca muzyka religijna, ale również muzyka tęsknota za ojczyzną, muzyka patriotyczna, czy coś w ten deseń. I uważam, że warto spróbować, jeśli ktoś tego nie zna. Jeśli ktoś zna, na pewno będzie się cieszył.
0: A jakie wyzwania stawia przed wykonawcami?
1: Duże.
2: Na pewno. To jest moment, w którym trzeba się szczególnie skupić i tak nastawić, że pełnimy swego rodzaju misję. Znaczy w ogóle już od dekad, ale szczególnie przy tym koncercie, kiedy on jest dedykowany pamięci tak wielkiego Polaka. Tutaj też wątek pobieski gdzieś się tam powinien pojawiać, stąd też na przykład Henryk Mikołaj Górecki znajdzie się w naszym programie. Ale wracając jeszcze do poprzedniej myśli, owszem, umiemy śpiewać w tej katedrze i nie jest to nowe miejsce, dlatego nie jesteśmy skrępowani, ale no, oczekiwalibyśmy, że ludzie, którzy nie tylko interesują się muzyką churalną, ale też w swoich pamięciach ciągle noszą postać właśnie kardynała Stefana Wyszyńskiego i przyjdą posłuchać czegoś, na co dzień nie obcują. Dlatego też takie zadanie i wyzwanie dla nas, żeby podać muzykę churalną dla nich w sposób przejrzysty, strawny i taki, żeby zachęciło do dalszych penetracji tego gatunku.
0: Takie koncerty to dziś też chyba troska o pamięć historyczną. Też prymas Wyszyński mówił, że naród żyje kulturą.
2: Owszem, stąd też dużo na pewno wydarzeń, które się dzieją właśnie nawiązujących do kardynała. No kultura to też śpiew. Kultura to nie tylko ruch profesjonalny, ale kultura to też szeroko rozumiany ruch amatorski, często na bardzo wysokim poziomie. No, stawiamy sobie taki cel, żeby podać to słuchaczom też na wystarczającym poziomie, dobrym, z szacunkiem dla tej postaci, z szacunkiem dla skomponowanych utworów, i tak żeby no, kultura, o której tutaj mówimy, rozkwitała. Gdzieś tam też opierając się i rymując z religią, z wielkimi Polakami, no ale to ma przetrwać.
0: Prawdziwa uczta też dla ducha, taka dla ucha, to wszystko już w najbliższą niedzielę w Archikatedrze Warszawskiej. Początek o godzinie 16. Z jakim takim nastawieniem należy pojawić się na tym koncercie i oczekiwaniami?
1: Nie trzeba mieć wielkich oczekiwań, warto przyjść.
0: Po prostu.
1: Po prostu warto przyjść. Natomiast na pewno zapewnimy dawkę radości, muzyki na, mam nadzieję, dosyć wysokim poziomie, takim, żeby każdy słuchacz mógł z tego skorzystać i cieszyć się tym.
0: Zapraszamy, żeby sobie zaplanować to niedzielne popołudnie, koncert w hołdzie prymasowi Wyszyńskiemu w Archikatedrze Warszawskiej, niedziela, godzina 16. To te najważniejsze informacje, które trzeba zapamiętać, żeby trafić do miejsca, w którym ta duchowa i muzyczna uczta się rozpocznie. Bardzo panom dziękuję za obecność i za zaproszenie i opowiedzenie o tym koncercie. Dyrygent profesor Dariusz Zimnicki i prezes chóru Archikatedry Warszawskiej Maciej Sztark byli razem z nami. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.

0: Jest 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie. Przedstawi je Janusz Zalewski.
1: Utrudnienia w kursowaniu pociągów na linii Warszawa-Modlin. Wprowadzono zmiany peronów i torów przyjazdu oraz odjazdu części składów. Ruch odbywa się po jednym torze i z tego powodu mogą występować opóźnienia do 15 minut. Dziś rusza remont obwodnicy Płońska. Roboty na S7C rozpoczną się od jezdni w kierunku Warszawy. Drogowcy będą pracować etapami na odcinkach liczących około 1,5 km. Radni z Ursynowa złożyli interpelację w sprawie rozbudowy lotniska Chopina. Ma to związek z obawą, że w przypadku zwiększenia ilości połączeń znacząco zwiększy się też poziom hałasu. W jutrzejszym posiedzeniu połączonych komisji wezmą udział przedstawiciele polskich portów lotniczych. 13 i 14 czerwca odbędzie się Święto ulicy Stalowej. Podczas imprezy będzie można skorzystać z wielu darmowych warsztatów i poznać praskich przedsiębiorców. Na scenie zaprezentują się też lokalni wokaliści.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Gdy Medard z deszczem przybywa, tak samo jest we żniwa, ale dzisiaj Medard z deszczem przybyć raczej nie zamierza. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. 23 stopnie to temperatura maksymalna, która dziś będzie w Warszawie, a już teraz 17 stopni w Warszawie, ale także w Legionowie, Piasecznie, Otwocku, Wołominie i Mińsku Mazowieckim, na pozostałym obszarze o stopień chłodniej.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 21 minut będzie godzina 9 i ja wpisuję adres radiowarszawa.com.pl. Do tego też Państwa zachęcam i tutaj możemy o leczeniu ortodontycznym i posłuchać, i przeczytać. Wielu osobom ortodoncja kojarzy się przede wszystkim z dziećmi, z nastolatkami, którzy noszą aparaty na zęby, a dziś współczesne leczenie ortodontyczne nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, a czasami jest bardzo wskazane, na przykład, żeby te zęby nam nie powypadały na starość. O tym, dlaczego warto zadbać o prawidłowy zgryz, właśnie niezależnie od wieku oraz jakie konsekwencje niesie ze sobą nieleczenie wad zgryzu, o tym na naszej stronie dr Łukasz Dylewski, ortodonta z kliniki Gocław, który był gościem Radia Warszawa. No i tutaj możemy przeczytać, że ortodonta jest jak detektyw, bo zdaniem specjalisty, bo zadaniem właśnie specjalisty nie jest wyłącznie prostowanie zębów, ale także znaczenie ma szukanie przyczyn problemu oraz dopracowanie skutecznego planu leczenia. A u wielu pacjentów występuje kilka różnych zaburzeń jednocześnie, zatem taki lekarz, detektyw w cudzysłowie, musi to wszystko przeanalizować, musi dobrać odpowiednie narzędzia i kolejne problemy eliminować. A skąd w ogóle takie wady zgryzu się biorą? Jedna z najważniejszych to genetyka, bo dzieci dziedziczą po rodzicach i dziadkach określone predyspozycje, które mogą wpływać na rozwój szczęk oraz ustawienie zębów. O tym wszystkim piszemy na radiowarszawa.com.pl. Można także wysłuchać rozmowy ze specjalistą na ten temat, więc zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, dowiedzenia się czegoś więcej i być może podjęcia działania, jeżeli okaże się, że to, o czym można na naszej stronie przeczytać, Państwa dotyczy.
2: Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe, tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie, trudzi dnie nerw.

0: witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum, archanioły i ludzie.
1: Archanioły i ludzie.
0: Chmurne morze faluje przez ląd, ulicami skroś tramwaje w poprzek.

0: Damian Kowalski w naszym studiu. Witaj.
1: Cześć.
0: I zdarzenie na kolei.
1: Na trasie Nowy Dwór Mazowiecki Modlin występują utrudnienia w kursowaniu szybkiej kolei miejskiej, konkretnie linii S3, S4 i S40 oraz kolei mazowieckich. O sprawie mówi Rafał Wielgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
2: Ruch odbywa się po jednym torze. Pociągi mogą być opóźnione o około 15 minut. Na miejscu pracują służby do zakończenia przez nie prac. Ruch odbywa się po jednym torze i występują powyższe utrudnienia.
1: Do godziny 10 będą wzajemnie honorowane bilety ZTM i kolei mazowieckich na odcinku Legionowo-Warszawa lotnisko Chopina.
0: Damian Kowalski, bardzo dziękuję za te informacje, a my jeszcze na drogi wyjeżdżamy na południowej obwodnicy Warszawy od Ursynowa w zasadzie do Palucha Korek, a w drugą stronę na wysokości Raszyna się rozpoczyna i kończy na wysokości Jaworowa.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Za 10 minut będzie godzina 9 i my w naszym przeglądzie dobrych wiadomości możemy skupić się na przyrodzie, która pięknie już rozkwitła. Wiosna zaawansowana, już tak raczej ku lata się skłaniamy, a w Warszawie bądź w okolicach można podglądać przyrodę, na przykład nad Wisłą. Można oglądać, jak pływają bobry, bo one się specjalnie nie boją człowieka, te w okolicach Warszawy, a można sobie je podglądać, jak jedzą, jak myją się i w ogóle nie zrażają się obecnością człowieka. I to jest taki ewenement, jeśli chodzi o tutaj Warszawę. Zresztą wiewiórki to też niespecjalnie się boją. Te takie w parkach warszawskich już są przyzwyczajone do obecności człowieka, więc warto tą przyrodą się zainteresować. A jeżeli o dobrych wiadomościach mówimy, to nie wróci tęcza na plac Zbawiciela. Jak tłumaczą urzędnicy, realizacja tego projektu została porzucona ze względu na prawa autorskie do oryginału. No ale najważniejsze, że ta instalacja, która dzieliła mieszkańców Warszawy, nie pojawi się i teraz plac Zbawiciela poprzez brak tej instalacji będzie bardziej łączył niż dzielił.

0: Hadaway za 2:09.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ksiądz Michał Sztreja,
4: Magdalena
5: i Artur.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w parafii zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Sporo wiedzą na temat darów Ducha Świętego i o tym m.in. powiedzą słuchaczom Radia Warszawa, a także o tym, że uroczyście świętują 200 lat żywego różańca. Szczegóły o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
6: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
8: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Zbiera się kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Wołodymyra Zełenskiego. Wojsko po raz kolejny zaprasza na wakacyjne szkolenia. Przyszłość transportu w stolicy tematem spotkania z władzami miasta. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje dziś, czy odebrać najwyższe polskie odznaczenie państwowe prezydentowi Ukrainy, Wołodymirowi Zełenskiemu. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki i jest to reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Politycy są zgodni co do oceny działań prezydenta Ukrainy. Inaczej podchodzą jednak do kwestii odebrania odznaczenia. Na zdecydowanie za takim krokiem opowiadają się politycy prawicy.
10: Będzie to decyzja słuszna, ponieważ no, nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego. Jednostki Wojska Ukraińskiego bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
9: Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki. Podobne stanowisko ma również Konfederacja. W koalicji rządzącej dominuje przekonanie, że odebranie odznaczenia to zbyt radykalny krok.
11: Moim zdaniem pan prezydent zaczął od takiej bomby atomowej. Moim zdaniem powinny tutaj trwać i wcześniej być uruchamiane różnego rodzaju rozmowy o charakterze dyplomatycznym.
9: Twierdzi europoseł PSL Adam Jarubas. Posiedzenie kapituły zaplanowano przed południem. Spotkaniu przewodniczyć będzie prezydent. Nie wiadomo, co zrobi premier. Donald Tusk nie zadeklarował jednoznacznie złożenia kontrasygnaty pod ewentualną decyzją o odebraniu orderu. Kilka dni temu powiedział, że tu cytat, być może inaczej by zareagował, ale decyzja prezydenta jest w pełni zrozumiała i nikt nie podzieli polskiej opinii publicznej.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Po raz trzeci rozpoczyna się wakacyjna odsłona programu szkoleniowego Wakacje z Wojskiem. W tym roku odbędą się 3 27-dniowe turnusy w niemal 90 miejscach kraju. Pierwsze zajęcia ruszają dzisiaj. Każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu żołd w wysokości prawie 6 tysięcy złotych brutto. Do tego darmowe zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Szkolenia skierowane są głównie do osób młodych między 18 a 35 rokiem życia, do maturzystów i studentów, a także szukających alternatywy do pracy sezonowej. Każdy, kto zapisze się na zajęcia, może wybrać jednostkę, w której chce odbyć szkolenie. Do wyboru są jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych oraz marynarki wojennej. Każdy turnus to intensywne szkolenie podstawowe, podczas którego uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej, nauczą się też strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz oraz obsługi sprzętu wojskowego. Zgłoszenia do programu Wakacje z Wojskiem można składać przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji na terenie całego kraju.
12: To się dzieje lokalnie.
9: już w najbliższą sobotę. Mieszkańcy Warszawy będą mogli porozmawiać z prezydentem Rafałem Trzaskowskim o przyszłości transportu w stolicy. Otwarte spotkanie pod hasłem Warszawa przyszłości, porozmawiajmy o transporcie, odbędzie się o 18 w Centrum Kreatywności Targowa. Więcej szczegółów zna Artur Chmielewski.
3: Dyskusja ma dotyczyć m.in. tego, jak pogodzić potrzeby kierowców, pieszych i rowerzystów oraz w jakim kierunku powinna rozwijać się komunikacja miejska. Władze chcą rozmawiać o równowadze między rozbudową arterii drogowych a rozwojem transportu publicznego, zieleni i mikromobilności. Spotkanie ma charakter otwarty. Każdy będzie mógł zabrać głos, zadać pytanie i przedstawić swoje własne propozycje dotyczące transportu w mieście. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
9: Przełowienie i zmiany klimatu największym zagrożeniem dla mórz i oceanów przypominają ekolodzy w Światowym Dniu Oceanów. Oceany zajmują 70% powierzchni Ziemi, na której bez nich właściwie nie byłoby życia, mówi Gabriela Kotkowska z Marine Stewardship Council.
4: Oceany produkują ponad 50% tlenu niezbędnego do życia dla wszystkich organizmów. Jeszcze nas żywią i karmią. Ryby, owoce morza i algi morskie są podstawowym składnikiem pożywienia w wielu krajach.
9: 1/3 ryb na świecie zagrożona jest właśnie z powodu przełowienia. Światowy Dzień Oceanów został ustanowiony przez ONZ w 1992 roku, by propagować wiedzę o faunie i florze oceanów oraz największych dla nich zagrożeń.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Cztery i pół minuty po godzinie 9 i dziś 23 stopnie to temperatura maksymalna, którą zobaczymy na termometrach. Teraz 18 stopni w Warszawie, Legionowie i Otwocku, a także w Wołominie, a najchłodniej w tym momencie w Pruszkowie 16 stopni i w Grodzisku Mazowieckim także 16. Dziś ciśnienie powoli spada. Synoptycy nie prognozują opadów.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
12: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Oprócz tego, że dzisiaj Dzień Oceanów, to także Dzień Informatyka. I to jest taki człowiek, który zawsze ratuje nas z opresji, a my jedyne, co najczęściej możemy powiedzieć, no nie działa. A informatyk nagle sprawia, że wszystko działa. Więc też jest to też okazja do refleksji na temat tego, że bez komputerów to w zasadzie dzisiaj to już nic nie działa. I nawet zakupów w sklepie nie można zrobić. No nic nie można zrobić, bo wszystko jest skomputeryzowane i informatyk w każdej dziedzinie życia praktycznie jest potrzebny. My przy okazji chcemy podziękować. Konrad, dziękujemy za to, że ratujesz nas tutaj, jeśli chodzi o różne informatyczne sprawy, bo my też mamy takiego fachowca, który jak słyszy, no coś nie działa, to zawsze wie, jakie są rozwiązania. Zatem dziękujemy i dziś warto się też zastanowić w naszej pracy, czy wiemy, dzięki komu to wszystko działa, bo właśnie oni mają dziś swoje święto.
12: Poranek z Radiem Warszawa.

0: prawie 10 minut po godzinie 9. To poranek z Radiem Warszawa.
1: W drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, w drodze do pracy, w pośpiechu, zjemy coś na szybko, coś nas boli, ale to nie zwracamy na to uwagi. No i właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać, czy mamy się czym przejmować, czy trzeba się badać. No oczywiście, że trzeba, ale wielu pacjentów przez lata tłumaczy jakieś bóle brzucha stresem, albo no tak po prostu mają. Kiedy powinien być sygnał alarmowy, kiedy zgłosić się do specjalisty? O tym już za chwilę będziemy rozmawiać z naszym gościem.

0: Cały czas są utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S3, S4, S40 oraz kolei mazowieckich. To wszystko na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki Modlin. Tam doszło do zdarzenia i w związku z tym te utrudnienia występują. Trwa już przywracanie podstawowej organizacji ruchu, ale cały czas obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM i kolei mazowieckich na odcinku Legionowo-Warszawa lotnisko Chopina. To wzajemne honorowanie do godziny 10, a na warszawskich drogach najtrudniejsza sytuacja teraz na trasie S8. Tu kierowcy zgłaszają kolizję i korek jest od ulicy Łabiszyńskiej do ulicy Mickiewicza na Marymoncie. Prymasa Tysiąclecia od metra do Alei Jerozolimskich i Alei Jerozolimskie też się do Prymasa Tysiąclecia korkują od ulicy Kleszczowej. I jeszcze Mokotów i tu ulica Sikorskiego, która do Doliny Służewieckiej jest zakorkowana.
1: Poranny poradnik.
0: A w naszym studiu zapowiadany gość, profesor Grażyna Rydzewska, kierownik kliniki gastroenterologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Wielu pacjentów przez lata tłumaczy sobie, że bóle brzucha to stres, że no tak oni po prostu mają. Które objawy mogą być takim sygnałem, że trzeba zgłosić się do specjalisty?
2: Stres zawsze nasila bóle brzucha, musimy o tym pamiętać, nawet u zdrowych, co część pamięta ze studiów, gdzie przed poważniejszym egzaminem połowa studentów ląduje w toalecie, więc to jest normalny objaw. Stres nasila wszystkie objawy. Natomiast oczywiście stres nie jest powodem tych objawów, więc jeżeli objawy się przedłużają, jeżeli towarzyszy im spadek masy ciała niezamierzony, jeżeli widzimy krew w stolcu, jeżeli mamy gorączkę przy tych objawach, jeżeli cokolwiek nas niepokoi, przede wszystkim nawracające objawy. Powinniśmy się zgłosić do lekarza, bo nie zawsze jest to zatrucie pokarmowe. Czasami są to dużo poważniejsze choroby.
0: Czy obserwuje Pani, że właśnie te choroby przewodu pokarmowego coraz częściej dotyczą 30-40-latków, a nawet studentów?
2: Oczywiście, ale to zależy, o których chorobach mówimy, bo jeżeli mówimy o tak zwanych zaburzeniach osi mózgowo-jelitowej, kiedyś nazywanych chorobami czynnościowymi, znana wszystkim taka nazwa jak ze

0: nie było poniżej 35 roku życia, to znaczy, że oni byli jeszcze młodsi, bo moment zapisania nie był momentem zachorowania. Więc tak, to są ludzie młodzi, o tym musimy pamiętać, bo to są ludzie wchodzący często dopiero w dorosłe życie, studenci. 1/4 to dzieci. Zapadalność już jeszcze przed 18 rokiem życia, więc choroba towarzyszy im przez całe praktycznie dorosłe życie.
1: Czy to ma związek z tym, jaki styl życia prowadzi, w jaki sposób to wszystko, to życie nasze przebiega? Stres, jedzenie, byle czego? Czy to, że to jedzenie jest teraz gorszej jakości niż było to kiedyś?
0: Stres, tak jak mówiłam, może nasilać wszystkie objawy, natomiast nie tutaj jest początek, szczególnie przy nieswoistych chorobach zapalnych jelit. Natomiast oczywiście mamy dwa rodzaje czynników przyczynowych. Są czynniki genetyczne, które sprawiają, że w niektórych populacjach częściej rozwija się ta choroba, ale jak się okazało przez lata, myśleliśmy, że one mają rolę decydującą, okazało się, że w ogóle nie, bo na przykład Chińczycy, którzy do niedawna w ogóle nie mieli nieswoistych chorób zapalnych jelit, migrując do Stanów, już w pierwszym pokoleniu mają taką samą częstość jak Amerykanie, więc wydaje się, że jednak środowisko. A środowisko to co? To głównie dieta, prawda? Głównie dieta, więc to co jemy buduje nasz przewód pokarmowy, sprawia, że on funkcjonuje lepiej lub gorzej odpowiada na bodźce, więc dieta tak. I tak jak pan redaktor powiedział, co jemy, ale i jak jemy, no i gdzie sięgamy po te posiłki, bo my ciągle mówimy, że standardem jest dieta śródziemnomorska. Co to znaczy dieta śródziemnomorska? Przede wszystkim zbilansowana dieta, nie wykluczająca niczego, ale produkty świeże, nieprzetworzone. My w tej chwili bardzo dużą rolę przywiązujemy do żywności wysoko przetworzonej. Wydaje się, że to ona jest tu głównie czynnikiem ryzyka rozwoju nieswoistych chorób zapalnych jelit i innych chorób przewodu pokarmowego ze względu na zaburzenia mikrobioty jelitowej, czyli tych bakterii, które bytują w naszym przewodzie pokarmowym i które razem z nami powinny być zdrowe. A jak nie są, to my też zaczynamy chorować.
1: Wiele osób wstydzi się mówić o problemach jelitowych. I czy ten wstyd często bywa przeszkodą w skutecznym leczeniu?
0: Czasem jest to wstyd, to prawda, bo to nie jest eleganckie. Wydaje się, że to nie jest eleganckie. Elegancko jest chorować na serce, prawda? Tak. Elegancka jest migrena, natomiast tu ból brzucha, wzdęcia, gazy, biegunka, krew w stolcu, no nie brzmi to elegancko, tym niemniej jest to bardzo ważne, szczególnie jeżeli zauważymy krew w stolcu. Często te objawy są też bagatelizowane przez ich powszechność, bo kto z nas nie miał biegunki czasami? Każdy ma. Kto z nas nie miał bólu brzucha, bo coś źle zjadł? Każdy miał. Często one są bagatelizowane, ale nie bagatelizujmy, jeśli one nawracają, a już krew w stolcu powinna być sygnałem alarmowym. Wtedy trzeba się zgłosić do lekarza, bo nie trzeba słuchać, że to mogą być tylko hemoroidy. Być może tak, ale być może nie.
1: Często się zdarza, że pacjenci z nieswoistymi chorobami trafiają do specjalisty zbyt późno.
0: Tak, to jest niestety taki, to jest niestety też kwestia pewnej organizacji, nie do końca perfekcyjnej organizacji opieki medycznej. Bo jeśli pacjent ma krew w stolcu, to jednak ta świadomość jest trochę lepsza i ci pacjenci przychodzą do lekarza. I o ile lekarz nie zbagatelizuje, a często nie bagatelizuje, najczęściej nie bagatelizuje, czasami zdarza się, że ktoś powie, a to hemoroidy, nie warto nic robić, prawda? To wtedy ta diagnoza jest szybsza. Ale tak jest w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. W przypadku choroby leśniowskiego Crohna objawy są na tyle niespecyficzne, bo to mogą być tylko bóle brzucha. Wcale nie musi być biegunka. Może być trochę spadku masy ciała, jakaś gorączka, więc też często pacjenci myślą, a coś tam przeziębiłem się, jakaś jelitówka i bagatelizują. I my szacujemy, że u nas w polskim społeczeństwie to opóźnienie diagnostyczne w diagnozowaniu choroby leśniowskiego Crohna sięga nawet ponad 3 lat. Co to znaczy? To znaczy, że młody człowiek chodzi przez 3 lata, nawet się leczy, ale nie zawsze na to, co trzeba, prawda? Bo to dostanie jakieś leki na biegunkę, na bóle brzucha, prawda, objawowe, a nie ma diagnozy. Więc to jest niesłychanie ważne, żeby jednak zwracać uwagę na to, jeśli objawy nawracają. Oczywiście nie namawiam do jeżeli zwykła infekcyjna biegunka może nas też dopaść, więc nie namawiam już wtedy do dramatyzowania. Chodzi o te objawy nawracające, prawda?
1: Jak zmieniło się leczenie nieswoistych chorób jelit w ciągu ostatnich kilkunastu lat? I czy ten postęp medycyny daje pacjentom większą nadzieję na takie normalne funkcjonowanie?
0: Przede wszystkim pierwsze to szybka diagnoza. Jeżeli będzie szybka diagnoza,

0: to jest dostęp do szybkiego leczenia i do dobrych terapii. I ten dostęp rzeczywiście w Polsce się poprawia. Tych leków jest dużo. Nowoczesne leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit to zarówno leki biologiczne, jak i leki małocząsteczkowe. To leczenie jest w Polsce nieco limitowane, bo ono jest w ramach programów lekowych dostępne tylko w wybranych ośrodkach, ale te ośrodki są, dysponują takimi możliwościami. Problem jest po pierwsze, że pacjent musi tam trafić. I tutaj ta organizacja naszej służby zdrowia nie zawsze to pacjentowi gwarantuje. Dlatego w tym roku organizacja pacjencka J-Elita jako motto swoje tegorocznych obchodów swojego święta, czyli Albidy Days, które mieliśmy w maju, postawiła, że leczenie nie może zależeć od kodu pocztowego, od tego, gdzie pacjent mieszka. On ma, powinien mieć równy dostęp. Niestety tak w Polsce nie jest, ale jeżeli już trafi do tego ośrodka, to leków mamy dużo i zmieniła się filozofia myślenia o tych chorobach i bardzo dobrze, że się zmieniła, bo nas już nie interesuje tylko, że pacjent nie ma objawów. To jest ważne z punktu widzenia pacjenta, nawet niesłychanie ważne, ale nas interesuje, żeby pacjent miał zdrowe jelito, bo to gwarantuje, że on będzie miał mniej nawrotów, mniej hospitalizacji, mniej chirurgii, interwencji chirurgicznych, po prostu będzie naprawdę miał długą remisję. Więc my teraz celujemy nie tylko w objawy, ale w chorobę. Można powiedzieć, że leczymy i pacjenta, i chorobę razem, prawda? Więc te leki pozwalają, te nowoczesne leki pozwalają na długotrwałe wygojenie błony śluzowej. Mówimy też o takiej pewnej personalizacji leczenia. To jest oczywiście niełatwe. My teraz mówimy o takim paradygmacie, prawda, personalizacji wczesnego wykrywania, predict, personalize, participate, prawda? To jest bardzo ważne z punktu widzenia pacjenta. Możemy to robić, możemy wybierać leki coraz bezpieczniejsze, coraz lepiej działające. Mamy także, no brzydko powiedzieć, ofertę, ale możliwość leczenia kobiet w ciąży, co do niedawna było bardzo trudne, bo większość leków w ciąży, no część pacjentek wręcz odstawiała. W tej chwili są leki tak bezpieczne, najwyższy gwarant bezpieczeństwa to to, że można je stosować nawet u kobiet w ciąży. Więc warto się leczyć wcześnie, dopóki nie dojdzie do trwałych uszkodzeń. Bo jak dojdzie do trwałych uszkodzeń, jak dojdzie już do kilku operacji, do skracania jelita, no to na to już czasami trudno coś poradzić.
1: A w ramach tej personalizacji współpraca też może być tutaj istotna? Gastroenterologa z dietetykiem, a może nawet psychologiem, bo czasami słowo dieta to jest coś strasznego, co słyszy pacjent.
0: Tak, dieta to jest po prostu to, co jemy, więc on jest na jakiejś diecie.
1: No tak.
0: Może powinien być na lepszej. Tylko natomiast, tak, dotknął pan bardzo ważnego problemu, nad którym całe środowisko pracuje i stara się przekonać Ministerstwo Zdrowia, że warto dla tych pacjentów stworzyć model kompleksowej opieki. Właśnie zapewnić im dostęp do psychologa. Młody człowiek, który ma przetoki w okolicach intymnych, który czasami ma stomię. On nie czuje się z tym komfortowo. On czasem potrzebuje opieki psychologicznej. Prawda? Młody człowiek, który styka się z chorobą, która będzie towarzyszyła mu całe życie, ciężką chorobą zapalną. To takie typowe pytania, które się wtedy rodzą. Dlaczego ja? Bunt jakiś, prawda? On potrzebuje psychologa. Dietetyk to wręcz nieodłączny element naszego leczenia. Czasami dobry chirurg, czasami dermatolog, bo proszę pamiętać, że to są choroby autoimmunologiczne, a choroby autoimmunologiczne współistnieją ze sobą. I ci pacjenci mają też różne inne objawy ze strony innych narządów, stawowe, okulistyczne, dermatologiczne, więc to, co my zaproponowaliśmy jako Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Ministerstwu Zdrowia i czekamy na jakiś odzew, to jest właśnie taki model kompleksowej opieki, która sprawi, że ci pacjenci będą szybciej trafiali do lekarza, bo będzie wiadomo, do jakich ośrodków mają trafiać i tam będą mieli zapewnioną właśnie taką opiekę, o jakiej mówimy, interdyscyplinarną. Pacjent nie będzie się błąkał, szukając sam dietetyka, szukając sam psychologa, dermatologa, czy okulisty, czy reumatologa. To jest nasze marzenie, mam nadzieję, że to się uda, bo taki model opieki kompleksowej występuje w wielu krajach i sprawia, że po prostu ci pacjenci są lepiej leczeni.
1: Oby to marzenie się spełniło. Profesor Grażyna Rydzewska, kierownik Kliniki Gastroenterologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.
3: Jest 9:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Pod hasłem dziękujemy za świadectwo wiary w Świątyni Opatrzności Bożej celebrowano 19 Święto Dziękczynienia. Centralnym punktem obchodów była procesja z relikwiami nowych błogosławionych. Bolesława Lament była założycielką Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i przez całe życie angażowała się w działalność apostolską oraz na rzecz jedności chrześcijan. Ksiądz Józef Stanek, pallotyn, był kapelanem Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego. Ich przykład daje nam żywe świadectwo wiary i oddania, mówił w homilii arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
5: Niech ich przykład pomoże nam każdego dnia coraz bardziej poznawać Boga, coraz mocniej Mu ufać i coraz wierniej służyć drugiemu człowiekowi. Wtedy także nasze życie stanie się świadectwem działania Bożej opatrzności w świecie. I wtedy również i my będziemy żywymi świadkami Jezusa Chrystusa w tym świecie.
4: Święto Dziękczynienia organizowane jest od 2008 roku jako wyraz wdzięczności za ważne wydarzenia w historii Polski, wolność oraz dziedzictwo chrześcijańskie. Co roku obchody są również okazją do przypomnienia postaci, które poprzez swoją służbę wiary i poświęcenie pozostawiły trwały świat w historii Kościoła i narodu.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Trwa papieska pielgrzymka do Hiszpanii. Wczoraj z Leonem XIV modliło się ponad milion Hiszpanów. Dziś w programie m.in. spotkanie na stadionie Santiago Bernabeu. Więcej w relacji Kacpra Kowalczyka.
7: Wczoraj w Hiszpanii obchodzono Boże Ciało. Wszystkie oczy zwrócone były na Madryt, gdzie mszy świętej i procesji eucharystycznej przewodniczył Leon XIV. W wydarzeniu wzięło udział 1 200 000 wiernych, dwa razy więcej niż się spodziewano. Papież podkreślał, że procesje Bożego Ciała nie są jedynie folklorystycznym reliktem, ale wyznaniem wiary w obecność Pana, który żyje i nadal przechodzi pośród nas. Leon XIV apelował do Hiszpanów, aby religijność, która od wieków ożywia ten kraj, nie była muzeum przeszłości, lecz szkołą wiary, z której można czerpać. Dziś w programie pielgrzymki spotkanie z premierem, członkami parlamentu i biskupami Hiszpanii. Wieczorem zaplanowano modlitwę do Matki Bożej w katedrze oraz spotkanie ze wspólnotą diecezjalną na stadionie Realu Madryt. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
4: W Łomży rozpoczynają się właśnie obrady 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Już po raz trzeci gościmy polskich biskupów. Tym razem okazją do spotkania są trzy jubileusze, mówił przed rozpoczęciem obrad gospodar spotkania biskup łomżyński Janusz Stępowski.
8: Odbywa się to radosne świętowanie, stulecie naszej diecezji. Też innym motywem jest to, że papież w 91 roku, w czerwcu, dwa dni spędził w naszym mieście. To jest 35 lat temu i 5 wieków temu nasza katedra, dzisiejsza katedra, wtedy kościół farny, został oddany do użytku dla mieszkańców naszego miasta.
4: Biskupi będą rozmawiać m.in. o katechezie w parafiach, mówi ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu.
9: Katechizacja parafialna nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży, ale dotyczy wszystkich, również dorosłych. I właśnie to kompleksowe spojrzenie na kwestie katechizacji i ewangelizacji w nowych warunkach społecznych będzie dyskutowane przez biskupów. Zostały przygotowane odpowiednie materiały, biskupi się z nimi zapoznali i teraz będą na temat różnych elementów szczegółowych rozmawiać.
4: Biskupi zajmą się także tematami związanymi z recepcją w Polsce adhortacji Amoris Laetitia czy formacją księży. Diecezja warszawsko-praska ma nowych kapłanów. W sobotę w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika biskup Romuald Kamiński udzielił święceń 9 diakonom. 4 z nich trafi do parafii na terenie prawobrzeżnej Warszawy, 5 rozpocznie pracę w Radzyminie, Mińsko-Mazowieckim, Józefowie, Wiązownie i Duczkach. A na koniec muzyczne wspomnienie kardynała Stefana Wyszyńskiego w archikatedrze warszawskiej. W maju obchodziliśmy 45. rocznicę śmierci prymasa tysiąclecia. W tym roku przypada również 5. rocznica jego beatyfikacji. W niedzielę wystąpi chór archikatedry warszawskiej. Repertuar koncertu tworzą utwory, które wpisują się w nauczanie prymasa, mówi dyrygent profesor Dariusz Ziemnicki.
0: Będzie tylko muzyka polska. W zasadzie, no może nie tylko, ale przede wszystkim muzyka polska. Dużo utworów też nawiązujących i sięgających po poezję, także nie tylko teksty biblijne, ale również Cyprian Kamil Norwid, którego bardzo cenił sobie właśnie kardynał Wyszyński, i też spora dawka utworów nawiązujących bezpośrednio do Maryi.
4: Koncert rozpocznie się o 16:00. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Warszawa.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Dziś słońca nie powinno brakować, trochę niegroźnych chmur na niebie. 18 stopni tyle w tym momencie jest w Warszawie i okolicach, tak mniej więcej oczywiście, a 23 stopnie to temperatura maksymalna, którą dzisiaj zobaczymy na termometrach. Ciśnienie dość wysokie, ale powoli będzie spadać. Przyjemny dzień się zapowiada.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Poranek z Radiem Warszawa.
10: Budzimy stolicę
6: i okolice.
11: Masz w sobie światła po same krańce ust.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie godzina 10. Oczy całego świata na Madryt skierowane są zazwyczaj podczas ważnych wydarzeń sportowych, tych piłkarskich, ale teraz są skierowane z innego powodu. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa, wie z jakiego.
2: Tak, oczywiście. Cześć, dzień dobry. To wszystko związane z wizytą papieża Leona XIV w Hiszpanii. Papież odbywa swoją pielgrzymkę do tego kraju. I ten aspekt sportowy wybrzmiał już w drodze do Hiszpanii, ponieważ dziennikarze zapytali się na pokładzie samolotu ojca świętego Leona XIV, no czy woli Real Madryt, czy Barcelonę. Który z tych klubów?
1: Jakie to przewidywalne pytanie było.
2: No przewidywalne, ale jakie zarazem fundamentalne, można powiedzieć. No i papież powiedział, że jako ojciec święty, jako papież, no jest za wszystkimi klubami i wszystkim kibicuje, ale jako prewost jednak stawia na Real Madryt. Także no tutaj kibice Realu Madryt mogą się poczuć w jakiś sposób dowartościowani, że należą tutaj do jednego grona razem z ojcem świętym Leonem XIV w tej jego bardziej, powiedzmy, prywatnej części, nie papieskiej.
1: To już wiemy, komu będzie kibicował papież podczas następnego El Clasico.
2: Tak jest. No ale ta wizyta Leona XIV to nie tylko wątki sportowe, ale przede wszystkim modlitwa, spotkania z ludźmi. Widać, że Hiszpanie bardzo mocno czekali na papieża. Papież Franciszek nie odwiedził nigdy Hiszpanii, więc to wyczekiwanie było naprawdę długie i ogromne. Ponad milion osób na wczorajszej mszy świętej procesji Bożego Ciała. Także 600 tysięcy młodych ludzi na spotkaniu z papieżem. Dzisiaj kolejne spotkanie duże, stadionowe, właśnie na stadionie Realu Madryt. No i też wiele takich ważnych słów Leona XIV, który podkreślał, że nie chodzi tylko o wyniesienie monstrancji, nie chodzi tylko o zachowywanie jakiegoś folkloru, jakiegoś zwyczaju, ale o to, że Chrystus jest naprawdę obecny wśród nas i to jest ten sam Chrystus, który utożsamia się z biednymi, przygnębionymi, samotnymi, opuszczonymi i o ich losie też papież przypominał, o nich się upominał.
1: Jak długo ta pielgrzymka jeszcze potrwa?
2: No, jeszcze kilka dni papież będzie w Hiszpanii, dopiero kończy swoją wizytę w Madrycie. Jeszcze kolejne spotkanie, jeszcze Barcelona i Wyspy Kanaryjskie.
1: Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa, dziękuję.
2: Dziękuję.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów, linia SKM, linii S3, S4, S40 oraz koleje mazowieckie. Były utrudnienia w związku ze zdarzeniem na szlaku Nowy Dwór Mazowiecki-Modlin. Już powinny pociągi funkcjonować w miarę rozkładowo, ale jeszcze do 10 obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM i kolei mazowieckich na odcinku Legionowo-Warszawa, lotnisko Chopina. Korki i utrudnienia, jeżeli z Łomianek chcemy się dostać do Warszawy, to stoimy w Łomiankach od ulicy Wiosennej, w zasadzie do wysokości mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Most Grota Roweckiego także zakorkowany od Annopolu. Ten korek się ciągnie do ulicy Mickiewicza. No jeszcze Zegrze Południowe, tutaj się przenieśmy, bo tutaj remont drogi krajowej nr 61. Jeżeli jedziemy w kierunku Legionowa, ale też i Warszawy, to przed rondem w Zegrzu stoimy na moście. Nas ten korek dopadnie.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Grzegorz Kozłowski jest w naszym studiu. On doskonale wie, co ciekawego na stronie radiowarszawa.com.pl.
2: Dzień dobry, cześć Jarku.
1: To tak, co polecasz?
2: Przychodzę do ciebie z bardzo wysokim tematem, a powód jest taki, że jedna z budowli, która znajduje się w Barcelonie, osiągnęła 172,5 metra. No i jest to miejsce, do którego też papież się wybierze. Pewnie już, drodzy słuchacze, wiecie, o co chodzi. Chodzi oczywiście o katedrę Sagrada Familia. Właśnie tam papież też zainauguruje tę najwyższą z wież. Warto zobaczyć, jak ten budynek wygląda. Jest oszałamiający. Na naszej stronie znajdziecie zarówno właśnie artykuł jej poświęcony, no jak i też samej właśnie tej wizycie papieża na miejscu. Przy tym też możecie zobaczyć tę historię tej właśnie świątyni, jak ona wyglądała i jakie etapy przechodziła, kiedy była budowana, jak to wyglądało. Robi to ogromne wrażenie.
1: To wszystko na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Izabela Trojanowska, wszystko czego dziś chce. Czego chce dziś Grzegorz Kozłowski?
2: Deszczu.
1: Deszczu. To dzisiaj może być z tym trudno, ale jutro być może się spełni. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Utwór King, a w studiu Queen, Zofia Kozerawska i kawa
2: dzień
1: na wynos.
2: Dobry. Dzień tak, dobry. Dzisiaj z kawką, zobacz, tam jest woda i kawa po twojej
1: gdzie?
2: Prawicy. Po twojej prawicy.
1: A dlaczego woda?
2: No, a ty nie pijesz wody do kawy, bo tak jest
1: nie.
2: zdrowo.
1: A to chyba, że espresso masz.
2: Nie mam espresso, ale lubię pić wodę do kawy, nawet
1: dobrze.
2: Jak jest americano.
1: To ja to akceptuję.
2: Dziękuję.
1: Zofia Kozerawska, kawa na wynos. Jarek Wydra, do usłyszenia jutro.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Dziś poznamy kolejnych kandydatów na prezydenta Krakowa. Znamy już wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Armenii. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski. W poniedziałek poznamy dwa kolejne nazwiska kandydatów na prezydenta Krakowa. Przedstawią je Koalicja Obywatelska wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Lewica. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
6: O tym, że Koalicja Obywatelska wystawi wspólnego z PSL-em kandydata, mówił w ubiegłym tygodniu lider KO premier Donald Tusk. Jak powiedział, rozmawiał o tym z szefem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
7: Byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony Koalicji i PSL-u albo Koalicji.
6: O 17:00 nazwisko swojego kandydata przedstawi Lewica. Wiceszef partii Krzysztof Gawkowski nie ukrywa, że jest zwolennikiem wystawienia w wyborach uzupełniających posłanki z Krakowa Darii Gosek-Popiołek.
8: I Lewica wystawia swojego kandydata z taką myślą. Kto nim ostatecznie będzie, czas pokaże.
6: Przyspieszone wybory po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego odbędą się na przełomie sierpnia i września.
5: Dotychczas start w wyborach zapowiedzieli m.in. Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, czy były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz Marianna Schreiber. Przedterminowe wybory w Krakowie są konsekwencją referendum, w którym mieszkańcy odwołali ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił historyczne zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Jego partia Umowa Społeczna zdobyła 54,5% głosów według wyników z 21% komisji wyborczych, które podała tamtejsza publiczna telewizja. Na drugim miejscu znalazła się prorosyjska partia Silna Armenia z około 20% głosów. Frekwencja wyniosła 59%, co jest wysokim wynikiem dla Armenii. Oficjalne wyniki głosowania zostaną ogłoszone w ciągu dnia. Eksperci oceniają, że to przełomowe wybory dla polityki zagranicznej tego kraju. Według obserwatorów to jest dla obecnego premiera Nikola Paszyniana, który dąży do pogłębienia więzi z Zachodem i zawarcia pokoju z Azerbejdżanem po wielu latach konfliktu.
0: Dzieje się blisko.
5: 13 i 14 czerwca odbędzie się Święto Ulicy Stalowej. To festiwal kultury związanej z Pragą. Podczas imprezy będzie można skorzystać z wielu bezpłatnych warsztatów i posłuchać muzyki na żywo, mówi Agata Brzozowicz z Domu Kultury Praga.
9: To jest festiwal, który odbywa się już 5. raz z rzędu. W tym roku trwa 2 dni. Od godziny 12 do 18 to są warsztaty, które odbywają się w namiotach. To są warsztaty, które są organizowane przez lokalnych artystów, twórców, fundacje. W tym roku będzie bardzo różnorodnie, bo będą i plastyczne, i muzyczne warsztaty.
5: Na scenie zaprezentują się m.in. orkiestra Wichajster z Henkiem Mało Lepszym, mała orkiestra dancingowa czy z Piętym. Organizatorem imprezy jest Dom Kultury Praga i Urząd Dzielnicy Praga Północ. To ostateczny koniec sezonu narciarskiego w Polsce. Tatrzański Park Narodowy od dziś zamyka dla narciarzy szlak na Rysy. To było ostatnie miejsce, w którym miłośnicy nart skiturowych mogli korzystać z możliwości zjazdu, mówi Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Do tej pory jeszcze tylko Rysa na Rysach, czyli szlak na Rysy, był dopuszczony do poruszania się na nartach skiturowych i możliwości zjazdu. No i zostanie zamknięty, czyli praktycznie już całkowity jest koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Sam park dla narciarstwa na pozostałych rejonach został zamknięty już końcem kwietnia, więc już przeszło miesiąc temu.
5: A w Tatrach Wysokich wiele śniegu wciąż zalega w zacienionych żlebach.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee.
3: świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Troszkę chmur nad naszymi głowami. Jarek mówił, że nic nie będzie padać, ale ja widzę taką prognozę, która mówi, że coś tam może pokropić. No zobaczymy. Może się życzenie Grzegorza spełni, żeby popadało dzisiaj. 18 stopni teraz w Grodzisku Mazowieckim i w Pruszkowie, 19 w Ożarowie, w Mińsku Mazowieckim, w Wołominie, w Otwocku i w Nowym Dworze, a w Warszawie teraz 21 stopni. To nie jest dzisiejsze maksimum, bo dzisiejsze maksimum to 23 stopnie. Słońce będzie nam towarzyszyć razem z tymi chmurami.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. 5 minut po 10. No miło jest mieć długi weekend, tylko potem poniedziałek jakiś taki jeszcze trudniejszy niż inne, prawda? No, ja na szczęście nie miałam aż tak długiego weekendu, więc nie będę narzekać. Cieszę się, że jesteście. Ja też jestem, mam nadzieję, że wszyscy już obudzeni. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na najbliższe 4 godziny. Zofia Kozorawska, zostańcie z nami. Ach, o tych zegarach teraz. Coldplay. No niech będzie. 5 po 10.

0: Proszę, jaka radosna piosenka, mówi Star Harpo, już za nami 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa reporter Damian Kowalski. Cześć Damian.
2: Cześć, witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Nieco mniej radosna wiadomość, co tam się dzieje na drogach.
2: Mam informację, którą sprawdzam aktualnie. Otóż po mediach społecznościowych lata taka informacja, że zapalił się samochód na Wisłostradzie w okolicach Zamku Królewskiego i że są dwa pasy w kierunku Łomianek zablokowane. Sprawdzam, jak będę miał już więcej informacji, to przyjdę, żeby się z Państwem podzielić.
0: Dobrze, bardzo za to dziękujemy. Także uwaga, uwaga, jeżeli możecie wybrać inną trasę, kochani słuchacze, to wybierzcie. A to ja jeszcze, korzystając z okazji, że Cię tutaj mam, a dziś jest Dzień Informatyka, o czym jeszcze nie powiedziałam, chciałam zapytać, czy Ty masz jakieś swoje doświadczenia dobre z informatykami?
2: Przychodzi mi na myśl słowo informatyk i problem z komputerem, to taka pierwsza sytuacja, którą z tyłu głowy mam, to podczas pisania pracy magisterskiej miałem problem, nie mogłem komputera uruchomić i zastanawiałem się, co się stało. I wtedy uratował mnie znajomy informatyk Łukasz, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam.
0: Dzięki Łukasz i dzięki Wam wszystkim, kochani informatycy, którzy znacie świat, którego my nie rozumiemy, ale z którego chętnie korzystamy, a w zasadzie nawet musimy z niego korzystać. Dobrze, że jesteście, bo bez Was to byśmy często zginęli po prostu. Także dzięki za wszystko. Dziękuję, Damian.
2: Dziękuję pięknie.
0: A teraz już Mimi Wydrzyńska.

0: Singles, Manic Monday, 21 minut po 10. I dzwonił słuchacz, że Wisłostrada jest już przejezdna, a auto jest przesunięte na bok, także spokojnie można podróżować. Dziękujemy za tę wiadomość.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: Święty Paweł w liście do Efezjan dzisiejszej liturgii czyni jak gdyby wyznanie osobiste. Pisze: mnie zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana ta łaska ogłosić poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy Wszechrzeczy. Tak więc, poprzez serce Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego odczytujemy cały odwieczny plan Boży zbawienia świata. Serce Boże staje się niejako tajemniczym i życiodajnym centrum tego planu. W nim ten plan się wypełni. Jak pisze apostoł, wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna, zgodnie z planem, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W nim mamy

0: Saweczkowym na antenie Radia Warszawa. 29 minut zostało do godziny 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu Radia Warszawa kolejny gość. Gość i domownik jednocześnie. Kolega redakcyjny Kacper Kowalczyk. Cześć, dzień dobry.
2: Tak jest, cześć, dzień dobry Państwu.
0: Coś jakiś taki dzisiaj, troszkę nieprzytomny jesteś?
2: Intensywny weekend miałem, ale budzę się od rana. Zaraz kawa, także
0: będzie
2: werwa,
0: lepiej.
2: Tak, werwa będzie do pracy. No właśnie, mamy czerwiec, miesiąc poświęcony sercu Pana Jezusa w sposób taki szczególny, sposób wyjątkowy. No i miesiąc także bardzo ważny dla Stanów Zjednoczonych, dla katolików Stanów Zjednoczonych, ponieważ już niedługo, 11 czerwca, także za 3 dni, biskupi Stanów Zjednoczonych dokonają konsekracji Amerykanów Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a wszystko to związane jest z 250. rocznicą istnienia Stanów Zjednoczonych, Deklaracji Niepodległości, także bardzo ważny czas. Dla tego państwa, dla tego kraju, dla wszystkich katolików Amerykanów. Biskupi amerykańscy bardzo podkreślają, że to serce Pana Jezusa, które przyjmuje wszystkich, jest tak bardzo potrzebne Amerykanom, którzy też są społeczeństwem bardzo podzielonym, bardzo spolaryzowanym, więc ta konsekracja ma taki szczególny wymiar. No i zachęcają do tego, żeby ona też przeniosła się na życie rodzin, na życie poszczególnych osób, żeby ta cześć dla serca Pana Jezusa była obecna w życiu amerykańskich katolików.
0: Bardzo Ci dziękuję za te informacje i jednocześnie zachęcamy gorąco, żeby zerknąć na YouTube'a Radia Warszawa. I jeśli jeszcze nie mieliście okazji poznać historii Milejczyc, to tam bardzo ciekawa rozmowa i zachęcamy gorąco. Wejdźcie, Radio Warszawa na YouTube'ie.
2: Tak, Milejczyce. Bardzo serdecznie zachęcamy.
0: Tak jest.

0: to Crystal Waiters. 20 minut zostało do godziny 11. Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jest z nami dr Sabina Zalewska, psycholog rodziny, pedagog, Katedra Psychologii, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Witam serdecznie, dzień dobry pani doktor.
3: Dzień dobry.
2: Zanim przejdziemy do bardzo mądrych cytatów, bo my czasami tak Janusza Korczaka zacytujemy, prawda, innych mądrych pedagogów, tak? Świętego Jana Bosko, to nie chcę powiedzieć, że teraz będą wypominki jakieś, prawda? Ale pani doktor, co się dzieje z tym systemem związanym na przykład z maturami pisemnymi, ustnymi? Podobno z roku na rok komisja zaskakuje pytaniami i chce udowodnić, że nawet jeżeli dzieci pilnie się uczą, to i tak wszystkiego nie przeskoczą. I uwaga, 5 egzaminów z rzędu po kilka godzin. Na chwilę przerwa, sobota, niedziela, chociaż to nie jest przerwa, potem kolejna batalia. Czasami się zdarza tak, że niektórzy 10 dni z rzędu piszą, 9 dni z rzędu z przerwą i jeszcze dłużej.
4: Co się dzieje? No to zależy pewnie od perspektywy. Dlatego, że nauczyciele czy system edukacji twierdzi, że z roku na rok obniża poziom matury, a nie podwyższa. Ale z kolei ciekawe jest, że ci, którzy zdają, uważają go za wyższy z kolei. Ja uważam, że problem leży, oczywiście to, że maturzyści są obciążeni takim maratonem wręcz codziennego zdawania, no jest jednak dla nich bardzo trudny, nie mają dni do, zbyt wielu do odpoczynku i zasadniczo kończąc jeden przedmiot, zaczynają drugi, już zaczynają powtarzać. Ta słynna maksyma, żeby nie powtarzać dzień przed, przestaje być tutaj w ogóle istnieć i zostaje zapomniana, no to wiadomo, może jeszcze coś się nauczę, może jeszcze coś tam sobie powtórzę, może akurat to będzie. Wszyscy żyją w wysokim stresie, bo nie tylko maturzyści, ale ich rodziny żyją w wysokim stresie, organizacja szkoły żyje w wysokim stresie, bo przecież trzeba to zorganizować tak, żeby i pogodzić uczniów, którzy się uczą i tych, którzy zdają maturę. Więc naprawdę myślę, że tego stresu jest dużo. Myślę, że w XXI wieku można by to było inaczej zorganizować. No ale jakby system jest stary, troszkę się modyfikuje i tak się organizuje. Jeśli chodzi o stres, ale ja uważam, i to jest moje zdanie, ale nie tylko moje, bo wielu i nauczycieli, i ludzi zajmujących się edukacją to potwierdza, że po prostu edukacja jest źle zorganizowana. Bo co to jest, żeby maturzysta miał odczucie, że jest trudniej, a ci, którzy układają ten program, mówili, że jest łatwiej i obniżają. To do jakiego my poziomu dojdziemy, że już będzie tak obniżone, że w zasadzie nie da to startu nauczycielom akademickim, bo przyjdą na studia i będą musieli nadrabiać, już nadrabiają te braki, które są w szkołach średnich, a pomimo, że matura jest zdana, a uczniowie będą mieli uczucie, że to jest mega trudne i poziom jest bardzo wysoki.
2: Są nauczyciele, pani doktor, przepraszam, że przerwę, którzy uczą i przepraszam, są też tacy, którzy nie uczą. Słyszymy to, powtarzamy, ja dostaję maile, dostaję telefony w tej sprawie i ci, którzy są wspaniali, którzy uczą, zaangażowaniem i sercem podchodzą do tego młodego człowieka, prawda, to im się dostaje chyba za tych kolegów, którzy mówią, nie no, jak to jest wasza pasja, na przykład matematyka, to ja w zasadzie nie muszę was uczyć, jak chcieliście matematykę rozszerzać. Inna sprawa, to słyszę też przecież w mediach, nie tylko społecznościowych, tak, teraz to każdy zda maturę, ale każdy być może z tych młodych ludzi chce dostać się na dzienne studia, to po pierwsze, a po drugie, jak usłyszałam, ile osób uczęszcza na korepetycje, to jest kolejny problem, tak? I to jest... A co z dziećmi, których rodziców nie stać na taką korepetycję?
4: Kolejna bolączka, czyli jest to informacja dla systemu edukacji, dlaczego dzieci muszą uzupełniać edukację i mieć korepetycje, żeby na minimalny nawet poziom zdać, bo akurat ja pracuję w technikum, więc wiem, że czasami chodzi o tą dwóję, a wcale nie czwórkę czy piątkę. I tak korepetycje trzeba, czyli gdzieś jest luka, coś nie działa. Jeśli chodzi pani redaktor o tych nauczycieli, to ja to cały czas powtarzam, ale to nie jest moje stwierdzenie. Polska edukacja ma twarz 50-kilkoletniej nauczycielki. Nie ma młodych nauczycieli w tym zawodzie takich, którzy są z pasją. Jak przyszli, to po roku, po dwóch się wypalili i odeszli. Edukacja jest źle opłacana, wszyscy o tym wiedzą. Jest, ale nawet To nawet nie chodzi o pieniądze.
2: Rzeczywiście, w innych krajach nauczyciele bardzo dobrze zarabiają, rzeczywiście.
4: Generalnie w innych krajach mają świadomość, że młode pokolenia i ludzie muszą być mądrzy, bo głupimi ludźmi łatwo się kieruje i wszyscy o tym wiedzą. Dlatego dbają wszyscy o edukację, nie tylko dzieci, nie tylko rodzice, ale także społeczeństwo. U nas jakby się o tym zapomniało, to jest jedna rzecz.
2: Doktor Sabina Zalewska jest z nami w tym tygodniu. Pani doktor, to do tych tematów szkolnych, edukacyjnych, związanych również z zawodem nauczyciela. Jeszcze powrócimy, do usłyszenia.

0: You take me back. No właśnie, Jeremy Camp już za nami. 10 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Lednica, lednica. Mieli piękną pogodę, tak jak się modliliśmy i bardzo dobrze, Bogu niech będą dzięki za to, ale nie tylko za to, bo lednica to nie festiwal emocji. Lednica jest miejscem decyzji, tak można przeczytać w mediach społecznościowych spotkania Lednica 2000 podczas tego minionego jubileuszowego 30. spotkania młodych. Biskup Grzegorz Suchodolski przypomniał, że Bóg nie ustannie daje człowiekowi nowy początek. No i można znaleźć na tych mediach społecznościowych lednickich fragmenty z tej homilii. Bóg może zacząć z tobą od nowa. Nowy początek nie zaczyna się od zmiany życia. Nowy początek zaczyna się od spotkania z Jezusem. Świat nie jest przypadkiem, ty nie jesteś przypadkiem. U początku wszystkiego stoi Bóg, który stworzył cię z miłości. A największym cudem Boga jest, nie jest stworzyć gwiazdy, największym cudem Boga jest stworzyć od nowa ludzkie serce. I co jeszcze? Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, bo Bóg nie chce twojej perfekcyjności, chce twojego serca. Zerknijcie sobie na media społecznościowe spotkanie Lednica 2000, tam więcej fragmentów z tej homilii biskupa Grzegorza Suchodolskiego. A już teraz kombi na 106,2 FM. Za 9 minut będzie 11.

0: To Morciwa już za nami. Dwie minutki zostały do godziny 11. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polskie czerwce. Czerwiec w Poznaniu w 56 roku, czerwiec w roku 76. Ciąg wydarzeń, które miały ogromny wpływ na najnowszą historię Polski. O tym będziemy rozmawiać w najbliższym kalejdoskopie historycznym z Michałem Gruszczyńskim. Marcin Bąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
3: Jaki jest stan Kościoła katolickiego w Polsce? Czym żyją wierni świeccy? Jakie problemy duszpasterskie widzą duchowni? O sprawach, którymi żyją ludzie Kościoła, rozmawiam z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w środę o godzinie 20 i w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl.
1: Reklamie.
0: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Dziś poznamy kolejnych kandydatów na prezydenta Krakowa. Znamy już wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Armenii. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski. W poniedziałek poznamy dwa kolejne nazwiska kandydatów na prezydenta Krakowa. Przedstawią je Koalicja Obywatelska wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Lewica. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
6: O tym, że Koalicja Obywatelska wystawi wspólnego z PSL-em kandydata, mówił w ubiegłym tygodniu liderka o premier Donald Tusk. Jak powiedział, rozmawiał o tym z szefem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
7: Byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony Koalicji i PSL-u albo Koalicji.
6: O 17:00 nazwisko swojego kandydata przedstawi Lewica. Wiceszef partii Krzysztof Gawkowski nie ukrywa, że jest zwolennikiem wystawienia w wyborach uzupełniających posłanki z Krakowa Darii Gosek-Popiołek.
8: I Lewica wystawia swojego kandydata z taką myślą. Kto nim ostatecznie będzie, czas pokaże.
6: Przyspieszone wybory po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego odbędą się na przełomie sierpnia i września.
5: Dotychczas start w wyborach zapowiedzieli m.in. Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, czy były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz Marianna Schreiber. Przedterminowe wybory w Krakowie są konsekwencją referendum, w którym mieszkańcy odwołali ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił historyczne zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Jego partia Umowa Społeczna zdobyła 54,5% głosów według wyników z 21% komisji wyborczych, które podała tamtejsza publiczna telewizja. Na drugim miejscu znalazła się prorosyjska partia Silna Armenia z około 20% głosów. Frekwencja wyniosła 59%, co jest wysokim wynikiem dla Armenii. Oficjalne wyniki głosowania zostaną ogłoszone w ciągu dnia. Eksperci oceniają, że to przełomowe wybory dla polityki zagranicznej tego kraju. Według obserwatorów to jest dla obecnego premiera Nikola Paszyniana, który dąży do pogłębienia więzi z Zachodem i zawarcia pokoju z Azerbejdżanem po wielu latach konfliktu.
9: Dzieje się blisko.
5: 13 i 14 czerwca odbędzie się Święto Ulicy Stalowej. To festiwal kultury związanej z Pragą. Podczas imprezy będzie można skorzystać z wielu bezpłatnych warsztatów i posłuchać muzyki na żywo, mówi Agata Brzozowicz z Domu Kultury Praga.
10: To jest festiwal, który odbywa się już piąty raz z rzędu. W tym roku trwa dwa dni. Od godziny 12 do 18 to są warsztaty, które odbywają się w namiotach. To są warsztaty, które są organizowane przez lokalnych artystów, twórców, fundacje. W tym roku będzie bardzo różnorodnie, bo będą i plastyczne, i muzyczne warsztaty.
5: Na scenie zaprezentują się m.in. orkiestra Wichajster z Henkiem Mało Lepszym, Mała Orkiestra Dancingowa czy Spięty. Organizatorem imprezy jest Dom Kultury Praga i Urząd Dzielnicy Praga Północ. To ostateczny koniec sezonu narciarskiego w Polsce. Tatrzański Park Narodowy od dziś zamyka dla narciarzy szlak na Rysy. To było ostatnie miejsce, w którym miłośnicy nart skiturowych mogli korzystać z możliwości zjazdu, mówi Marcin Strączek-Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
11: Do tej pory jeszcze tylko Rysa na Rysach, czyli szlak na Rysy, był dopuszczony do poruszania się na nartach skiturowych i możliwości zjazdu. No i zostanie zamknięty, czyli praktycznie już całkowity jest koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Sam park dla narciarstwa na pozostałych rejonach został zamknięty już końcem kwietnia, więc już przeszło miesiąc temu.
5: A w Tatrach Wysokich wiele śniegu wciąż zalega w zacienionych żlebach.
12: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Jest sporo chmur nad naszymi głowami. Niektóre prognozy twierdzą, że coś z tych chmur może dzisiaj pokapać nam na głowę. Zobaczymy. 20 stopni teraz w Nowym Dworze Mazowieckim i w Ożarowie. Podobnie jest w Grodzisku i w Piasecznie. 21 stopni w Warszawie, w Legionowie, w Pruszkowie, w Otwocku, w Wołominie i w Mińsku Mazowieckim. Dzisiejsze maksimum to jednak 24 stopnie. Ale towarzyszy nam też dość silny wiatr z północnego zachodu.
12: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry. Witam wszystkich, którzy teraz dołączyli do Radia Warszawa. 5 minut po 11:00. To była dobra decyzja. Zostańcie z nami. Można z nami być wszędzie, gdzie się tylko chce, bo można nas też słuchać na radiowarszawa.pl, do czego serdecznie zachęcamy i podawajcie sobie te informacje dalej. Wszystkich słuchaczy spoza Warszawy gorąco ściskam, tych z daleka, bo wiem, że tacy też są. I zapraszam, Zofia Kozrawska. A to już Janina. I wielkie podzielenie.

0: Alex Warren, już za nami 11 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Czytam właśnie o akcie poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, do którego też jesteśmy zaproszeni. I tak sobie myślę, jak to jest z tym sercem Pana Jezusa. Długo w moim sercu to serce to było jakieś takie, kojarzę taki obraz właśnie u babci. Zresztą w wielu domach taki obraz serca Pana Jezusa był rzeczywiście obecny, ale kojarzy mi się to z tymi domami różnych osób starszych, które gdzieś były w moim życiu i się nad tym szczególnie nie zastanawiałam. Nie było mi to jakoś bardzo bliskie. Milejczyce gdzieś otworzyły mnie na nowo na temat serca Pana Jezusa i oczywiście czerwiec, czerwcowa, ten moment, kiedy do tego serca się zwracamy. I czytam właśnie o tym, że jesteśmy wszyscy bardzo gorąco zachęcani do tego, żeby też takim aktem strzelistym prosić Jezusa o to, żeby dotykał naszych serc. Tym wezwaniem: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego. Ciekawa jestem, jak to jest u Was w życiu. Czy korzystacie na co dzień z serca Pana Jezusa, że tak powiem? Może ktoś chciałby się podzielić swoim doświadczeniem, swoim odkryciem tego właśnie tematu? Jeśli tak, to bardzo proszę, 512-700-444, można dzwonić, można pisać. A to już Edyta Górniak na antenie Radia Warszawa, 13 minut po 11.

0: To James Blunt, a ja tutaj się przyglądam, gdzie Leon XIV, teraz w Hiszpanii. Teraz trwa spotkanie z członkami parlamentu Hiszpanii. A my wróćmy do innych słów Leona, które padły wcześniej.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej w uroczystość zesłania Ducha Świętego, Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 24 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Duch Zmartwychwstałego jest Duchem Pokoju. Poprzez swoją Paschę bowiem Chrystus wprowadza pokój między Bogiem a ludzkością, a Duch Święty wlewa go w serca i rozlewa na świat. Ten pokój pochodzi z przebaczenia i prowadzi nas do przebaczenia. Zaczyna się od przebaczenia darowanego przez samego Jezusa, który został przez nas zdradzony, skazany i ukrzyżowany. Zaskakując nas swoją miłością, właśnie On, Zmartwychwstały, mówi: którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Tymi słowami Jezus powierza nam dzieło Boże, ponieważ tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Władza ta zostaje dana jako znak powszechnego pojednania. Pan wylewa Ducha Pokoju od początku do końca dziejów, ponieważ Ten, który wszystkich odkupił od śmierci, nikogo nie wyklucza. Duch Święty jest bowiem Panem i Ożywicielem od początku stworzenia, kiedy unosił się nad wodami. A teraz poprzez swoje odkupienie przemienia historię świata. Pięćdziesiątnica spełnia się jako święto Nowego Przymierza, czyli przymierza między Bogiem a wszystkimi narodami ziemi. Podczas gdy szum z nieba, wicher i języki ognia w wieczerniku przypominają dawne znaki obecne na Synaju, święte prawo Boże zostaje zapisane w sercach, wyryte przez Ducha znakami miłości na ciele Chrystusa i w Jego ciele, którym jest Kościół. Prawo to jest kodeksem pokoju, jest podwójnym przykazaniem miłości, które Duch Święty przypomina nam przy każdym uderzeniu serca. Naszym sercem możemy zatem wołać: Veni Sancte Spiritus, przybądź Duchu Święty, ponieważ On już został nam dany. Możemy Go pragnąć, ponieważ został nam już obiecany. Możemy Go przyjąć, ponieważ On sam jest słodkim kościem duszy.

0: Echo i Sarsa. Za 26 minut będzie 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: W stolicy Litwy w niedzielę bardzo uroczyście zainaugurowano 6. Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia. W tym wydarzeniu otwierającym uczestniczyło około 7 tysięcy wiernych, którzy wzięli udział w procesji eucharystycznej ulicami Wilna, a do miasta przybyli pielgrzymi z wielu krajów świata, między innymi z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, z Argentyny, z Kuwejtu, ale też z Mianmy, z Pakistanu i z bardzo odległych wysp Wallis i Futuna. Także ten kongres jest w tym roku pod hasłem Budujemy Miasto Miłosierdzia i do uczestników wydarzenia specjalne przesłanie skierował papież Leon XIV. Powiedział tak, między innymi, jakże bardzo nasz świat woła o miłosierdzie na każdym poziomie, ale pokoju, którego tak głęboko pragniemy, nie da się osiągnąć bez miłosierdzia. Połączmy zatem naszą ufność w nieskończone miłosierdzie Boga z naszym osobistym zaangażowaniem w budowanie bardziej gościnnego i miłosiernego świata. Też zostały przytoczone słowa Jana Pawła II, który dokładnie 29 lat wcześniej powiedział, że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak miłosierdzie Boże. Powiedział tak podczas pierwszej wizyty w Łagiewnikach 7 czerwca 97 roku. To już Bee Gees. Za 24 minuty będzie 12.

0: dzień.
1: Dominik Dudek tak śpiewał. 17 minut zostało do 12.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Może wolniej śpiewał Dominik. Ja czytam wiadomość od słuchacza Adama o tym, że w sobotę odbyło się spotkanie na Polach Lednickich. Tak, tak, mówiliśmy o tym. Było ponad 20 tysięcy ludzi. I pan Adam pozdrawia wszystkich, którzy tam byli i tych, których sam witał w namiocie rejestracyjnym do godziny 15, a potem jeszcze w sklepiku. No, kilka grup z Warszawy witał osobiście. To pozdrawiamy bardzo serdecznie pana również. Dziękujemy za to. Tak, było wyjątkowo słonecznie, bez deszczu, chociaż cały piątek podobno padało, żeby podlać trawę. No i bardzo dobrze. Taki deszcz przed spotkaniem idealny. Deszcz w nocy idealny. I tego deszczu też bardzo pragniemy i potrzebujemy. No gdyby ktoś się chciał podzielić swoim doświadczeniem Lednicy tegorocznej, to bardzo proszę, chociaż nie wiem, bo to raczej młodzi, którzy pewnie teraz gdzieś są na zajęciach, ale kto wie, może akurat ktoś jest w domu, ma jakiś katar czy coś, czy zajęcia po południu, albo już wrócił, to bardzo proszę. Oczywiście można dzwonić, pisać 512 700 555. Czekam na wszystkie te wiadomości. The Cranberries już teraz na 106,2 FM. 16 minut przed 12.

0: wody żywej daj nam, Panie. 3 dni, 3 noce. Piosenka pod tytułem Życie. 3 minuty też zostały do godziny 12. Daj nam, Panie, swoje słowo, które niesie życie. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważenie opracowała dr Joanna Jaromin, a czytać je będzie dla nas na antenie Radia Warszawa Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Prorok Eliasz z Tiszby w Kileadzie rzekł do Achaba: na życie Pana Boga Izraela, któremu służę. Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem Pan skierował do niego to słowo: odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Pańskiego i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku.
2: W dzisiejszym pierwszym czytaniu wracamy do wydarzeń poprzedzających te, o których słyszeliśmy wczoraj. Prorok Eliasz oznajmia królowi Achabowi, iż w królestwie Izraela zapanuje susza. Ze słów proroka nie możemy wywnioskować, z jakiego powodu Jahwe postanawia zesłać na swój lud tę klęskę. Jeśli jednak cofniemy się do końcówki rozdziału 16 pierwszej Księgi Królewskiej, wówczas łatwo się domyślić, iż winowajcą jest przede wszystkim sam król. Autor natchniony opisuje go bowiem jako większego odstępcę od Boga niż wszyscy jego poprzednicy. Nie dość, że wziął za żonę pogańską księżniczkę, to jeszcze wprowadził w swym kraju kult jej bóstw, którym wznosił ołtarze i sam oddawał cześć. Jest wielce prawdopodobne, że również swoim poddanym narzucał kult pogańskich bożków. Jego postępowanie z całą pewnością nie podobało się Jahwe. Zapowiedziana przez Eliasza susza może więc być karą za grzechy odstępstwa i bałwochwalstwa. Prorokowi natomiast Bóg nakazuje udać się na wschód i ukryć się przy potoku Kerit. Skąd będzie mógł pić wodę? Pokarm zaś będą przynosiły mu kruki. Eliasz, posłuszny Jahwe, udał się we wskazane miejsce, by tam zamieszkać. Wodę pił z potoku, natomiast kruki przynosiły mu rano chleb, a wieczorem mięso. Bóg troszczy się bowiem o tych, którzy są mu oddani.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niech im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
0: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 12 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Mariusz Kowalski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
1: W Piśmie Świętym góra to miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Jezus, który modli się na górze, za każdym razem spotyka tam na modlitwie Ojca. Tłumy, które wchodzą na górę, spotykają Jezusa, Boga, Boga Syna, który prowadzi do Boga Ojca. Owoc spotkania z Ojcem dla Jezusa to rozmowa, trwała komunia z Ojcem. A owoc spotkania z Jezusem dla ludzi to zauważenie Go. Zauważenie Boga, który ich kocha, który chce ich przygarnąć. Takim owocem jest również otrzymanie wskazówki na życie wieczne. Jezusowa podpowiedź, jak żyć tu na ziemi, żeby żyć na wieki w niebie. Na tej górze Jezus widzi ludzi. Jezus zauważa ludzi, wszystkich ludzi. Ale co ciekawe, w sposób szczególny zauważa ludzi niemodnych, ubogich, smutnych, zabiegających o sprawiedliwość, zatroskanych o czyste serca. Zauważa głosicieli pokoju. Zauważa tych, którzy cierpią i są prześladowani. Zauważa tych, którzy są kłamliwie osądzeni i pomawiani. Wszyscy, którzy nie są potrzebni światu, którzy nie są w centrum schematów światowych, tych schematów rozumianych tylko i wyłącznie w ludzki sposób. Wszyscy ci są zauważeni przez Jezusa. Jezus mówi o szczęściu i nagrodzie do tych, których zauważa. Tą nagrodą jest ich przyszłość w niebie. Jezus mówi im: jesteście szczęśliwi, tacy, jacy jesteście dziś, bo w przyszłości czeka na was niebo. Jak przeżywać naszą codzienność? Zgadzać się na doświadczenia dzisiejsze, aby zjednoczyć się z Bogiem w niebie. Zgadzać się na to, co Bóg daje nam dziś, aby przyjąć od Niego to, co da nam jutro. A jutro do Niego należy. Takim schematem kierowali się ci, którzy byli przed nami, którzy byli ochrzczeni w imię Jezusa. Zróbmy wszystko, żeby takim schematem kierowali się również ci, którzy będą po nas. Jeden los dla wszystkich wierzących w Boga. Jedna droga dla tych, którzy uwierzyli Jezusowi. Droga błogosławieństw, aby być jedno z Bogiem na wieki.

0: Polscy artyści Janowi Pawłowi II już za nami 12 minut po 12.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Cieplej, cieplej się robi, 21 stopni już teraz w Nowym Dworze Mazowieckim i w Mińsku Mazowieckim też i w Ożarowie. A w Warszawie 22, podobnie w Legionowie, w Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku, w Otwocku i w Wołominie. Maksymalna temperatura, której się dzisiaj spodziewamy, to 24 stopnie. Jest sporo szarych chmur i tych białych trochę też i z tych szarych podobno może coś popadać, ale czy gdzieś padało, dajcie znać. Ja na razie tego nie widzę. Możliwe też są przejaśnienia i towarzyszy nam dość mocny wiatr.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam tych wszystkich zaspanych, bo coś chyba ciśnienie też spada. My tutaj ziewamy i ratujemy się kawą, więc na kolejną kawkę może na wynos albo na przynos. Jak tam komuś trzeba przynieść, to też pomóżcie. Zapraszam serdecznie, Zofia Kozarawska. No będzie też muzyka, która mam nadzieję troszkę nam pomoże się obudzić, jakby co. Zapraszam.

0: Niki Love i Agnieszka już za nami. 23 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: O, dzisiaj hektolitr kawy. Dzień dobry, Grzegorz Kozłowski, studio.
2: Dzień dobry, cześć Zofia.
0: Ja hektolitr, bo ty taki malutki przyniosłeś, filiżanek.
2: No, a to są skoncentrowane dwie w tej malutkiej filiżance.
0: Dwa hektolitry skonsolidowane. Takie trudne...
2: Skoncentrowane,
0: Boże,
2: tak.
0: Skoncentrowane. Co ja mówię? No właśnie. Dobrze, to ja pomilczę.
2: Skonsolidujmy myśli.
0: Powiedz mi, ty coś teraz powiedz i ja się napiję kawy.
2: To tak, drodzy słuchacze, na naszej stronie znajdziecie zaproszenie na koncert w hołdzie prymasowi Wyszyńskiemu. Jest to właśnie spotkanie z dziedzictwem prymasa, przy tym ono odbywa się dopiero w najbliższą niedzielę, stąd też możecie sobie zaplanować
0: ten czas. Artykuł opatrzony bardzo pięknym zdjęciem.
2: Wspaniałym. Na tym zdjęciu widać właśnie kardynała Wyszyńskiego w takim słomianym kapeluszu i trzymającego pod ręką, pod nie wiem jak to nazwać,
0: tak,
2: na ramieniu. Takiego podhaleńskiego owczarka.
0: No, ale jeszcze
2: małego. Wspaniałe jest to zdjęcie.
0: Tak.

0: przy tym troszeczkę o utrudnieniach i pewnych trudnościach związanych z rozbudową możliwą przyszłą lotniska Chopina. O tym też można przeczytać na naszej stronie. Oczywiście papież i wizyta w Madrycie. Tutaj piękne słowa kierowane do młodych, których było ponad milion. Niezwykłe spotkanie. No więc to wszystko możecie znaleźć na naszej stronie, a w tym też historię Sagrady Familii, w której też papież będzie.
1: Bardzo dziękuję. Teraz już vaya con Dios.

0: Jack Jones już za nami, jest 12:30.
1: Wiadomości z życia kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Trwa papieska pielgrzymka do Hiszpanii. Wczoraj z Leonem XIV modliło się ponad milion Hiszpanów. Papież kontynuuje swoją wizytę w Madrycie. Trzeciego dnia podróży apostolskiej spotkał się już z premierem Hiszpanii oraz parlamentarzystami w Kongresie Deputowanych. Obecnie trwa spotkanie papieża z biskupami Hiszpanii w nuncjaturze apostolskiej. Jeszcze dziś po południu papież weźmie udział w nabożeństwie ku czci Matki Bożej z Almudeny w katedrze madryckiej. Wieczorem zaplanowano spotkanie ze wspólnotą diecezjalną na stadionie Santiago Bernabeu. Jutro kolejny etap wizyty papieża w Hiszpanii. Leon XIV opuści Madryt i uda się do Barcelony. W Łomży rozpoczynają się właśnie obrady 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Już po raz trzeci gościmy polskich biskupów. Tym razem okazją do spotkania są trzy jubileusze, mówił przed rozpoczęciem obrad gospodarz spotkania biskup łożyński Janusz Stępkowski.
2: Odbywa się to radosne świętowanie, stulecie naszej diecezji. Też innym motywem jest to, że papież w 91 roku, w czerwcu, dwa dni spędził w naszym mieście. To jest 35 lat temu. I 5 wieków temu nasza katedra, dzisiejsza katedra, wtedy kościół farny, został oddany do użytku dla mieszkańców naszego miasta.
1: Biskupi będą rozmawiać m.in. o katechezie parafialnej, mówi ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik KEPU.
3: Katechizacja parafialna nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży, ale dotyczy wszystkich, również dorosłych, i właśnie to kompleksowe spojrzenie na kwestie katechizacji i ewangelizacji w nowych warunkach społecznych będzie dyskutowane przez biskupów. Zostały przygotowane odpowiednie materiały, biskupi się z nimi zapoznali i teraz będą na temat różnych elementów szczegółowych rozmawiać.
1: Biskupi zajmą się także tematami związanymi z recepcją w Polsce adhortacji Amoris Laetitia oraz formacją księży.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Diecezja warszawsko-praska ma 9 nowych kapłanów. Wczoraj w katedrze pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana biskup Romuald Kamiński przewodniczył mszy świętej oraz udzielił sakramentu święceń. Dziś po raz kolejny mówię tak Jezusowi, tak mówił ksiądz Maciej Rafalski.
5: Zwieńczenie pewnej drogi, zakończenie pewnego etapu, ale też rozpoczęcie właśnie kolejnego etapu, wejścia na tą drogę powołania kapłańskiego, przeżywając go duchowo w taki sposób jak ta uboga wdowa, która wrzuca wszystko do skarbony, tak ja chciałbym właśnie w tym czasie święceń też rzucić swoje życie do skarbony Pana Boga i być w tym hojnym.
1: Jak mówił biskup Romuald Kamiński w homilii, formacja i rozwój duchowy są stałym udziałem kapłana.
6: Nasi bracia definitywnie zakończyli czas formacji seminaryjnej. Mówimy nieraz, że to jest ten czas zasiewu. Zasiew jest, powinien być proporcjonalny i stały w zależności od tego, co się potem dźwigać będzie.
1: Neoprezbiterzy otrzymali także pierwsze skierowania do pracy duszpasterskiej w parafiach. Muzyczne wspomnienie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Archikatedrze Warszawskiej. W niedzielę wystąpi tam archikatedralny chór. Repertuar koncertu tworzą utwory, które wpisują się w nauczanie prymasa tysiąclecia.
7: Będzie tylko muzyka polska, w zasadzie, no może nie tylko, ale przede wszystkim muzyka polska. Dużo utworów też nawiązujących i sięgających po poezję, także nie tylko teksty biblijne, ale również Cyprian Kamil Norwid, którego bardzo cenił sobie właśnie kardynał Wyszyński. I też spora dawka utworów nawiązujących bezpośrednio do Maryi.
1: Koncert rozpocznie się o godzinie 16:00. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Warszawa.

0: Roxette, Nailk and Toast and Honey. Dlaczego jak człowiek jest głodny, to są piosenki, które mówią o jedzeniu? Tego nie wiem. Niestety 18 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ale wiem, że Maja Chwalińska jest już w Warszawie. Jak my tutaj rozpoczynaliśmy kawę na wynos, to ona lądowała na lotnisku imienia Fryderyka Chopina. Co ciekawe, słuchajcie, okazuje się, że polskie linie lotnicze tymczasowo zmieniły oznaczenie rejsu z LO334 na Lot Maja. Wyobrażacie sobie? Tak zrobili. No, została przywitana oczywiście z kwiatami, z radością. Kibice ją witali i nie tylko oni. Bardzo wszyscy doceniamy jej trud i to wszystko jest nieprawdopodobne, jak można awansować ze 114 na 21 miejsce w światowym rankingu tenisistek. No ale tak się stało, dokładnie tak, więc cóż, że nie wygrała złota. Jesteśmy bardzo dumni, wspieramy, kibicujemy. Lubimy twoją autentyczność, Maju, twoją skromność i kibicujemy ci mocno, żebyś spełniała swoje marzenia i pociągała w takim stylu innych młodych i inne młode też. A to elektryczne gitary.

0: Meghan Trainor. 11 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A wiecie, że to już w najbliższą niedzielę włóczki na szmulkach osiągną swoją najwyższą moc, jaką mogą. To kolorowe i miękkie wydarzenie już teraz, w najbliższą niedzielę. Bo przez ostatnie miesiące była zachęta do tego, żeby tworzyć szydełkowe i włóczkowe instalacje. No i już czas, żeby te wszystkie instalacje pozbierać, przynieść, zawiesić i świętować. I będzie się działo w tę niedzielę. Od 11 do 13 będą te wszystkie ozdoby wywieszane po to, żeby wszyscy inni później mogli je długo podziwiać. Potem od 12 do 14 rozpocznie się i będzie działać wspaniale rodzinna strefa animacji, czyli różnych kreatywnych atrakcji, od warsztatów i przez jakieś skręcanie balonów w różne kształty, no i po bańki mydlane, a w tym w jedną wielką, ogromną, do której będzie można podobno wejść, która się unosi, ale to chyba nie jak człowiek do niej wejdzie, mam nadzieję, że jakoś tak. Jak już ktoś jest w środku, to chyba się nie unosi. No i potem jeszcze malowanie buziek i co tam jeszcze się będzie działo. Kto to wie? Dużo się będzie działo. Szmulki w niedzielę zapraszają serdecznie. Od 11 do nie wiadomo której. No teraz 10 minut zostało do 13.

0: To Pektus. Dwie minuty zostały do godziny 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
3: A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
4: ksiądz Michał Sztreja,
5: Magdalena
6: i Artur.
3: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach. Sporo wiedzą na temat darów Ducha Świętego i o tym m.in. powiedzą słuchaczom Radia Warszawa, także o tym, że uroczyście świętują 200 lat żywego różańca. Szczegóły o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.
7: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
9: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Co z odebraniem prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego? Izrael zaatakował cele w Iranie mimo braku zgody USA. Będzie też o oszustce, która metodą na policjanta wykorzystała łatwowierność starszej kobiety. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Prezydent Ukrainy bez najważniejszego polskiego odznaczenia zdecyduje o tym kapituła Orderu Orła Białego, która obraduje od godziny 10:00. Spotkaniu przewodniczy prezydent Karol Nawrocki. Narada odbywa się w prezydenckim ośrodku w Juracie. Inicjatywa odebrania orderu prezydentowi Ukrainy to pomysł prezydenta Polski i konsekwencja nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O bezpośrednią rozmowę między obu prezydentami w tej sprawie apeluje premier Donald Tusk.
11: Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych ocenił, że skoro zabiegi dyplomatyczne podejmowane w ostatnich dniach nie przyniosły spodziewanego efektu i nie widzimy obniżenia temperatury wokół sprawy nadania imienia bohaterów UPA ukraińskiej jednostce, to, jak napisał premier, konieczna jest pilna rozmowa obu prezydentów. Zwracam się publicznie o szczerą i bezpośrednią rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność, napisał Donald Tusk. Na razie nie wiadomo, jaką ostatecznie decyzję podejmie obradująca w Juracie kapituła. Wiemy jednak, że prezydent Karol Nawrocki sam wystąpił z inicjatywą odebrania orderu Orła Białego Zełenskiemu i sam wprowadził do agendy właśnie ten punkt.
10: O czym informowała Agnieszka Drążkiewicz.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Izrael zaatakował cele wojskowe w Iranie mimo nacisku ze strony prezydenta USA. Donald Trump nakłaniał izraelskie władze, by nie odpowiadały na wcześniejsze ataki Teheranu i tym samym uratowały kruchy rozejm. Politycznie najważniejsze jest teraz pytanie, czy obowiązujący od 2 miesięcy rozejm między USA a Iranem jeszcze obowiązuje. Formalnie dyplomaci próbują go ratować, a Waszyngton nadal mówi o możliwym porozumieniu z Teheranem. Donald Trump powiedział, że rozmowy nie są zerwane i że to on decyduje o całym procesie, a nie Benjamin Netanyahu. Izrael odpowiada, że nie może tolerować irańskich rakiet, które spadają na cywilów. Iran z kolei uzależnia szerszy układ od zatrzymania walk w Libanie, co będzie bardzo trudne.
12: Dzieje się blisko.
10: 18-latka z Wrocławia przyjechała do Warszawy na gościnne występy. Mowa jednak nie o artystce, ale o oszustce, która metodą na policję policjanta wykorzystała starszą kobietę. Kryminalni z Pragi Południe wpadli na trop kobiety z Wrocławia, mówi podinspektor Joanna Węgrzyniak.
4: Wszystko wskazywało na to, że młoda kobieta przyjechała do Warszawy na tak zwane gościnne występy i wówczas oszukała seniorkę z Wesołej, odbierając od niej 50 tysięcy złotych.
10: Osiemnastolatka stosowała jedną z metod oszustw, zwanej metodą na lekarza.
4: Rzekomy lekarz w rozmowie telefonicznej opowiedział o omdleniu córki pokrzywdzonej, zagrożeniu sepsą i bezwzględnej konieczności sprowadzenia drogich leków z Niemiec.
10: Kryminalni przy wsparciu wrocławskich funkcjonariuszy udali się do domu zamieszkiwania podejrzanej. Osiemnastolatka została zatrzymana i przewieziona do Warszawy, gdzie usłyszała zarzut oszustwa. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie. Muzyczne wspomnienie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Archikatedrze Warszawskiej już w niedzielę. Wystąpi tam archikatedralny chór. Repertuar koncertu tworzą utwory, które wpisują się w nauczanie prymasa tysiąclecia.
5: Będzie tylko muzyka polska, w zasadzie no może nie tylko, ale przede wszystkim muzyka polska. Dużo utworów też nawiązujących i sięgających po poezję, także nie tylko teksty biblijne, ale również Cyprian Kamil Norwid, którego bardzo cenił sobie właśnie kardynał Wyszyński i też spora dawka utworów nawiązujących bezpośrednio do Maryi.
10: W maju obchodziliśmy 45. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w tym roku przypada również 5. rocznica jego beatyfikacji.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: No wypatruję tego deszczu, ale chyba jeszcze nie przyszedł i nie wiem, czy przyjdzie w takim razie. Jakiś tam może coś pokropić z tych chmur, ale u nas na razie nie. 22 stopnie w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Grodzisku, w Otwocku, w Mińsku i w Ożarowie też. 23 w Wołominie, Legionowie, Pruszkowie i Piasecznie, a maksimum dzisiejsze to 24 stopnie. Towarzyszy nam dość silny wiatr w porywach powyżej 35 km na godzinę z północnego zachodu wieje.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich. 5 minut po 13. Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. Jak się macie, kochani? I dokąd zmierzacie? Bardzo jestem ciekawa. No i pozdrawiam ogromnie serdecznie wszystkich informatyków za wasz trud, za waszą mądrość, za poruszanie się w przestrzeniach, które są mi totalnie niedostępne. Cieszę się, że jesteście, bo bez was to nie wiem, co by było. No i miejcie się dobrze.
6: Z tej strony Antek Smykiewicz. Właśnie słuchacie Radia Warszawa.

0: To Mike Oldfield oczywiście. 13 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Troszkę czymś innym chciałam powiedzieć, ale właśnie przeczytałam, że wczoraj w oknie życia w Częstochowie znaleziono noworodka, że to dziecko zostało zostawione w dzień i natychmiast otrzymało potrzebną opiekę. Jest zdrowe, bezpieczne i tyle przekazało Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, które tym oknem życia się opiekują. Bardzo się cieszymy, że kolejne dziecko zostało w ten sposób uratowane. To okno życia w Częstochowie znajduje się przy ulicy Świętego Kazimierza 1 i właśnie w niedzielę po południu zadzwonił dzwonek, bo te okna życia są, jak to się mówi, że są, no mają takie dzwonki, jak się otworzy okno, to od razu jest dźwięk, że jakiś mały człowiek czeka na pomoc. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszymy i możemy się modlić za tego małego człowieka. Nie mogę się tylko doczytać, czy to chłopiec, czy dziewczynka, nie wiem. W każdym razie chciałam dwa słowa powiedzieć o tym, że ostatnio gdzieś w mediach społecznościowych wyskakują mi różne takie informacje, podpowiedzi, co tu robić, żeby być zdrowym, szczęśliwym, mieć dobre samopoczucie. Wszyscy mówią, że trzeba długo spać, do 7-9 godzin dziennie, nie wiem jak to zrobić. Jeść białko w każdym posiłku, nie wiem jak to zrobić. Pić minimum 2 litry wody dziennie, to umiem. Wychodzić na spacery, tak, ruszać się, tak. I co mi się niezwykle podoba i myślę, że możemy to praktykować na modlitwie, to jest praktykowanie wdzięczności. I to powoduje, wyobraźcie sobie, nasze zdrowie, piękną sylwetkę i dobre samopoczucie. Kto

0: To była Anita Lipnicka i Various Punks. Oczywiście 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 24 maja 2026 roku. Niedziela zesłania Ducha Świętego w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Paweł wypowiada taką sentencję bardzo zagadkową. Nikt nie może powiedzieć: bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Na to może ktoś podejść, który nie ma nic wspólnego z wiarą chrześcijańską, i powtórzyć to zdanie: Panem jest Jezus. Oczywiście nie chodzi o werbalne wypowiedzenie, tylko ta deklaracja, ona zakłada przyjęcie jakby wszystkich praw i obowiązków. I w tym znaczeniu bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie tego wypełnić, bo do tego potrzebne światło Ducha Świętego i moc. Dlatego przyjmujemy sakrament umocnienia chrześcijańskiego, sakrament bierzmowania w tym czasie, kiedy rozpoczynamy świadome, dorosłe życie, kiedy rozważamy, właściwie poznajemy, jakie będzie nasze życiowe powołanie, jaki jest scenariusz, co mamy robić. I wtedy uświadamiamy sobie, że potrzebny nam jest Duch Święty z Jego mocą, bo o własnych siłach tego nie uczynimy. Żeby swoim życiem dać świadectwo: Panem jest Jezus.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Ze Stingiem zawsze dobrze jest. 13:30. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Dziś rusza remont obwodnicy Płońska. Roboty na S7 rozpoczną się od jezdni w kierunku Warszawy. Drogowcy będą pracować etapami na odcinkach liczących około 1,5 km. Pod wpływem narkotyków spowodował kolizję z autobusem komunikacji miejskiej. Policjanci z Mokotowa zatrzymali Mołdawianina przewożącego mefedron. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdami na terytorium Polski. Samorząd województwa mazowieckiego przekaże ponad 32 miliony złotych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w regionie. Pieniądze pochodzą z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej. Jutro odbędzie się symboliczne przekazanie środków. Bezpłatna mammografia przy pływalni Kapry w Pruszkowie. W najbliższą środę badanie będą mogły przejść kobiety między 45 a 74 rokiem życia. Zapisy są prowadzone za pośrednictwem strony rejestracja.mojamammografia.pl. Jak dać drugie życie niepotrzebnym materiałom? Nad tym zagadnieniem pochylą się uczestnicy jutrzejszych ekowarsztatów w mokotowskim miejscu aktywności lokalnej Pół na Pół. Wydarzenie rozpocznie się o 18:00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Stefan. Och, przepraszam, tak weszłam w słowo.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A z Glorią tutaj tańczą.
2: Parabole tańczą.
0: Paciński, dzień dobry, witamy. Dzień troszeczkę dobry. Wcześniej tutaj na antenie, ale już jesteś, no to pogadajmy troszkę o sporcie.
2: Znasz tą akademicką piosenkę, tam parabole tańczą, tańczą parabole.
0: Nie znam takiej.
2: Czuję jak Gloria Estefan, słucham.
0: Tak?
2: Co prawda wolę Konga niż to, ale to też było spoko.
0: To było
2: o sporcie
0: spoko.
2: Chciałaś,
0: tak?
2: Tak. Otóż, drodzy Państwo, Legia stoi przed szansą zdobycia z rzędu drugiego mistrzostwa.
0: Gdyż
2: grają w koszykówkę. Nie, no, finały Polskiej Ligi Koszykówki dzisiaj zaczynają. Ja mam takiego, wiesz, w redakcji, w firmie matce, mam serdecznego kolegę, który jest z Zielonej Góry. I postanowiliśmy paradoksalnie odkopać topór wojenny teraz.
0: A mieliście ponieważ... tak zakopane jakieś
2: Nie,
0: takie?
2: Nigdy nie było między nami topora wojennego, ale wkręcamy też naszych kolegów z redakcji, wiesz. Bo on jest z Zielonej Góry, ja z Warszawy, ale ja gram za Stalem Zielona Góra. Więc jest, wiesz, już tam pociski idą, czasami mniej lub bardziej wybredne.
0: Czyli po prostu jak będziecie razem kibicować, to zawsze skończy się to radością wygranej.
2: Któregoś z nas.
0: Nie, no po prostu. Drugi się dołączy, bo jest jego bliskim kolegą.
2: My tak ekumenicznie, będziemy tylko tak, takie psztyczki w nos sobie sprzedajemy.
0: Ekumeniczne kibicowanie.
2: Tak, żeby sobie tam, wiadomo, żeby trochę podniecić ten ogień, ten żar.
0: I co to dziś?
2: Dziś jest pierwszy mecz. No zobaczymy, rywalizacja trwa do 4 zwycięstw. Pierwszy mecz, dwa pierwsze, z tego chyba co kojarzę, mecze w Warszawie, potem do Zielonej Góry. Wyjazd, no i Dziki Warszawa jutro dla odmiany o brąz grają z Arką Gdynia, więc...
0: Ja nie wiem, jak to wszystko można zapamiętać. To jest dla mnie zaskoczeniem.
2: Wiesz co, no, jeden siedzi w sporcie, jeden siedzi w wydarzeniach społecznych, drugi w polityce. No wiesz, Zosia, jak to
0: a
2: jest.
0: A trzeci
2: no.
0: pije kawę.
2: A trzeci pije kawę. No to z tobą o kawie na przykład, to też tak z głowy bach, bach, bach.
0: No tak, o kawie oczywiście, no. zawsze. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że dzisiaj odczuwam jakiś taki mocny spadek ciśnienia i znalazłam ogłoszenie, że dziś zupełnie za darmo można na zumbę ruszyć.
2: Mam pytanie.
0: Jabłonne na
2: mogę?
0: 19.
2: Ja zadam publicznie. Proszę. Celowo, ja zadam publicznie, no, nie ciekawe. Robię sobie żartów, ale chciałem uaktywnić, dać odwagi tym, którzy boją się o to zapytać, więc pytam w waszym imieniu, co to jest zumba?
0: Jak to, co to jest zumba? Widzisz tą pani... Oj, przepraszam, aż mikrofon zadrżał.
2: To jest jakieś dziecko nieletnie tutaj.
0: Nie, to jest pani, która...
2: Pani to jest
0: sport...
2: Bardzo młodo wygląda.
0: W tańcu bym mogła tak to ująć.
2: Aha.
0: Więc dziś, słuchajcie, jak to się
2: mówi? Jabłonnie.
0: Jabłonnie. Przy Partyzantów 124A od godziny 19 można zupełnie za darmo zumbę ćwiczyć albo tańczyć, jak kto woli.
2: Parabole tańczą.
0: Michała Łopacińskiego, ja go już wyciszam, jego tam nie będzie i on nie będzie śpiewał też. A teraz już Krzysztof Antkowiak, szczęśliwie, na Nowolipkach.

0: Kim Wilde. Wyśpiewała.
1: Ale
0: Michał.
1: Ona dzika w tym tekście.
0: Michał Łopaciński z Kim Wilde nie próbuje śpiewać. Witam cię raz jeszcze. Nie próbuj. Słuchaj, informatyk, jakie masz skojarzenia?
1: Informatyk. No, pierwsza rzecz to połączenie z działem IT, a próbowałeś włączyć i wyłączyć komputer?
0: Ja się tego nauczyłam. To umiem i to naprawdę to bardzo często pomaga. Ile to zaoszczędza?
1: Ja myślę, że dzisiaj słowo informatyk nie wyczerpuje tego, czym oni potrafią się zajmować tak naprawdę, wiesz?
0: Pozdrawiamy serdecznie raz jeszcze, bo dziś jest wasz dzień. Ja dziękuję bardzo za to miłe spotkanie.
1: Niech piksele Kozmicka będą z wami.
0: A Michał Łopaciński zostaje z pikselami.
2: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jarek, słuchasz mnie? Idealnie. Mówiłaś, że masz ostatnio dużo pomysłów na gości i tematy do poranka. To pomyślałam, że wyjadę na 2 tygodnie, a ty wtedy zrealizujesz wszystkie swoje radiowe marzenia. Skoro się zgadzasz, no to pa. Do zobaczenia.
3: Gdzie ona poszła? Weronika? No cóż, zapraszam na poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Jarek Wydra, a Weronika kiedyś wróci.
4: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już jutro o godzinie 20. Randa Ombach.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt. Z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Udaremniony ogromny przemyt tony heroiny do Polski. Kolejny dzień wizyty papieża w Hiszpanii. Wkrótce rusza remont aż 8 warszawskich dróg. Udaremniono przemyt tony heroiny do Polski. Szacowana wartość narkotyku to ponad 200 milionów złotych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o największej antynarkotykowej operacji od ponad dekady. W tej sprawie polskie służby współpracowały z międzynarodowymi. Marcin Kierwiński zapowiedział, że ta operacja to sukces i powód do dumy z polskich służb, a każda próba przemycania do Polski narkotyków będzie udaremniana.
7: Jest to narkotyk szczególnie niebezpieczny, narkotyk szczególnie uzależniający, narkotyk, z którym do tej pory nasze służby radzą sobie bardzo, bardzo skutecznie. Znakomita większość tego typu narkotyków jest neutralizowana przez nasze służby. Ale mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
6: Do operacji doszło kilka tygodni temu, ale dopiero dziś trwały jeszcze czynności procesowe. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że w tym roku służby zabezpieczyły ponad 83 tony narkotyków, zlikwidowały prawie 50 laboratoriów i 4 plantacje konopi.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Papież jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie. Podczas trzeciego dnia wizyty Leona XIV w Hiszpanii spotkał się on z władzami świeckimi oraz kościelnymi. Nie zabrakło wezwania do pokoju i zaprzestania wyścigu zbrojeń, a także potępienia aborcji i eutanazji.
9: Broń może narzucić czasowe milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować trwałego pokoju, mówił papież do ponad 500 posłów i senatorów tworzących dwuizbowy parlament nazywany kortezami generalnymi. Niepokojące jest, że w różnych miejscach na świecie, a nawet w Europie, zbrojenia przedstawiane są jako sposób budowy bezpieczeństwa. Prawdziwe bezpieczeństwo wynika ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu, poszanowania prawa międzynarodowego i polityki stawiającej życie ludzi ponad korzyści czerpane z wojny. Przed wizytą w parlamencie papież 20 minut w cztery oczy rozmawiał z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem. Leon XIV ma zaplanowane rozmowy z hiszpańskimi biskupami oraz spotkanie z ofiarami nadużyć seksualnych.
6: Informował Paweł Pawlica.
8: Dzieje się blisko.
6: Radni z Ursynowa złożyli interpelację w sprawie rozbudowy lotniska Chopina. Ma to związek z obawą, że w przypadku zwiększenia ilości połączeń znacząco zwiększy się też poziom hałasu, który i tak jest już uciążliwy dla mieszkańców, mówi wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Paweł Lenbarczyk.
10: Niepokoi nas to, że od lat praktycznie mamy do czynienia z corocznym wzrostem obsługiwanych pasażerów na lotnisku Okęcie. Mniej więcej w zeszłym roku to było około 20 milionów pasażerów. Dowiadujemy się z przestrzeni medialnej, że ten wzrost z 20 milionów ma nastąpić do około 30-32 milionów.
6: Jutro w Urzędzie Dzielnicy odbędzie się spotkanie, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele polskich portów lotniczych. W najbliższym czasie rozpoczną się remonty 8 warszawskich ulic. To efekt pierwszego tegorocznego przetargu Zarządu Dróg Miejskich. O szczegółach Damian Kowalski.
11: Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię dróg między innymi w Śródmieściu, na Mokotowie i Ochocie. Spore zmiany przejdzie ulica Swoleżerów między Czerniakowską a Myśliwiecką. Nową nawierzchnię zyska tam jezdnia oraz chodnik po południowej stronie drogi. Ulica Madalińskiego zostanie odświeżona pomiędzy Puławską a Aleją Niepodległości. Remont przejdą tam też przystanki i miejsca postojowe. Wielu kierowców czeka też na pracę w Alejach Jerozolimskich. Już niedługo frezowanie przejdzie fragment od placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Odświeżona zostanie też Aleja Sztandarów, ulica Koszykowa, Krajewskiego i Spalinowa. Wszystkie te prace to koszt niemal 35 milionów złotych.
12: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Ja też Państwu życzę dobrej pogody, pogody ducha przede wszystkim, bo co to znaczy dobra pogoda? Jest to pojęcie bardzo względne, ponieważ opady deszczu są dobre w obecnej sytuacji i takie też mają się pojawić i w zasadzie są cały czas gdzieś krążą, tu Warszawa, wokół Warszawy. Przewidywane są również ulewne burze, więc ostrożnie, więc nie zagwarantuję, że teraz na przykład nie będzie padać albo że za godzinę nie będzie burzy. Mam w prognozie, że do 17 może coś tam popadać, ale jest ciepło.
12: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: A ja się Państwu do czegoś przyznam, bo tutaj rozmawialiśmy z Zofią, bo tutaj my radiowcy, prawda, zawsze ha, ha, ha i wspaniale, ale jesteśmy takimi samymi ludźmi jak Państwo, więc jak Państwo mają zjazd, my też go trochę mamy, ale ja na pewno zrobię wszystko, co w mojej mocy, obiecuję Państwu do godziny 18, żeby ten dobry humor gdzieś przywracać. To co, siorbaczek kawy, jedziemy. Michał Opaciński, zapraszam, 14.06, zaczynamy popołudnie. O! A to takie jest, pod kawkę w sam raz to będzie, no? Tak, to jest dobry kawałek pod kawkę. Laura Branigan, Self Control, już teraz.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Antonio Gaudi, kojarzą Państwo? Na pewno. No jak Antonio Gaudi, to oczywiście wjeżdża temat Sagrada Familia. Tak, 10 czerwca mija setna rocznica śmierci wybitnego, tegoż właśnie wybitnego architekta. No i pewien producent klocków, tych klocków, których nazwy nie wymienia, Państwo doskonale wiedzą, o które chodzi, postanowił uczcić tę rocznicę wypuszczeniem klocków właśnie z Sagrada Familia, no bo jak mówimy Gaudi, myślimy Sagrada Familia i odwrotnie, chociaż Gaudi wiele innych wspaniałych ma na koncie dokonań. 150 lat budowy. Tyle zajmuje już na finiszu będąca budowa Sagrada Familia. Natomiast ta Sagrada Familia, którą mogą Państwo sami sobie ewentualnie wybudować, zajmie od 25 do 35 godzin, szacowany czas. Jest to największa ta budowla z tych klocków, najwięcej elementów do tej pory. Tam ileś tam 12 060, a w Polsce cena to 3200. Ale znam takich fanatyków, którzy już za chwilę w kolejce w nocy będą spać przed sklepem, żeby to dostać. Mam takiego znajomego, który uwielbia te klocki właśnie. No przepiękna to jest sprawa, natomiast no fundusz jest jaki jest, prawda? Ale sam fakt, całkiem miły akcent przy okazji, że właśnie szybciej niż 150 lat można wybudować własną taką mini wersję Sagrada Familia.

0: Maja Chwalińska jest w Warszawie, już wylądowała, odbyła się konferencja prasowa, ale szacun dla Maji Chwalińskiej, naprawdę dokonała czegoś niesamowitego. Niesamowite rzeczy dzieją się również w Ząbkach, w ogóle w naszych parafiach, na co dzień, dookoła, prawda? Ale tym razem skupimy się na parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach, bo ta oto parafia jest bohaterką, a dobrze tam pani z tyłu podpowiada, tak jest, przystanek parafia, proszę bardzo.
1: Przystanek parafia.
2: Serdecznie zapraszamy do parafii Zesłania Ducha Świętego przy ulicy Powstańców w Ząbkach. Jest to młoda świątynia, licząca sobie 25, a w tym roku już 26 rok życia duchowego. Zapraszamy do naszej parafii, która jest parafią bardzo dużą, liczną, żywą, dynamiczną też dlatego, kiedy przychodzi się na mszę świętą niedzielną, kościół jest dosłownie wypchany ludźmi. Serdecznie zapraszamy do udziału w różnego rodzaju modlitwach, nabożeństwach, modlitwach uwielbienia. My, kapłani, służymy oczywiście pomocą też sakramentalną, gdyby potrzeba była spowiedź albo jakaś forma duchowej rozmowy.
3: Księże Michale, co jest najpiękniejszego w kapłaństwie?
2: To, że można oddać się ludziom i to nie tylko na takim poletku, jak na przykład w rodzinie. W rodzinie mąż, tata jest takim pasterzem, ale dla tych kilku osób, które ma w swoim domu, ksiądz, kapłan może być pasterzem dla znacznie szerszej liczby ludzi.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Polskie czerwce. Czerwiec w Poznaniu w 56 roku, czerwiec w roku 76. Ciąg wydarzeń, które miały ogromny wpływ na najnowszą historię Polski. O tym będziemy rozmawiać w najbliższym kalejdoskopie historycznym z Michałem Gruszczyńskim. Marcin Bąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest godzina 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: Tragiczny wypadek na torach w Nowym Dworze Mazowieckim. Dziś nad ranem pociąg kolei mazowieckich potrącił kobietę. Do tragedii doszło w okolicy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Generała Wiktora Tome. Dziś rusza remont obwodnicy Płońska. Roboty rozpoczną się od jezdni w kierunku Warszawy. Drogowcy będą pracować etapami na odcinkach liczących około 1,5 km. 30 seniorów z Bemowa wzięło udział w spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Uczestnicy mieli okazję poznać ostatnie zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym i przypomnieć sobie zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać w rejonie przystanków i torowisk. W Kobyłce aktywizują seniorów. Osoby starsze wezmą udział w cyklu nowoczesnych warsztatów obywatelskich, poznają mechanizmy funkcjonowania samorządu i przeanalizują mocne i słabe strony miasta. W środę w Czytelni Naukowej na Bielanach odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu poszukiwań genealogicznych. Ich uczestnicy uczą się, jak szukać przodków i skutecznie docierać do archiwów. Informacje o zapisach można znaleźć na Facebooku Biblioteki Publicznej imienia Staszica.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Przyznam się Państwu szczerze, zacząłem się troszkę bardziej zagłębiać, no nie za przyczyną tych klocków, chociaż może też trochę chwytliwy artykuł znalazłem, ale zacząłem się zagłębiać w historię. Sagrada Familia jest po prostu fenomenalna. Sam Gaudi poświęcił 44 lata swojego życia, kiedy umierał, znaczy on w ogóle podejmując się tej budowy, wiedział, że nie doczeka, nie dożyje jej końca. No ktoś by przypuszczał, że 150 lat będzie trwało ukończenie. 20 lutego w piątek w tym roku została już osiągnięta wysokość ta najwyższa, czyli 172 bodajże i pół metra. To jest wieża Jezusa Chrystusa, którą pobłogosławił będący w Hiszpanii z pielgrzymką papież Leon XIV, więc jakby tutaj, prawda, żarty na bok o klockach robi się poważnie. Natomiast jeżeli chcą Państwo się zapoznać z historią właśnie Sagrada Familia, niezwykłej świątyni w Barcelonie i jej dziejami, to zapraszam na stronę www.radiowarszawa.com.pl. Tam jest naprawdę to wszystko rozpisane, rozpykane.

Państwo, już po siorbaku kawy. Limal, Neverending Story, to już gdzieś dobiega końca. Natomiast no właśnie, naszą taką niekończącą się historią jest historia naszego codziennego, nieustannego przez całe życie nawracania się. Czy tak nie jest? Prawda? No właśnie. Trochę chyba tak jest. O tym też fajnie mówił papież Leon XIV do młodych w Madrycie. Zapraszam na stronę Radia Warszawa, bo nie tylko też o tym. Można też szukać tej prawdy, tej prawdziwej prawdy, także i w mediach społecznościowych. O tym w jakimś tam spontanicznym sposób powiedział również papież Leon XIV, że w świecie dezinformacji, w świecie tych szumów, które mamy, i złych rzeczy, które są w mediach społecznościowych, można także szukać prawdy, doszukiwać się. Także zachęcam i ja.

0: Ale się spokojnie zrobiło, prawda? Przyjemnie. I bardzo dobrze, bo dochodzi godzina 15, więc teraz odkładamy, ci to mogą, wszystko na bok i skupiamy się, ponieważ teraz dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim oczywiście o 15 transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Kiedy się żegnałam z rodzicami i poprosiłam ich o błogosławieństwo, uczułam moc łaski Bożej, która spłynęła na moją duszę. Ojciec, matka i matka chrzestna wśród łez błogosławili mi i życzyli jak największej wierności łasce Bożej i prosili, żebym nigdy nie zapomniała, jak wiele mi Bóg łask udzielił, powołując mnie do życia zakonnego. Prosili o modlitwę. Pomimo, że wszyscy płakali, ja ani jednej łezki nie uroniłam. Starałam się być mężną i pocieszałam ich wszystkich, jak mogłam, przypominając im niebo, że tam już nie będzie rozłąki.

Któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć Go wzywamy. Godzina Twojej śmierci, Jezu, gromadzi nas na modlitwie. Patrząc, jak wisisz bezbronny na krzyżu, cierpiący, samotny, uświadamiamy sobie bliskość naszego Boga. Jest to tak niespotykana bliskość, że w poganach wszystkich czasów budziła i budzi zgorszenie. Ci, którzy lekceważą Twoje narodzenie w ubogim żłobie, krzywią się z odrazą, gdy słyszą o Twoim ukrzyżowaniu i haniebnej śmierci, sami zamykają sobie drzwi do poznania tajemnicy miłosiernej miłości Boga. Nie wierzą w Twoje zmartwychwstanie, a przecież tęsknią za nieśmiertelnością. A właśnie to ofiaruje każdemu człowiekowi Bóg chrześcijan, Bóg miłosierdzia i Ojciec wszelkiej pociechy, objawiony w Tobie, jednorodzonym Synu Ojca, który przyjąłeś ciało z dziewicy, który uczestniczyłeś w codziennych ludzkich trudach, który byłeś umęczony pod Ponckim Piłatem i pogrzebany, który nawet do piekieł zstąpiłeś, który pokonałeś szatana i wyrwałeś mu jego ofiary, by wprowadzić bramy na wyżyny nieba, gdzie mają udział w Twojej chwale. Kontemplując Ciebie, Panie, w godzinie krzyża, ze zdumieniem wołamy za psalmistą, czy jest gdzie wielki naród, któremu bogowie byliby tak bliscy, jak bliski jest nam Pan, Bóg nasz? Kto poznał te tajemnice bliskości, te tajemnice Twojej miłosiernej miłości, ten wraca pod Twój krzyż, aby dziękować i błagać o miłosierdzie dla świata. Prosimy przez zasługi Twej bolesnej męki, aby wzrastała w nas świadomość wielkości Twych darów, Twojej miłości, Twojej bliskości, abyśmy umieli korzystać z owoców zbawienia i skutecznie współpracować z Tobą w dziele ratowania dusz.

0: Panie Jezu, powiedziałeś do siostry Faustyny: rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Chcemy więc sprawić Ci radość. I dlatego odwołujemy się do Twego miłosierdzia, prosząc o nie dla nas, dla naszych rodzin, Kościoła, dla Ojczyzny i całego świata. W sposób szczególny błagamy o Twoje miłosierdzie dla ludzi zniewolonych przez grzechy i nałogi, żyjących z dala od Kościoła, bez sakramentów świętych, dla konających w grzechach ciężkich, aby mogli obudzić w sobie żal doskonały i choćby w ostatniej chwili skorzystać z Twojego miłosierdzia. W swej dobroci pochyl się nad chorymi, cierpiącymi z powodu wojny, prześladowań, głodu, niedostatku czy trudnych doświadczeń. Pomóż moralnie odrodzić się naszemu narodowi i Europie, aby swoje dziś i jutro budowała na fundamencie wartości, które stoją na straży dobra człowieka. Udziel potrzebnych łask studentom na czas sesji egzaminacyjnej i wszystkim zdającym egzaminy. Wysłuchaj prośb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, w Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla
5: chwale Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie nas i całego świata.

0: Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie utajony w Najświętszym Sakramencie. Oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro. I serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Uwielbiam Cię całym sercem i duszą moją. A choć to uwielbienie moje jest tak nędzne i małe, jednak jestem spokojna, bo wiem, że Ty wiesz, że ono jest szczere, choć tak nieudolne.
1: To była transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliasz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Mariusz Kowalski.

Ewangelii świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu

szukają Jezusa, Boga, Boga Syna, który prowadzi do Boga Ojca. Owoc spotkania z Ojcem dla Jezusa to rozmowa, trwała komunia z Ojcem. A owoc spotkania z Jezusem dla ludzi to zauważenie Go. Zauważenie Boga, który ich kocha, który chce ich przygarnąć. Takim owocem jest również otrzymanie wskazówki na życie wieczne. Jezusowa podpowiedź, jak żyć tu na ziemi, żeby żyć na wieki w niebie. Na tej górze Jezus widzi ludzi. Jezus zauważa ludzi, wszystkich ludzi. Ale co ciekawe, w sposób szczególny zauważa ludzi niemodnych, ubogich, smutnych, zabiegających o sprawiedliwość, zatroskanych o czyste serca. Zauważa głosicieli pokoju. Zauważa tych, którzy cierpią i są prześladowani. Zauważa tych, którzy są kłamliwie osądzeni i pomawiani. Wszyscy, którzy nie są potrzebni światu, którzy nie są w centrum schematów światowych, tych schematów rozumianych tylko i wyłącznie w ludzki sposób. Wszyscy ci są zauważani przez Jezusa. Jezus mówi o szczęściu i nagrodzie do tych, których zauważa. Tą nagrodą jest ich przyszłość w niebie. Jezus mówi im, jesteście szczęśliwi, tacy, jacy jesteście dziś, bo w przyszłości czeka na was niebo. Jak przeżywać naszą codzienność? Zgadzać się na doświadczenia dzisiejsze, aby zjednoczyć się z Bogiem w niebie. Zgadzać się na to, co Bóg daje nam dziś, aby przyjąć od Niego to, co da nam jutro. A jutro do Niego należy. Takim schematem kierowali się ci, którzy byli przed nami, którzy byli ochrzczeni w imię Jezusa. Zróbmy wszystko, żeby takim schematem kierowali się również ci, którzy będą po nas. Jeden los dla wszystkich wierzących w Boga. Jedna droga dla tych, którzy uwierzyli Jezusowi. Droga błogosławieństw, aby być jedno z Bogiem na wieki.

0: Jest godzina 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Dziś rusza remont obwodnicy Płońska. Roboty rozpoczną się od jezdni w kierunku Warszawy. Drogowcy będą pracować etapami na odcinkach liczących około 1,5 km. Wymienią nawierzchnię ulicy Wrzeciono na Bielanach. Odcinek od przy Agorze do ulicy Lindego będzie zamknięty od jutra od godziny 22 do piątku. Zarząd Dróg Miejskich apeluje o przeparkowanie samochodów znajdujących się w tym rejonie. Do połowy czerwca można głosować na projekty budżetu obywatelskiego Warszawy. Projekty są różnorodne, od ławek i stojaków rowerowych, przez remonty skwerów i boisk, aż po projekty miękkie, takie jak warsztaty i zajęcia sportowe. Kilkanaście razy okradł tę samą drogerię. Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w sumie wyniósł ze sklepu towar za prawie 10 tysięcy złotych. 40-latkowi grozi 7,5 roku więzienia. W dniach od 12 do 14 czerwca w Pruszkowie pojawią się kontenery do zbiórki zużytej odzieży i tekstyliów. Odpady będzie można zostawiać na parkingu przy Urzędzie Miasta oraz przy szkołach podstawowych nr 9 i 2. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Popołudnie z Radiem Warszawa.
1: To jeszcze tak a propos tej prognozy pogody, której nie odważę się być pewny, kiedy ją przedstawiam po wiadomościach o pełnej godzinie, to powiem Państwu tak. Czasem i na świętego Medarda wiosna jeszcze przytwarda. Gdy deszcze w dzień świętego Medarda padają, do dni 40 częstokroć nie ustają. I ostatnie, gdy Medard z deszczem przybywa, tak samo jest we żniwa. O co chodzi ze świętym Medardem? No to jest francuski święty Kościoła katolickiego, ale uwaga, Medard jest świętym patronem, którego wzywa się w celu, i to jest bardzo ważne zdanie, ochrony przed niepogodą. No my bardziej wolelibyśmy, żeby orędował za deszczem i bólem zębów. Jedno z drugim ma coś wspólnego, bo jak boli ząb, niektórzy na pogodę reagują, ząb to kość, bla, bla, bla. A także przez bezpłodnością i więzieniem, to z rzeczy poważnych, ale jakby tego było mało, Medard jest również patronem winnic, piwowarów, osób cierpiących na choroby psychiczne i chłopów. Ma to sens, prawda? A tak zupełnie poważnie, to jeżeli pogodą ma być deszcz, to święty Medardzie, oręduj za deszczem, prosimy, czyli zlikwiduj niepogodę słoneczną.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Natalia Zastępa, Saska, to za nami, a przed nami, proszę Państwa, zaproszenie mam na tę niedzielę. 125. rocznica urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydarzenie odbędzie się w Archikatedrze Warszawskiej i będzie to koncert poświęcony pamięci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego o 16. Powiedziałem to? Nie, to mówię teraz, że 14 o 16, czyli 14 o 4 w Archikatedrze Warszawskiej. Muzyka churalna, poezja Cypriana Kamila Norwida i utwory inspirowane duchowością maryjną właśnie zabrzmią w naszej Archikatedrze. Gośćmi Radia Warszawa byli profesor Dariusz Zimnicki, dyrygent chóru Archikatedry Warszawskiej oraz Maciej Sztark, prezes chóru, a inspiracją właśnie 125. rocznica urodzin prymasa tysiąclecia. Więcej szczegółów na naszej stronie radiowarszawa.pl. Mamy możliwość być dumnym patronem tegoż właśnie wydarzenia. Potem cała rozmowa oczywiście na stronie z gośćmi i o co tam chodzi, i co będzie, i dlaczego, i tak dalej. Także zapraszam www.radiowarszawa.com.pl. A już teraz Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

Tracy Chapman, Change, to za nami, przed nami godzina 16 i wiadomości w radiu, wiadomości Radia Warszawa. Natomiast ja bym chciał zaprosić po wiadomościach, to tak ze świętym Medardem będzie trochę korelacja. On jest od bólu zęba też świętym, znaczy zabiera ten ból zęba, a doktor Łukasz Dylewski prostuje zęby, bo będzie gościem Radia Warszawa. Druga część rozmowy z doktorem Łukaszem Dylewskim, stomatologiem, ortodontą.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Ślubuję Ci miłość.
2: Radiowy kurs małżeński.
1: Świadkowie, praktycy i eksperci.
2: W każdą środę o 22:00.
1: Zapraszają Anna Murawska
2: i Paweł Zuchniewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
0: Po reklamie.
4: Jest godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Czy prezydentowi Ukrainy zostanie odebrany Order Orła Białego? Izrael zaatakował cele w Iranie mimo braku zgody Amerykanów. Będzie też o oszustce, która metodą na lekarza wykorzystywała łatwowierność seniorów. Czy prezydent Ukrainy pozostanie bez najważniejszego polskiego odznaczenia? Zdecyduje o tym kapituła Orderu Orła Białego. Inicjatywa odebrania orderu prezydentowi Ukrainy to pomysł prezydenta Polski. Jest to też konsekwencja nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O bezpośrednią rozmowę między obu prezydentami w tej sprawie zaapelował premier Donald Tusk.
6: Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych ocenił, że skoro zabiegi dyplomatyczne podejmowane w ostatnich dniach nie przyniosły spodziewanego efektu i nie widzimy obniżenia temperatury wokół sprawy nadania imienia bohaterów UPA ukraińskiej jednostce, to, jak napisał premier, konieczna jest pilna rozmowa obu prezydentów. Zwracam się publicznie o szczerą i bezpośrednią rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność, napisał Donald Tusk. Na razie nie wiadomo, jaką ostatecznie decyzję podejmie obradująca w Juracie kapituła. Wiemy jednak, że prezydent Karol Nawrocki sam wystąpił z inicjatywą odebrania orderu Orła Białego Zełenskiemu i sam wprowadził do agendy właśnie ten punkt.
5: Informowała Agnieszka Drążkiewicz.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Izrael zaatakował cele wojskowe w Iranie mimo nacisku ze strony prezydenta USA. Donald Trump nakłaniał izraelskie władze, by nie odpowiadały na wcześniejsze ataki Teheranu i tym samym uratowały kruchy rozejm. Politycznie najważniejsze jest teraz pytanie, czy obowiązujący od 2 miesięcy rozejm między Stanami a Iranem jeszcze obowiązuje. Formalnie dyplomaci próbują go ratować, a Waszyngton nadal mówi o możliwym porozumieniu z Teheranem. Donald Trump powiedział, że rozmowy nie są zerowane i że to on decyduje o całym procesie, a nie Benjamin Netanyahu. Izrael z kolei odpowiada, że nie może tolerować izraelskich i irańskich rakiet, które spadają na cywilów. Iran z kolei uzależnia szerszy układ od zatrzymania walk w Libanie, co będzie bardzo trudne.
7: Dzieje się blisko.
5: 18-latka z Wrocławia przyjechała do Warszawy, aby metodą na lekarza oszukiwać seniorów. Kryminalni z Pragi Południe wpadli na trop kobiety, mówi podinspektor Joanna Węgrzyniak.
8: Wszystko wskazywało na to, że młoda kobieta przyjechała do Warszawy na tak zwane gościnne występy i wówczas oszukała seniorkę z Wesołej, odbierając od niej 50 tysięcy złotych.
5: 18-latka stosowała jedną z metod oszustw starszych ludzi, zwanej metodą na lekarza.
8: Rzekomy lekarz w rozmowie telefonicznej opowiedział o omdleniu córki pokrzywdzonej, zagrożeniu sepsą i bezwzględnej konieczności sprowadzenia drogich leków z Niemiec.
5: Kryminalni przy wsparciu wrocławskich funkcjonariuszy udali się do domu podejrzanej. 18-latka została zatrzymana i przewieziona do Warszawy. Dziś ważne decyzje dla jednej z parafii w Warszawie. Swoje obrady rozpocznie za godzinę Komisja Ładu Przestrzennego Warszawy, która zajmie się projektem zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy on terenu parafii Najczystszego Serca Maryi Panny przy placu Szembeka na Grochowie. Propozycja wzbudza duży niepokój proboszcza parafii księdza Krzysztofa Uklei. Jak wyjaśnia duchowny, założenia planu zagospodarowania mogą zablokować powstanie realizacji inwestycji planowanych przez parafię.
9: To nie tylko dla parafian, ale dla nas wszystkich, bo właściwie parafia chce tutaj poszerzyć jakby swoją działalność. Nie tylko chce ograniczyć się do działalności duszpasterskiej, ale również do edukacyjnej, społecznej. Chce jakby wykonywać zadania państwa i z tą myślą chcemy, prawda, pobudować na terenie, gdzie jesteśmy właścicielami, specjalny pawilon dla seniorów z kawiarnią, prawda. Za 5 lat będzie rocznica 200. Bitwy Olszynkę Grochowską. Myślimy, żeby jednak pamięć o powstańcach nie zaginęła, żeby muzeum powstało.
5: Urzędnicy w projekcie przewidzieli w miejscu, gdzie mogą powstać wspomniane inwestycje, tereny zielone. Z taką propozycją nie zgadza się Zbigniew Śladowski z Parafialnej Rady Ekonomicznej.
10: Plac Szymbeka wybetonowali cały, tylko tam są drzewa w takich małych kwaterach. I teraz naszym kosztem chcą utrzymać tu zieleń, może powiększyć tą zieleń. To samo dotyczy terenu parafii, gdzie dbają o zieleń i mówią, że to jest bardzo ważne dla okolicznych mieszkańców zachowanie zieleni. I my tą zieleń zachowamy, bo te budynki, które planujemy postawić w ostrej granicy, przestrzeń między tymi budynkami będzie wypełniona zielenią.
5: O losach projektu planu zagospodarowania przestrzennego będą decydować stołeczni radni. Do tej sprawy będziemy z pewnością wracać.
11: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Jesteśmy obecnie, proszę Państwa, w najcieplejszym momencie dnia, czyli 23 stopnie Celsjusza w Warszawie, Piasecznie, Lesznowoli, Ząbkach, Starych Babicach, Legionowie, Rembelszczyźnie, Worówce, Turowie, Sulejówku, bla, bla, bla, czyli w najbliższym otoczeniu Warszawy. Deszcze niespokojne mogą otulić jakiś sad, mogą go też potargać, natomiast niekoniecznie musi to wystąpić, bo mogą te deszcze być, albo może ich nie być, to taka jest bardzo konkretna prognoza pogody.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: To ruszamy w takim układzie. Odpalamy wrotki, ruszamy w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Właśnie wrotki, rolki, rowery, hulajnogi. Zawsze w kasku. Pamiętajcie, dzieciaki do 16 roku życia obowiązek, ale wszyscy tak naprawdę powinniśmy tego używać. To żaden wstyd. Kiedyś był taki argument, że bo nie jestem zawodowcem. No właśnie dlatego, że nie jesteś, to używaj. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to będzie o prostowaniu zębów. O tym będę mówił też za chwilę. 16.06. Zaczynamy w rytmie miasta z Radiem Warszawa. Michał Opaciński, kłaniam się w pas.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: O, a teraz będzie propozycja konkretnej odpowiedzi. Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No to ty ją goni, jak ci zależy i ona ci ucieka, a nie tak stoisz, nie mówię tak, nie mówię nie, nie wiem, o taki zdecydowany. W każdym razie chciałem właśnie powiedzieć a propos prostowania zębów, że już za chwilę gość Radia Warszawa i druga część rozmowy z doktorem Łukaszem Dylewskim, stomatologiem ortodontą z kliniki Gocław, właśnie o tym, po co i dlaczego i na co nam to wszystko i tak dalej, i to jest skierowane oczywiście, wiadomo, ortodonta kojarzy się głównie z dziećmi i do drodzy rodzice to do was, ale nie tylko do was, bo dorośli też jak najbardziej mogą zęby prostować, są różne fajne technologie i tak dalej, a o co chodzi z prostymi zębami, no one mają ogromny wpływ na to, jak funkcjonujemy, nawet jak oddychamy. A ja z innej beczki teraz, bo za chwilę informacje drogowe, to ja informacje windowe państwu przedstawię, tak pomyślałem, że dzisiaj trochę zaczniemy pod prąd z tymi, bo wiadomo, że korki w Warszawie są, ale nie wiadomo, że nie wiedzieli państwo na pewno, że windy też się korkują.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak, windy też się korkują. Nie chodzi o budynki korporacyjne, gdzie jest 10 osób w 7-osobowej windzie. Otóż, proszę państwa, funkcjonowanie wind na stacjach metra, awarie. Plac Wilsona, winda północna na peron, poziomy minus 2 do 0. Stare Bielany, winda południowo-zachodnia, którakolwiek by to... Ta, która nie działa tam. Jak ktoś tam jest, to zobaczy. Dworzec Gdański. Winda na przystanek tramwajowy w kierunku Woli, poziomy minus 1-0. Dworzec Gdański również, czyli ten sam, ale winda na przystanek autobusowy w kierunku Pragi, poziomy od minus 1 do 0 i pole Mokotowskie, winda północno-wschodnia, poziomy 0, minus 1. Także windy też się korkują. Zaraz, a co dla nas kierowców? Tak, są korki w Warszawie, proszę państwa, są. Są, będą, zdążę o nich powiedzieć.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Gość Radia Warszawa, pan dr Łukasz Dylewski, ortodonta z Kliniki Wrocław. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Wiemy już, jaki prezent na Dzień Dziecka na przyszłość można zrobić, za co dzieci będą nam wdzięczni, czyli iść do ortodonty, bo to głównie od dzieci się zaczyna, ale dorośli też, takie duże dzieci też mogą. To już wiemy.
2: Tak, zapraszamy również dorosłych.
1: No to teraz temat chyba ten, który zajawiliśmy, wydaje mi się jeden z bardziej ciekawych, czyli efekty widoczne w trakcie prostowania zębów, aparaty. Mhm. Jakie są rodzaje tych aparatów? Wspomniałem ostatnio, że ja sam miałem taki wkładany na noc i okazało się, że nie był mi potrzebny. Miałem góra-dół, kiedyś górny tylko i tak dalej, z taką myślą, żeby mi zęby nie uciekały z szczęka.
2: Tak.
1: I dlatego ładnie mówię, za co jestem wdzięczny rodzicom. Kiedy zakładamy właśnie, kiedy są te aparaty zmienne, kiedy stałe? O co tu chodzi?
2: Mamy
1: zmienne, te wyjmowane.
2: Tak, mamy takie aparaty zdejmowane, często nazywane ruchomymi. To są aparaty, które służą głównie leczenia młodych pacjentów, którzy rosną. One służą do pobudzania wzrostu, który jest dla nas korzystny, szczególnie na szerokość, do rozbudowy łuków, tak aby kolejne zęby, które się pojawiają, miały jak najwięcej miejsca, żeby same mogły się pozycjonować w tych najlepszych pozycjach. A nosi się je gdzieś 12 godzin na dobę, to jest taki minimalna czas, który wymagamy od pacjentów, jeśli chodzi o te aparaty zdejmowane. Jeśli mamy starszych pacjentów, no to aparaty zdejmowane już nie są tak skuteczne. Tutaj rozważamy wtedy aparaty stałe i z tych stałych aparatów też mamy kilka rodzajów. Mamy takie aparaty stałe cienkołukowe, czyli takie typowe, te, które nastolatkowie noszą z zameczkami, z gumeczkami kolorowymi. One zawsze frajdę sprawiają, bo można sobie wybrać co wizytę jakiś kolor inny, potestować, w czym się lepiej wygląda. Ale oprócz tego są też aparaty grubołukowe.
1: Przepraszam, to tak? Jeszcze a propos tych, już jak jesteśmy w temacie nastolatek i kolorków, to wtedy te wizyty są potrzebne, bo to pan już reguluje ten, bo te wyjmowane samemu się tam jest taka
2: tak,
1: śrubka.
2: Tak, aparaty zdejmowane rodzice rozkręcają zgodnie z zaleceniami. Jeśli chodzi o aparaty stałe, to generalnie rodzice nic nie robią, pacjent też zazwyczaj nie ma dużego udziału. Tu wszystkie aktywacje robi się podczas wizyt u ortodonty i wtedy my aktywujemy albo zmianą łuku, albo dodatkowymi różnymi elementami, a tak, aby daną przemieszczenie zębowe nastąpiło.
1: Okej. Okay. I te grubołukowe, tak?
2: I te grubołukowe. To są takie specjalne aparaty w naszym akcesorium, które służą na przykład do rozbudowy właśnie kostnej, co jest właśnie trudniejsze w wieku późniejszym, czy do jakichś przesunięć większej partii zębów, na przykład do dystalizacji, przesunięcia do tyłu. A oprócz tego obecnie coraz większą popularność mają nakładki, czyli alignery, które pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, no ale teraz są już obecne wszędzie. Nakładki to są taki typ zdejmowanego aparatu, który jest przeznaczony dla starszych pacjentów i dorosłych pacjentów. Te nakładki wykonuje się z takich płytek termoformowalnych, z przezroczystych, także są dosyć estetyczne aparaty i pacjent sam zakłada i zdejmuje te aparaty, tak jak aparaty zdejmowane dla dzieci. I różnica jest taka, że aby ten aparat był efektywny, pacjent musi nosić je około 20-22 godzin na dobę, czyli non-stop. Oprócz jedzenia, picia, mycia zębów. I generalnie ma ten całe leczenie jest od początku do końca zaplanowane na podstawie skanu, czyli takiego cyfrowego modelu. I na podstawie tego modelu robimy tak zwany setup, czyli delikatnie mamy takie po kroki, w tych krokach przemieszczamy te zęby, tak aby uzyskać docelowy efekt. I pacjent dostaje zestaw nakładek i te nakładki zmienia co tydzień lub co dwa tygodnie, aż stopniowo dojdzie do tego docelowego ustawienia zębów.
1: No bo właśnie chciałem zapytać o regulację w tym momencie, czyli zamiast regulacji jest ten zestaw
2: tak, tutaj,
1: rozpisany.
2: Tutaj jest generalnie troszeczkę inna jakby filozofia działania naszego, że wszystkie, jakby większość decyzji jest podejmowana na samym początku. Później jest tylko kwestia wykonania i kontroli nad tym, jak te zęby się przemieszczają. I jeśli są jakieś problemy, my oczywiście możemy zmienić, zmodyfikować ten plan, pomóc pacjentowi, są różne metody na to, ale generalnie tutaj jest wszystko od początku do końca zaplanowane i to jest taki plus dla pacjenta, że przy tych nakładkach generalnie pacjent od razu widzi docelowy efekt, bo przy tych wszystkich technologiach cyfrowych mamy możliwość zasymulowania tego, co na koniec pacjent otrzyma. Oczywiście nie ma na to gwarancji, że akurat tak dokładnie będzie, ale przy coraz bardziej rozwijających się technologiach ta rozbieżność jest coraz mniejsza.
1: W kwestii aparatu, domyślam się, u dzieci, młodzieży dentysta wysyła, stwierdza, patrzy i mówi. Ewentualnie jak rodzice są czujni, no to przy kontroli ortodontycznej już wychodzi. Elinery mogę przyjść, powiedzieć: dzień dobry panie doktorze.

0: A raczej, czy są potrzebne do leczenia?
1: Tak, znaczy kiedyś ekstrakcje były bardziej koniecznym rozwiązaniem, gdyż mieliśmy troszeczkę mniej możliwości. Obecnie ze względu na rozwój ortodoncji i wszystkich pokrewnych dziedzin mamy większe możliwości i staram się unikać ekstrakcji. Jednakże w niektórych przypadkach niestety te ekstrakcje są potrzebne, bo dają większą szansę lepszej korekty danego przypadku, danej wady. Także ekstrakcje, szczególnie ósemek, czyli ostatnich trzonowców, bardzo często są wymagane, a nieraz potrzeba również usunąć przedtrzonowce, czyli czwórki lub piątki, tak żeby docelowy efekt uzyskać jak najbardziej funkcjonalny i estetyczny.
0: A później się wstawia, jest powrotem? Znaczy w sensie już domyślam
1: nigdy
0: się, że
1: nigdy nie usuwamy, żeby wstawiać.
0: A, okay.
1: Generalnie usuwamy po to, żeby wykorzystać tą przestrzeń na ustawienie pozostałych zębów, na przykład poprzez retrakcję, czyli przesunięcie do środka, kiedy są zęby na przykład za mocno wychylone.
0: Ekstrakcja, retrakcja, a retencja?
1: A retencja. Retencja to jest ostatni etap naszego leczenia ortodontycznego. Bardzo ważny. Jest to etap, kiedy stabilizujemy, czyli po uzyskaniu docelowego ustawienia zębów, trzeba je ustabilizować, bo kość wokół zębów jest kością młodą. Ona musi się przebudować, żeby ten ząb nie był podatny na jakieś dalsze przemieszczenia. I ta retencja może wyglądać w różny sposób. Mamy retencję stałą, czyli taki drucik podklejony za zębami od kła do kła. Mamy też retencję zdejmowaną, czyli w formie szyny takiej retencyjnej, trochę podobnej do nakładek, tylko grubszej, albo płytki retencyjnej. I te wszystkie aparaty nie przesuwają zębów, tylko stabilizują ich pozycję, tak żeby docelowy układ, który uzyskaliśmy, można było się cieszyć latami.
0: Ale to jest oczywiście na jakiś czas. To nie jest tak, że ja na stałe potem chodzę z tą retencją założoną.
1: Jeśli chodzi o retencję, jeśli chodzi o retencję stałą, dolną, staramy się, minimum 2 lata podklejony powinna być, ale czym dłużej, tym jest to bezpieczniejsze. Aha. Jeśli chodzi o retencję zdejmowaną, zazwyczaj staramy się w ciągu roku, półtora się jej pozbyć.
0: Okej, a czy da się i jeżeli tak, to ile średnio mniej więcej trwa leczenie ortodontyczne? Jeżeli da się to wyliczyć, czy jest jakiś taki
1: można
0: zakres?
1: Określić. Jeśli chodzi o leczenie aparatami stałymi, zazwyczaj to trwa około 2 do 2,5 roku. Nieważne, czy to wada jest jakaś duża, czy mniejsza, ze względu na to, że aparaty stałe są aparatami standardowymi i tam mamy standardowe zamki, standardowe łuki, dlatego jakby fizjologia tą metodą leczenia wymaga tego czasu. Przy mniejszych wadach warto rozważyć nakładki, bo wtedy możemy ograniczyć leczenie do kilku miesięcy nieraz nawet i wtedy to leczenie jest krótsze, bardziej zintensyfikowane, bo jest bardzo indywidualne. Są niestety nieraz przypadki, tak jak mówiłem wcześniej, odnośnie ortognatyki, gdzie trzeba zabieg chirurgiczny robić. Takie duże przypadki, nieraz trzeba i 3 lata leczyć, bo to jest też związane z współpracą z chirurgiem szczękowo-twarzowym, z zabiegiem w szpitalu. Niektóre rzeczy nie mamy szans przyspieszyć, nieraz trzeba poczekać na ten zabieg.
0: A jak jest z bólem? Pytam jako prawdziwy facet u stomatologa, chociaż domyślam się, że ortodoncja chyba boli najmniej?
1: Nie, ortodoncja nie jest.
0: Ja wiem, bo pana koleżanki mówiły, że są znieczulenia takie, że rewelacja, ale
1: my nie stosujemy znieczuleń. To może tak zareklamuję ortodoncję. Znieczuleń w ogóle nie stosujemy. Nasze działania może powodują delikatną tkliwość zębów, szczególnie po montażu aparatu stałego. Te zęby przez pierwsze 3-4 dni są tkliwe, nieraz do tygodnia, ale po tym czasie to się wszystko normalizuje. Pacjent może jeść naprawdę wszystko. Tylko ostrzegamy, żeby nie odgryzał bardzo twardych rzeczy, typu orzechy czy jabłko w całości, żeby nie odgryzał, bo można uszkodzić aparat. Ale generalnie zęby są na tyle już później przyzwyczajone do tego aparatu, że tej tkliwości nie ma. Także generalnie bolesności nie ma. Także zapraszamy.
0: Czyli ortodoncja nie boli i lepiej zadziałać u ortodonty, niż potem mieć te wszystkie tam.
1: Zdecydowanie. Ortodoncja pomoże utrzymać dobry stan zębów, a poza tym może poprawić i estetykę uśmiechu, a to jest bardzo ważne, szczególnie u młodych osób, gdzie budujemy swoją taką siłę przebicia, swoją pewność. I jeśli ktoś czuje się komfortowo ze swoim uśmiechem i się uśmiecha, to też jest odbierany zupełnie inaczej niż ta osoba, która nie jest pewna siebie, nie uśmiecha się, także warto też w to zainwestować.
0: Ja powiem na koniec tak, ponieważ pan kończy naszą podróż po zębach, że tak się wyrażę. Pana koleżanki też są uśmiechnięte, pan jest uśmiechnięty, uśmiech jest ważny, ale jak zadbamy na przykład u pana doktora o uśmiech wcześniej, naszych pociech, to później unikniemy strzykawki w dziąsłach.
1: Mam nadzieję, że tak będzie.
0: Oczywiście, to był skrót myślowy. Panie doktorze, bardzo serdecznie panu dziękuję. Doktor Łukasz
1: Dylewski,
0: ortodonta z Kliniki Gocław.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Leon XIV przemawiał w hiszpańskim parlamencie. Podczas trzeciego dnia wizyty w Hiszpanii spotkał się z władzami świeckimi oraz kościelnymi. Nie zabrakło wezwania do pokoju i zaprzestania wyścigu zbrojeń.
2: Broń może narzucić czasowe milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować trwałego pokoju, mówił papież do ponad 500 posłów i senatorów tworzących dwuizbowy parlament nazywany kortezami generalnymi. Niepokojące jest, że w różnych miejscach na świecie, a nawet w Europie, zbrojenia przedstawiane są jako sposób budowy bezpieczeństwa. Prawdziwe bezpieczeństwo wynika ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu, poszanowania prawa międzynarodowego i polityki stawiającej życie ludzi ponad korzyści czerpane z wojny. Przed wizytą w parlamencie papież 20 minut w cztery oczy rozmawiał z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem. Leon XIV ma zaplanowane rozmowy z hiszpańskimi biskupami oraz spotkanie z ofiarami nadużyć seksualnych,
1: informował Paweł Pawlica. W Łomży trwają obrady zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Już po raz trzeci gościmy polskich biskupów, mówił przed rozpoczęciem obrad gospodarz spotkania biskup łomżyński Janusz Stępkowski.
3: Odbywa się to radosne świętowanie, stulecie naszej diecezji. Też innym motywem jest to, że papież w 91 roku, w czerwcu, dwa dni spędził w naszym mieście. To jest 35 lat temu i 5 wieków temu nasza katedra, dzisiejsza katedra, wtedy kościół farny, został oddany do użytku dla mieszkańców naszego miasta.
1: Biskupi rozmawiają m.in. o katechezie parafialnej, mówił ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik KEP-u.
4: Katechizacja parafialna nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży, ale dotyczy wszystkich, również dorosłych. I właśnie to kompleksowe spojrzenie na kwestie katechizacji i ewangelizacji w nowych warunkach społecznych będzie dyskutowane przez biskupów. Zostały przygotowane odpowiednie materiały, biskupi się z nimi zapoznali i teraz będą na temat różnych elementów szczegółowych rozmawiać.
1: Biskupi zajmują się także tematami związanymi z recepcją w Polsce adhortacji papieża Franciszka Amoris Laetitia.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Dziś ważna decyzja dla jednej z parafii w Warszawie. O godzinie 17 swoje obrady rozpocznie Komisja Ładu Przestrzennego Rady Miasta Warszawy, która zajmie się projektem zagospodarowania, który dotyczy terenu parafii Najczystszego Serca Maryi Panny przy placu Szembeka na Grochowie. Propozycja wzbudza niepokój proboszcza parafii księdza Krzysztofa Uklei. Jak wyjaśnia duchowny, założenia tego miejskiego planu mogą zablokować powstanie inwestycji planowanych przez parafię.
6: To nie tylko dla parafian, ale dla nas wszystkich, bo właściwie parafia chce tutaj poszerzyć jakby swoją działalność, nie tylko chce ograniczyć się do działalności duszpasterskiej, ale również do edukacyjnej, społecznej. Chce jakby wykonywać zadania państwa i z tą myślą chcemy, prawda, pobudować na terenie, gdzie jesteśmy właścicielami, specjalny pawilon dla seniorów z kawiarnią, prawda. Za 5 lat będzie rocznica 200. Bitwy Olszynkę Grochowską. Myślimy, żeby jednak pamięć o powstańcach nie zaginęła, żeby muzeum powstało.
1: Urzędnicy w projekcie przewidzieli w miejscu, gdzie mogą powstać wspomniane inwestycje, tereny zielone. Z taką propozycją nie zgadza się Zbigniew Śladowski z Parafialnej Rady Ekonomicznej.
7: Plac Szembeka wypedonowali cały, tylko tam są drzewa w takich małych kwaterach. I teraz naszym kosztem chcą utrzymać tu zieleń, może powiększyć tą zieleń. To samo dotyczy terenu parafii, gdzie dbają o zieleń i mówią, że to jest bardzo ważne dla okolicznych mieszkańców zachowanie zieleni. I my tą zieleń zachowamy, bo te budynki, które planujemy postawić w ostrej granicy, przestrzeń między tymi budynkami będzie wypełniona zielenią.
1: Przedstawiciele parafii zauważają, że przy tworzeniu projektu zagospodarowania przestrzennego zignorowano liczne uwagi zgłaszane przez parafian. Do Urzędu Miasta przesłano ponad 1000 petycji. O losach projektu planu zagospodarowania przestrzennego będą decydować stołeczni radni podczas dzisiejszego posiedzenia komisji oraz na zbliżającej się sesji Rady Miasta. Posługi lektora i akolity otwarte dla świeckich. W diecezji warszawsko-praskiej trwają zapisy na kurs przygotowujący do pełnienia ich w liturgii. Zgłaszać mogą się mężczyźni, którzy ukończyli 25 rok życia i mają pozytywną opinię proboszcza, mówi ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący Komisji Liturgicznej diecezji.
8: Pierwsze dwa lata to są wykłady dotyczące Biblii, liturgii, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii pastoralnej. Trzeci rok będzie miał już taki charakter bardzo specjalistyczny. Będzie związany po prostu już bardziej z praktycznymi umiejętnościami. Generalnie idea jest taka, że to będzie kilka zjazdów w ciągu roku i jednocześnie też wtedy zaplanowane są dni skupienia oraz kilkudniowe rekolekcje.
1: A ksiądz Paweł Cieślik będzie dziś gościem Grzegorza Kozłowskiego w audycji Szkoła Ród o godzinie 22.00.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To ja tak króciutko, pewnie ci, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, już to zauważyli, ale ci, którzy chcieliby, być może ta informacja ich ominęła, więc przypomnę, że pętla metro Młociny już działa, jeśli chodzi o tramwaje, i od dziś rana na swoje stałe trasy wróciły tramwaje linii 2, 6, 17, 26 i 33. 4 dni remontu, wymiana zwrotnic, bo już były wyeksploatowane, ale teraz już wszystko jest w porządku, także z Młocin tramwajem można już jeździć.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ostatnio były korki w windach, no to już teraz sytuacja w mieście, jaka jest aktualnie. Korkometr dla Warszawy pokazuje od 0 do 12 w skali 8 i najszybciej dojedziemy z centrum Warszawy w Kabaty i do Starej Miłosnej około 38-36 minut, mniej więcej. Natomiast wszystkie pozostałe kierunki, to jest czas przejazdu około 45 minut minimum. No dobra, do Pruszkowa 39, no i do Błonia tradycyjnie ponad godzina. Natomiast wszędzie indziej, od Łomianek po Konstancin, od Nadarzyna po Marki, od Piaseczna po Jabłonne, od Otwocka po Pruszków około 45 minut.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Czy plan zagospodarowania przestrzennego zaingeruje w działalność i plany parafii na placu Szembeka? Takie obawy ma proboszcz i parafianie z Kościoła Najczystszego Serca Maryi. O tym, co zapisano w projekcie i jak to może wpłynąć na życie parafii, Kacper Kowalczyk.
2: Dziś wieczorem stołeczni radni w ramach Komisji Ładu Przestrzennego zajmą się projektem planu zagospodarowania przestrzennego, który dotyczy m.in. parafii Najczystszego Serca Maryi Panny przy placu Szembeka. Jak wskazują przedstawiciele parafii, członkowie Rady Ekonomicznej i jej proboszcz, plan może zablokować plany parafii oraz utrudnić codzienne funkcjonowanie. Wspólnota planuje powstanie nowych budynków na parafialnej działce, zaś plan przewiduje tam boisko i tereny zielone, mówi proboszcz ksiądz Krzysztof Ukleja.
3: Na terenie, gdzie jesteśmy właścicielami, wyznacza nam się boisko, teren sportowy, więc to zamyka właściwie tutaj nas na to, żeby poszerzyć tą działalność choćby edukacyjną, patriotyczną.
2: A parafia planuje realizację inwestycji ważnych społecznie.
3: Chcemy, prawda, pobudować na terenie, gdzie jesteśmy właścicielami, specjalny pawilon dla seniorów z kawiarnią, prawda? Za 5 lat będzie rocznica 200. Bitwy o Leszynkę Grochowską. Myślimy, żeby jednak pamięć o powstańcach nie zaginęła, żeby muzeum powstało.
2: Plan może zablokować także powstanie ważnego miejsca o znaczeniu historycznym, dodaje Zbigniew Śladowski z Parafialnej Rady Ekonomicznej.
4: W projektowanym planie zabudowy, który dotyczy również tyłu kościoła od ulicy Osowskiej. Tam plan przewiduje wyłącznie tereny zielone, zieleń uporządkowaną. My na tyłach naszego kościoła chcemy zrobić panoramę bitwy o Leszynkę Grochowską.
2: Plan miejscowy przewiduje także powiększenie placu Szembeko, teren należący do parafii. Miałby on się skończyć metr od schodów kościoła. Chociaż parafia dalej pozostanie właścicielem tego obszaru, może mieć trudności w remontach czy codziennym życiu wspólnoty.
4: Chcielibyśmy zmienić kostkę, chcielibyśmy zmienić, wyremontować ogrodzenie. Zgodnie z zamierzeniami tego planu nie możemy tego zrobić, możemy dostać sprzeciw, aż to się wszystko zniszczy. Także jeżeli byśmy chcieli coś zmienić, to musimy nawiązać do naniesień planu, do ustaleń planu w stosunku do placu Szembeka, pójść w bardzo drogie inwestycje pod tytułem płyty kamienne, pełne do wykonania, nie kostka. I jednocześnie te zamierzenia planu mogą uniemożliwić albo bardzo utrudnić wjazd na teren kościoła samochodów karawanów pogrzebowych czy też samochodów ślubnych.
2: Przedstawiciele parafii zauważają także, że przy tworzeniu projektu zignorowano liczne uwagi zgłaszane przez parafian. Do urzędu przesłano ponad 1000 petycji. O losach projektu planu zagospodarowania przestrzennego będą decydować stołeczni radni podczas dzisiejszego posiedzenia komisji oraz na zbliżającej się sesji Rady Miasta. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Udało nam się, proszę Państwa, w zeszłą środę był dzień savoir-vivre, więc troszeczkę tutaj rozmawialiśmy. Pozdrawiam panią Anię, jeżeli nas słucha, która tutaj jeszcze rzuciła trochę światła przy okazji na właśnie savoir-vivre. A ja znalazłem dzisiaj quiz trudne słowa, takie słowa świadczące o tym, że jesteśmy erudytami. To jedno właśnie z tych słów, które w tym quizie pada, więc po godzinie 17 pobawimy się trochę tymi słowami, spróbujemy je sobie objaśnić, poznać, a może przypomnieć, a już za chwilę wiadomości.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: A po co ci te walizki?
2: Zapomniałeś.
1: Mamy wyjazdowy poranek, miałem się spakować.
2: Ciepło.
1: Tam, gdzie jedziemy, będzie ciepło?
2: Mi na pewno będzie.
1: A mi będzie cieplej, bo ze słuchaczami Radia Warszawa zawsze atmosfera jest ciepła i przyjemna.
2: A ja trochę odeśpię i wracam do was. Pa!
1: Poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku od 7 do 10. Budzimy stolice i okolice. Zapraszam, Jarek Bydra.
3: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
0: Po reklamie.
5: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Wciąż brak decyzji w sprawie odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Papież z apelem o ochronę życia, Leon XIV, trzeci dzień w Hiszpanii. Maja Chwalińska zaskoczona i wzruszona gorącym przywitaniem w Polsce. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Kilka godzin rozmów i wciąż nie ma decyzji w sprawie odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Za takim rozwiązaniem opowiada się prezydent Karol Nawrocki. Członków kapituły orderu zaprosił do prezydenckiego ośrodka w Juracie. Pod koniec maja Wołodymyr Załęski zdecydował o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA.
7: Rozmowy odbywają się w prezydenckim ośrodku bez udziału kamer. Pałac Prezydencki na razie jednak nie informuje o efektach posiedzenia. Premier Donald Tusk zaapelował dziś do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Załańskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, jak to ujął szef rządu, emocje zrujnują naszą solidarność. W mediach społecznościowych napisał, że współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy i obu narodów. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że decyzja prezydenta Ukrainy sprawiła nam ból i cierpienie i nie pozostanie bez konsekwencji.
8: Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Załańskim, zostało jak najszybciej zrealizowane. I to jest, myślę, zadanie numer jeden dla prezydenta.
7: W ubiegłym tygodniu wizytę w Polsce złożył szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, który rozmawiał między innymi z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim, a także z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Ta wizyta sporu jednak nie załagodziła.
6: Informowała Sylwia Białek.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Leon XIV jako pierwszy papież przemawiał przed obiema izbami hiszpańskiego parlamentu. W trzecim dniu wizyty w tym kraju spotkał się też z premierem Pedrem Sanchezem. W przemówieniu Leon XIV mówił m.in. o wartości ludzkiego życia. Jeśli życie przestanie być uznawane za wartość fundamentalną, jaką przyszłość mogą mieć nasze społeczeństwa? Czy społeczność, która pozostawia w cieniu nienarodzone dziecko, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub całkowicie zależnego od opieki innych, może być w pełni nazwana sprawiedliwą? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym, jest celem cywilizacji. Każde ludzkie życie musi być uznawane i chronione od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji jego trwania. Papież spotka się także z hiszpańskimi biskupami. Wieczorem odprawi nabożeństwo w katedrze Najświętszej Maryi Panny z Almudeny, a potem spotka się z wiernymi na stadionie Realu Madryt.
9: Dzieje się blisko.
6: W najbliższym czasie rozpoczną się remonty 8 warszawskich ulic. To efekt pierwszego tegorocznego przetargu Zarządu Dróg Miejskich. O szczegółach Damian Kowalski.
10: Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię dróg m.in. w Śródmieściu, na Mokotowie i Ochocie. Spore zmiany przejdzie ulica Swoleżerów między Czerniakowską a Myśliwiecką. Nową nawierzchnię zyska tam jezdnia oraz chodnik po południowej stronie drogi. Ulica Madalińskiego zostanie odświeżona pomiędzy Puławską a Aleją Niepodległości. Remont przejdą tam też przystanki i miejsca postojowe. Wielu kierowców czeka też na pracę w Alejach Jerozolimskich. Już niedługo frezowanie przejdzie fragment od placu Zawiszy do do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Odświeżona zostanie też Aleja Sztandarów, ulica Koszykowa, Krajewskiego i Spalinowa. Wszystkie te prace to koszt niemal 35 milionów złotych.
6: Maja Chwalińska zaskoczona gorącym przywitaniem w Polsce i wzruszona muralem ze swoim wizerunkiem w Dąbrowie Górniczej. Polska wróciła do kraju dwa dni po dotarciu do finału tenisowego turnieju French Open. Na konferencji prasowej w Warszawie tenisistka mówiła, że powrót do Polski przerósł jej oczekiwania. W Dąbrowie Górniczej odsłonięto mural z wizerunkiem młodej Mai Chwalińskiej z czasów, gdy trenowała na tamtejszych kortach. Maja Chwalińska zapowiedziała, że najbliższe dni poświęci na odpoczynek, w tym odespanie i na jedzenie się. Po sukcesie w Paryżu 24-letnia tenisistka awansowała na 21 miejsce w kobiecym rankingu WTA.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
5: To ja się może na temperaturze skupię, bo te chmury raz są, raz ich nimo i raz pada, raz nie pada, gdzieniegdzie albo będzie padać, dopiero to się wszystko przesuwa i zmienia. Ale nie zmienia się temperatura, jeśli chodzi o prognozy, bo teraz 23 stopnie w Warszawie, to jesteśmy na tym szczycie temperaturowym. 21 będzie do godziny 20, noc pogodna, bezchmurna, przynajmniej teoretycznie, z temperaturą, uwaga, sięgającą 14 stopni w najchłodniejszym momencie, a o 8 rano jutro 19.
4: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: O wow, uwaga meteopaci. Zacznę drugą godzinę w rytmie miasta z Radiem Warszawa z informacją a propos jutra, bo jutro rzeczywiście burze i już tak do końca tygodnia ma tam padać i być i w ogóle, ale jutro 28 stopni Celsjusza, pochmurno, czyli będzie parno i duszno, więc dużo wody pić, no i co, no kawa może, a to Zosie od 10 dopiero będzie serwować kawę na wynos. Polecam bardzo serdecznie.
4: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: Tak zrobię jak ona, bo to klasyczek jest. Anastasia już teraz na 106,2 FM. Jestem stary, ten kawałek jest już klasykiem.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zgodnie z moją zapowiedzią spróbujemy odkryć, proszę Państwa, trochę piękna języka polskiego. Możemy to zrobić wspólnie, do czego zachęcam. Dobra, nie mam nagród, ale to nie o to chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby gdzieś tam podzielić się tym pięknem wspólnego języka ojczystego, w którym funkcjonujemy wszyscy na co dzień. My też, jako radiowcy, mówię, też rzucając kamyczek do ogródka swojego i innych, nie tylko kolegów z Radia Warszawa, ale w ogóle polskiego eteru, no nie zawsze błyszczymy, jeśli chodzi o język polski. Czasami robimy to celowo, nie? No właśnie, prawda? Ale czasami no tak wychodzi z rozpędu. Więc postanowiłem to trochę naprawić dzisiaj i będę Państwu prezentował słowa. Jeżeli ktoś w trakcie zdąży zadzwonić, to ja spróbuję odebrać i od razu na antenie ktoś z Państwa mi spróbuje wyjaśnić, a jak nie, to policzę do trzech i sam wyjaśnię takie słowo. Zasady pokrętne, bo ja je ustalałem, więc są całkowicie niejasne, nawet ja ich nie rozumiem, ale wystarczy zadzwonić. 512-700-444, 512-700-555. Umilmy sobie ten dzień. Nawzajem. Zwłaszcza pozdrawiam tych, co w korkach tkwią. O właśnie, to jest ten moment. Dobra, do rzeczy. Co to oznacza? Co oznacza, że ktoś peroruje? Peroruje. Ta peroracja to właśnie to jest chyba to, co ja uczyniłem, bo wygłaszam długą, często podniosłą przemowę. Nie wiem, czy ona była podniosła. Na pewno fotel mi się opuścił z wrażenia. Ale perorować to znaczy wygłaszać długą, często podniosłą przemowę.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kolejne słówka będą za chwilę, a teraz w ramach właśnie języka ojczystego przedstawię Państwu trafik. Taki żarcik, prawda? Przedstawię teraz sytuację na mieście, jeśli chodzi o korki. Nie wiem, czy na mieście to nie jest... Dobra, wrócimy do tych dywagacji językowych. Sytuacja jest teraz taka, że korkometr jest w połowie, proszę Państwa. Czyli od 0 do 12 jest szósteczka. O tej porze szóstka? To chyba coś tutaj nie działa, jakaś ta ściągawka moja. No ale dobrze, no, skoro tak mówi, to ja tak... Tak pokazuje, to ja tak mówię. Więc najdłużej będziemy jechać z centrum Warszawy do Piaseczna, minut 41. Tyle samo czasu spędzimy w samochodzie, jadąc z centrum Warszawy w kierunku Jabłonny, do Łomianek w 38 minut. Uda nam się dojechać do Marek 42 minuty. Najdłużej Błonie. Wiadomo, brawo, zgadł pan tam w drugim rzędzie od prawej. 57 minut. Natomiast najszybciej, czyli na pomarańczowo, nie na zielono, ale na pomarańczowo, świeci mi się Pruszków, Nadarzyn, Kabaty, Konstancin, Otwock, Stara Miłosna. Tutaj czas przejazdu z centrum Warszawy wynosi nieco ponad pół godziny.

No nie ma lekko, drodzy kierowcy. Zaraz wrócimy do zabawy ze słowami, ale teraz informacja dla tych, którzy lecą na Katowice, drodzy Państwo, a więc ci z Was, którzy jadą, będą jechać, planują jechać przez Starą Wieś w powiecie pruszkowskim, dokładnie trasą S8, to mam informację, że na 438 kilometrze w kierunku Katowic właśnie, w miejscowości Stara Wieś w powiecie pruszkowskim, tak jak wspomniałem, doszło do pożaru ciężarówki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w wyniku awarii układu hamulcowego doszło do pożaru koła pojazdu ciężarowego. Ogień rozprzestrzenił się na część ładunkową samochodu. Na miejscu działania prowadzą strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie oraz OSP na Darzyn. Na miejscu jest także policja. Nikt na szczęście nie odniósł obrażeń, ale w związku z tymi działaniami trasa S8 nie dość, że była całkowicie zablokowana przez czas jakiś, to jeszcze te korki mogą się tworzyć. Wiadomo, że trzeba miejsce zdarzenia uprzątnąć. Także ostrożnie. 438 km, Stara Wieś, trasa S8, kierunek Katowice. Proszę uważać.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No dobrze, to słowniczek słów trudnych w takim razie wprowadzamy dalej, czy też kontynuujemy. Jeżeli mówimy o kimś, że jest sybarytą, że to taki z niego sybaryta jest, to znaczy, że co? 3, 2. Aha, numery podam może. 512 700 444 512 700 555. Można dzwonić. Ja odliczam wtedy od 3 do 0. Jak nikt nie zadzwoni, to ja powiem. Więc zadaję to pytanie jeszcze raz. Kim jest sybaryta? Jak to w ogóle ładne, bardzo ładne słowo, takie brzmienie, takie głębokie. Sybaryta, to musi być ktoś gruby, prawda? No niekoniecznie musi być gruby. Może być szczupły, może być chudy, może być wysoki, niski, może być kobietą lub mężczyzną. Jest człowiekiem, osobą ceniącą luksus i przyjemności i wygodę. Sybaryta. Miałem tu podpowiedzieć, że wędrownym nauczycielem filozofii, człowiekiem prowadzącym ascetyczne życie. No nie. Sybaryta ceni wygodę, luksus i przyjemności.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No ja miałem mówić o trudnych słowach, ale mam trudny przekaz do powiedzenia, bo, znaczy może nie tyle trudny, bo o korkach będę mówił za chwilę, chociaż korków oficjalnie jest mniej, ale do zderzenia dwóch aut doszło na trasie Łazienkowskiej. Duże utrudnienia w ruchu na wysokości stadionu Legii doszło do tego zderzenia. Kierujący samochodem Skoda najechał na tył Opla. Jedna osoba została ranna. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ustalają dokładne przyczyny oraz okoliczności zdarzenia. Dwa pasy w kierunku Pragi są zablokowane, także radzę, jeżeli ktoś ma możliwość ominąć trasę Łazienkowską, lepiej to robić, bo nawet jeżeli to zdarzenie miało miejsce tam, powiedzmy, informacje mam sprzed pół godziny, czyli stawiam, że jakieś 40 minut temu mogło się to wydarzyć, no to wiemy doskonale, jak wygląda sytuacja, że korek, zderzenie na trasie Łazienkowskiej, a korek w Łomiankach, więc jakby jak możemy, to omijajmy to miejsce póki co.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Coś nie chce mi się wierzyć tej mojej ściągawce, drodzy Państwo, którą ja tutaj mam, bo aż ja biorę oczy i ja je przecieram ze zdumienia. I to jedno oko przetarłem, drugie, dwa naraz nawet i potem wszystkie cztery. I okazało się, że korkometr pokazuje cztery. W skali od 0 do 12, drodzy Państwo. Trochę to takie podejrzane jest, ale dobra, no, ja bazuję na tych informacjach, które dostaję, więc... Do Błonia 54 minuty, z centrum Warszawy będziemy jechać. Do Jabłonnej, do Marek 40 i 41 minut. I to są trzy kierunki, które są takie, powiedzmy, w naszym rozumieniu trudne do przejechania, tak? Czy długo się nimi jedzie. Natomiast te nieco szybsze, to są wszystkie pozostałe. Czyli od Łomianek po Konstancin. Od Kabat przez Pruszków, Nadarzyn, Piaseczno, Otwock i Starą Miłosną, czyli tutaj całe południe Warszawy, można powiedzieć, plus te Łomianki, północny wschód, to wszystkie kierunki te właśnie, to jest około pół godziny jazdy. Nie chce mi się w to wierzyć.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Fanom sportu stołecznego przypominam, dzisiaj zaczynają się finały Polskiej Ligi Koszykówki. Mistrzostwa Polski broni i wie, jakby mam nadzieję, że obroni Legia Warszawa. Legia, która gra z Zastalem Zielona Góra. Rywalizacja trwa do 4 wygranych spotkań, ale o brąz też grają Dziki Warszawa. Bo tak się złożyło, że 2 stołeczne drużyny spotkały się w półfinale. No, Legia pokazała swą moc w starciu z Dzikami, co nie umniejsza wcale sukcesu Dzikom i walki o brąz z Arką Gdynia. Także jutro o brąz, dzisiaj zaczyna się rywalizacja o złoto, to jeszcze tak przypomnę. I szukam tu jeszcze jakiegoś takiego fajnego słowa. O, majuskuła, to jest dobre. Na tym się potknąłem, robiąc quiz, proszę Państwa. Majuskuła, ja wiem, że mam czerwiec. Majuskuła to jest, ja myślałem, że to jest litera napisana kursywą. To źle myślałem, bo otóż majuskuła to jest wielką literą, czyli majuskuła jest po prostu wielką literą i mam nadzieję, że zwycięstwo pisane majuskułą będzie należało się Legii, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polski.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, w ramach trudnych słów przesympatyczny człowiek tutaj przyszedł. Ja myślę, że trudne słowo, którego
2: Szurjam.
1: Opisuję doskonale, no nie.
2: Chciałem od tyłu, Mariusz.
1: Szurjam. Proszę Państwa, Szurjam Dorot przyszedł. Szurjam, który jest luminarzem.
2: Luminarzem?
1: Luminarzem. Czy czujesz się luminarzem, czyli wybitnym autorytetem w swojej dziedzinie?
2: Wybitnym nie, ale...
1: Z autorytetem?
2: Dla siebie tak.
1: Przez skromność wybitny nie, ale autorytet już czemu nie?
2: Oczywiście, że tak.
1: Tak, witam cię Mariusz serdecznie. Co cię tu sprowadza? Państwo są zdziwieni, bo to Wojtek zawsze jest.
2: No wiesz co, no chciałem się z tobą spotkać.
1: Dziękuję.
2: Słuchałem cię dzisiaj, mówiłeś o tych korkach, tak? Że tak nie wierzysz, a to wiesz, prawda, wiesz?
1: Tak, że luźno na mieście?
2: Tak.
1: Tylko
2: tak.
1: Te incydenty pojedyncze po prostu.
2: Pojedyncze, tak.
1: Aha,
2: tak jest
1: no to
2: przyjemne.
1: Dobrze. To może sobie państwo niektórzy długi weekend, wiesz, przedłużyli, wiesz, że od piątku na przykład, tak?
2: Może tak, może czekali aż w niedzielę wszyscy hurra i wtedy w poniedziałek wieczorem wrócimy do domu.
1: O, tak może być. Także uważajcie na powrotach w takim układzie. Ja dziękuję bardzo. Zostawiam Państwa z luminarzem radiowym.
2: Zacieram dłonie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Polskie czerwce. Czerwiec w Poznaniu w 56 roku, czerwiec w roku 76. Ciąg wydarzeń, które miały ogromny wpływ na najnowszą historię Polski. O tym będziemy rozmawiać w najbliższym kalejdoskopie historycznym z Michałem Gruszczyńskim. Marcin Bąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
5: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
7: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
3: O reklamie.
2: Tu Radio Warszawa, minęła 6:00.
8: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Prokuratura rejonowa w Wołominie kieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Ząbkach pod Warszawą. Mężczyźnie postawiono zarzut naruszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tragiczny wypadek miał miejsce w sobotę. Kierowca samochodu marki Honda zaczął zawracać ze skrajnego prawego pasa na Dwujezdniowej ulicy. Kiedy przekraczał lewy skrajny pas, uderzył w niego samochód marki Audi, który wjeżdżał na skrzyżowanie, mając zielone światło. Wskutek zderzenia auto uderzyło w sygnalizator świetlny. Dwie osoby z Audi zmarły tego samego dnia, a jedna odniosła poważne obrażenia. Mężczyzna nie przyznał się do czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. Sąd rejonowy w Wołominie zdecyduje, czy zastosować wobec niego 3-miesięczny areszt. Sprawcy grozi do 8 lat więzienia. Dziś ważna decyzja dla jednej z warszawskich parafii. Trwają obrady Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miasta Warszawy, która zajmuje się projektem zagospodarowania przestrzennego przy parafii Najczystszego Serca Maryi Panny na Grochowie. Propozycja wzbudza niepokój proboszcza księdza Krzysztofa Uklei. Jak wyjaśnia duchowny, założenia planu zagospodarowania mogą zablokować parafialne inwestycje.
9: To nie tylko dla parafian, ale dla nas wszystkich, bo właściwie parafia chce tutaj poszerzyć jakby swoją działalność. Nie tylko chce ograniczyć się do działalności duszpasterskiej, ale również do edukacyjnej, społecznej. Chce jakby wykonywać zadania państwa i z tą myślą chcemy, prawda, pobudować na terenie, gdzie jesteśmy właścicielami, specjalny pawilon dla seniorów z kawiarnią, prawda? Za 5 lat będzie rocznica 200. Bitwy Olszynkę Grochowską. Myślimy, żeby jednak pamięć o powstańcach nie zaginęła, żeby muzeum powstało.
8: Urzędnicy w projekcie przewidzieli w miejscu, gdzie mogą powstać wspomniane inwestycje, tereny zielone. Z taką propozycją nie zgadza się Zbigniew Śladowski z Parafialnej Rady Ekonomicznej.
10: Plac Szymbeka wypedonowali cały, tylko tam są drzewa w takich małych kwaterach. I teraz naszym kosztem chcą utrzymać tu zieleń, może powiększyć tą zieleń. To samo dotyczy terenu parafii, gdzie dbają o zieleń i mówią, że to jest bardzo ważne dla okolicznych mieszkańców zachowanie zieleni. I my tą zieleń zachowamy, bo te budynki, które planujemy postawić w ostrej granicy, by przestrzeń między tymi budynkami będzie wypełniona zielenią.
8: Temat ten nie tylko dziś podczas posiedzenia komisji, ale też podczas zbliżającej się sesji Rady Miasta. Do tego tematu będziemy więc wracać w wiadomościach Radia Warszawa. W najbliższym czasie rozpoczną się remonty 8 warszawskich ulic. To efekt pierwszego tegorocznego przetargu Zarządu Dróg Miejskich. O szczegółach Damian Kowalski.
11: Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię dróg m.in. w Śródmieściu, na Mokotowie i Ochocie. Spore zmiany przejdzie ulica Swoleżerów między Czerniakowską a Myśliwiecką. Nową nawierzchnię zyska tam jezdnia oraz chodnik po południowej stronie drogi. Ulica Madalińskiego zostanie odświeżona pomiędzy Puławską a Aleją Niepodległości. Remont przejdą tam też przystanki i miejsca postojowe. Wielu kierowców czeka też na prace w Alejach Jerozolimskich. Już niedługo frezowanie przejdzie fragment od placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Odświeżona zostanie też Aleja Sztandarów, ulica Koszykowa, Krajewskiego i Spalinowa. Wszystkie te prace to koszt niemal 35 milionów złotych.
8: 18-latka z Wrocławia przyjechała do Warszawy i próbowała oszukiwać seniorów. Kryminalni z Pragi Południe wpadli na trop kobiety, mówi podinspektor Joanna Węgrzyniak.
12: Wszystko wskazywało na to, że młoda kobieta przyjechała do Warszawy na tak zwane gościnne występy i wówczas oszukała seniorkę z Wesołej, odbierając od niej 50 tysięcy złotych.
8: 18-latka stosowała jedną z metod oszustwa, tak zwaną metodę na lekarza.
12: Rzekomy lekarz w rozmowie telefonicznej opowiedział o omdleniu córki pokrzywdzonej, zagrożeniu sepsą i bezwzględnej konieczności sprowadzenia drogich leków z Niemiec.
8: Kryminalni udali się do mieszkania podejrzanej. 18-latka została zatrzymana i przewieziona do Warszawy, gdzie usłyszała zarzut dokonania oszustwa. Radni z Ursynowa złożyli interpelację w sprawie rozbudowy lotniska Chopina. Ma to związek z obawą, że w przypadku zwiększenia ilości połączeń znacząco zwiększy się też poziom hałasu, który i tak jest już uciążliwy dla mieszkańców, mówi wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Paweł Lendbarczyk.
13: Niepokoi nas to, że od lat praktycznie mamy do czynienia z corocznym wzrostem obsługiwanych pasażerów na lotnisku Okęcie. Mniej więcej w zeszłym roku to było około 20 milionów pasażerów. Dowiadujemy się z przestrzeni medialnej, że ten wzrost z 20 milionów ma nastąpić do około 30-32 milionów.
8: Jutro w Urzędzie Dzielnicy odbędzie się spotkanie, w którym uczestniczyć mają przedstawiciele polskich portów lotniczych.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
14: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Kilka słów na temat prognozy pogody. W dalszym ciągu trochę chmur nad Warszawą, 23 stopnie. Ta temperatura powoli będzie spadać, leniwie. Nieznacznie, z godziny na godzinę coraz chłodniej i coraz więcej chmur. W nocy 14 stopni, temperatura się będzie utrzymywać, nad ranem już pojawi się słońce i jutrzejszy dzień coraz cieplejszy.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Rozpoczynamy wieczór w dobrej atmosferze. Prawie 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry, Mariusz Dorot. Przed mikrofonem pozdrawiamy Wojciecha Dąbrowskiego. i życzymy mu dużo zdrowia i spokoju. A już za chwilę zajrzymy na warszawskie ulice. Dzisiaj chyba tak luźniejszy ruch na drogach.

To sprawdźmy teraz, jak wygląda sytuacja na ulicach Warszawy. Wydaje się, że kierowcy w stolicy mogą odetchnąć z ulgą. Korkometr wskazuje bardzo niski poziom utrudnień. Ruch odbywa się w miarę płynnie, a przejazdy do i z centrum miasta nie powinny sprawiać większych problemów. Jak zwykle o tej porze wolniej jedzie się m.in. alejami jerozolimskimi, trasą Siekierkowską, aleją Prymasa Tysiąclecia, czy w rejonie mostów łączących obie strony Wisły. No a jeżeli chodzi o aktualne czasy dojazdu z centrum, Błonie 50 minut, Stara Miłosna 30 minut, Jabłonna 35 i Piaseczno podobnie 35 minut. Pozdrawiamy wszystkich kierowców. No i polecamy dobre spotkanie przy dobrej muzyce i dobrym słowie w Radiu Warszawa.

0: 21 minut po godzinie 6 trwa wieczór w dobrej atmosferze i o tą dobrą atmosferę może zadbać, no właśnie, jest pewna decyzja, nie uczucie, taki świadomy wybór rezygnacji z urazy, gniewu i chęci zemsty wobec osoby, która nas skrzywdziła. Niesie ze sobą pokój. O co chodzi? O tym już teraz.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje.

wprowadza pokój między Bogiem a ludzkością, a Duch Święty wlewa go w serca i rozlewa na świat. Ten pokój pochodzi z przebaczenia i prowadzi nas do przebaczenia. Zaczyna się od przebaczenia darowanego przez samego Jezusa, który został przez nas zdradzony, skazany i ukrzyżowany. Zaskakując nas swoją miłością, właśnie On, zmartwychwstały, mówi: którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Tymi słowami Jezus powierza nam dzieło Boże, ponieważ tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Władza ta zostaje dana jako znak powszechnego pojednania. Pan wylewa ducha pokoju od początku do końca dziejów, ponieważ Ten, który wszystkich odkupił od śmierci, nikogo nie wyklucza. Duch Święty jest bowiem Panem i Ożywicielem od początku stworzenia, kiedy unosił się nad wodami, a teraz poprzez swoje odkupienie przemienia historię świata. Pięćdziesiątnica spełnia się jako święto nowego przymierza, czyli przymierza między Bogiem a wszystkimi narodami ziemi. Podczas gdy szum z nieba, wicher i języki ognia w wieczerniku przypominają dawne znaki obecne na Synaju, święte prawo Boże zostaje zapisane w sercach, wyryte przez Ducha znakami miłości na ciele Chrystusa i w Jego ciele, którym jest Kościół. Prawo to jest kodeksem pokoju, jest podwójnym przykazaniem miłości, które Duch Święty przypomina nam przy każdym uderzeniu serca. Naszym sercem możemy zatem wołać: Veni Sancte Spiritus, przybądź Duchu Święty, ponieważ On już został nam dany. Możemy Go pragnąć, ponieważ został nam już obiecany. Możemy Go przyjąć, ponieważ On sam jest słodkim kościem duszy.

tylko na 106,2 FM. Takie wspaniałe klasyki rockowej ballady. To jest jedna z piosenek, które od lat poruszają słuchaczy na całym świecie. Opowiadała o tęsknocie, o nadziei i odwadze, by powiedzieć komuś o swoich uczuciach. Czerwcowe wieczory chyba mają w sobie coś takiego wyjątkowego. Dzień jest coraz dłuższy, no i ten świat dookoła nas trochę zwalnia, a tym bardziej po takim długim weekendzie. No i my możemy na chwilę odłożyć nasze obowiązki, pobyć sam na sam ze swoimi myślami albo z dobrą piosenką. No właśnie, przed nami już kolejna. To piosenka o podróży, ale nie tylko takiej dosłownej, bo czasami wracamy do miejsc, które dobrze znamy, a czasem do wspomnień, decyzji czy ludzi, którzy zostawili ślad w naszym życiu. Każdy z nas, myślę, że ma takie momenty, kiedy trzeba na chwilę pobyć samemu, żeby lepiej usłyszeć własne myśli. Kuba i Kuba, wracam sam.

13 minut pozostało do godziny 7. To kolejna rzecz w wieczorze w dobrej atmosferze. No tą dobrą atmosferę, to miłosierdzie chyba jest nam potrzebne, abyśmy byli w dobrej atmosferze. To Jacek Dowódzki i Przyjaciele w utworze Bogaty miłosierdziem. Miłosierdzie chyba kojarzy się często z wielkimi gestami, no a przecież najczęściej zaczyna się od rzeczy bardzo prostych. No po pierwsze cierpliwość, życzliwość, a może wysłuchanie drugiego człowieka, czy to już chyba trudniejsze, podanie pomocnej dłoni wtedy, gdy jest potrzebna. Miłosierdzie. To zmieniamy klimat na piosenkę, która przypomni nam, że marzenia potrafią prowadzić nas przez życie nawet wtedy, gdy nie wszystko układa się tak, jak planowaliśmy.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jaki jest stan Kościoła katolickiego w Polsce? Czym żyją wierni świeccy? Jakie problemy duszpasterskie widzą duchowni? O sprawach, którymi żyją ludzie Kościoła, rozmawiam z ekspertami w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w środę o godzinie 20 i w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
2: Idealny moment na kawę. Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania, jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przyzwyczajenia najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.
4: Jest siódma, jesteśmy na 106,2 FM, czas na Dziennik Radia Watykańskiego.
5: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
6: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał dziś w hiszpańskim parlamencie. Z kolei zwracając się do biskupów, poprosił, by byli znakiem jedności w podzielonym świecie. Z każdym dniem w Hiszpanii rośnie entuzjazm wywołany papieską wizytą. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś trzeci dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii i ostatni, który spędza w Madrycie, skąd jutro uda się najpierw do Barcelony, a następnie na Wyspy Kanaryjskie. Przed południem jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie, gdzie przypomniał m.in. o fundamentalnym obowiązku państwa, którym jest ochrona życia każdego człowieka.
7: W tym kontekście należy zapytać, jeśli życie przestaje być uznawane za wartość fundamentalną, jaką przyszłość mogą mieć nasze społeczeństwo? Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym, jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji.
6: Prosto z siedziby parlamentu papież udał się na spotkanie z hiszpańskimi biskupami. Zadania, jakie przed nimi stoją we współczesnym świecie, porównał do pielgrzymowania drogami świętego Jakuba, na których trzeba pozbyć się wszystkiego, co utrudnia dojście do celu. Zachęcił biskupów do budowania jedności i do otwartości na wszystkich, którzy potrzebują bliskości, a szczególną uwagę zwrócił na kwestię powołań.
8: Pastoral vocacional. Duszpasterstwa
7: powołań nie można sprowadzać do zwykłego liczenia kandydatów. Rodzi się ono z żywych wspólnot, ze szczęśliwych kapłanów, z rodzin zdolnych świadczyć o pięknie wierności, z Kościoła, który potrafi z prostotą ukazać, że pójście za Chrystusem nie zubaża życia, lecz je rozszerza. Tam, gdzie Ewangelia jest przeżywana z radością, w służbie i komunii, także wezwanie Pana może na nowo zostać usłyszane jako obietnica życia.
6: W Hiszpanii z dnia na dzień rośnie entuzjazm związany z papieską wizytą, pierwszą od 15 lat. Z mieszkańcami Madrytu rozmawiał o niej ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
9: Dla 16-letniego Dawida to pierwszy papież, którego mógł zobaczyć. Moi rodzice zawsze opowiadali mi o Janie Pawłem II, to był ich papież. Przyjechałem do Madrytu z moją parafią. Wszyscy chcieliśmy go zobaczyć z bliska. Mnie zaskoczył słowami: bądźcie iskrą, która przemieni ludzkość. Papież nam, młodym, ufa, podkreśla Dawid. Maria Jose, która wzięła udział w Eucharystii na placu Cibeles wraz z mężem i dziećmi, nie mogła uwierzyć, że przyszło tyle ludzi. Na mszy i procesji było ponad milion osób. Wzruszyłam się bardzo. Hiszpania jest jednak inna od tej, którą widać w mediach i o której mówią politycy. Luis jest prawnikiem, z uwagą śledził historyczne wystąpienie papieża w parlamencie. Podziwiam jego odwagę, że stanął w obronie życia i przypomniał politykom, że mają obowiązek szukać dobra wspólnego.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Wieczorem w Warszawie 21 stopni, głównie słońce, no i ta temperatura powoli będzie spadać, wieczorem do 18 stopni, w nocy do 14 stopni, bezchmurne niebo nad Warszawą, no a poranek rześki 14 stopni, no i z godziny na godzinę będzie coraz cieplej, 26 stopni w Warszawie. Pięć minut po godzinie siódmej rozpoczynamy kolejną godzinę wieczoru w dobrej atmosferze. Przed mikrofonem Mariusz Dorot. Witam bardzo serdecznie.

12 minut po godzinie 7 jesteśmy na 106,2 FM. No chyba nie ma lepszej piosenki obrazującej, czym jest wieczór w dobrej atmosferze. Anna Maria Jopek. To piosenka, która wskazuje na potrzebę zatrzymania się wtedy, gdy świat pędzi coraz szybciej. Mówi o momencie, w którym człowiek ma już dość. Na chwilę wysiada z tego biegu, żeby zobaczyć, dokąd właściwie jedzie. No i taki wieczór w dobrej atmosferze myślę, że jest wyjątkową okazją do tego, aby się zatrzymać, nawet jeśli za nami długi sobotnio-niedzielny czas, żeby nie powiedzieć weekend. Myślę, że podobne pytanie stawiają sobie także rodzice, nauczyciele i uczniowie, chociaż jest już czerwiec, jesteśmy już po maju. Za chwilę Państwo dowiedzą się, o czym myślę, i żyjemy w rzeczywistości takich nieustannych zmian. Zmieniają się programy nauczania, wymagania, technologia, czasem nawet zasady egzaminów, które jeszcze chwilę wcześniej wydawały się pewne. No i w takim świecie coraz ważniejsze staje się pytanie nie tylko, czego uczyć, ale przede wszystkim jak wychowywać młodego człowieka, jak przygotować go do życia, które trudno przewidzieć, jak budować poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności, gdy wokół tak wiele się zmienia. Między innymi o tym za kilka minut będziemy rozmawiać w audycji Wychowywać, ale jak, a tematem będą częste zmiany egzaminu maturalnego, ich wpływ na uczniów, rodziców oraz szkołę. Zapraszam w imieniu Ewy Pietrzak i dr Sabiny Zalewskiej, psycholog, rodzinny pedagog.

0: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
1: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jest z nami dr Sabina Zalewska, psycholog rodziny, pedagog, Katedra Psychologii, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Witam serdecznie, dzień dobry Pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Zanim przejdziemy do bardzo mądrych cytatów, bo my czasami tak Janusza Korczaka zacytujemy, prawda, innych mądrych pedagogów, tak? Świętego Jana Bosko, to nie chcę powiedzieć, że teraz będą wypominki jakieś, prawda? Ale pani doktor, co się dzieje z tym systemem związanym na przykład z maturami pisemnymi, ustnymi? Podobno z roku na rok komisja zaskakuje pytaniami i chce udowodnić, że nawet jeżeli dzieci pilnie się uczą, to i tak wszystkiego nie przeskoczą. I uwaga, 5 egzaminów z rzędu po kilka godzin. Na chwilę przerwa, sobota, niedziela, chociaż to nie jest przerwa, potem kolejna batalia. Czasami się zdarza tak, że niektórzy 10 dni z rzędu piszą, 9 dni z rzędu z przerwą i jeszcze dłużej.
3: Co się dzieje? No to zależy pewnie od perspektywy. Dlatego, że nauczyciele czy system edukacji twierdzi, że z roku na rok obniża poziom matury, a nie podwyższa. Ale z kolei ciekawe jest, że ci, którzy zdają, uważają go za wyższy z kolei. Ja uważam, że problem leży, oczywiście to, że maturzyści są obciążeni takim maratonem wręcz codziennego zdawania, no jest jednak dla nich bardzo trudny, nie mają dni do zbyt wielu do odpoczynku i zasadniczo kończąc jeden przedmiot, zaczynają drugi, już zaczynają powtarzać. Ta słynna maksyma, żeby nie powtarzać dzień przed, przestaje być tutaj w ogóle istnieć i zostaje zapomniana, no to wiadomo, może jeszcze coś się nauczę, może jeszcze coś tam sobie powtórzę, może akurat to będzie.

0: zajmujących się edukacją to potwierdza, że po prostu edukacja jest źle zorganizowana. Bo co to jest, żeby maturzysta miał odczucie, że jest trudniej, a ci, którzy układają ten program, mówili, że jest łatwiej i obniżają. To do jakiego my poziomu dojdziemy, że już będzie tak obniżone, że w zasadzie nie da to startu nauczycielom akademickim, bo przyjdą na studia i będą musieli nadrabiać, już nadrabiają te braki, które są w szkołach średnich, a pomimo, że matura jest zdana, a uczniowie będą mieli uczucie, że to jest mega trudne i poziom jest bardzo wysoki.
1: Są nauczyciele, pani doktor, przepraszam, że przerwę, którzy uczą i przepraszam, są też tacy, którzy nie uczą. Słyszymy to, powtarzamy, ja dostaję maile, dostaję telefony w tej sprawie i ci, którzy są wspaniali, którzy uczą, zaangażowaniem i sercem podchodzą do tego młodego człowieka, prawda, to im się dostaje chyba za tych kolegów, którzy mówią, nie no, jak to jest wasza pasja, na przykład matematyka, to ja w zasadzie nie muszę was uczyć, jak chcieliście matematykę rozszerzać. Inna sprawa, to słyszę też przecież w mediach, nie tylko społecznościowych, tak, teraz to każdy zda maturę, ale każdy być może z tych młodych ludzi chce dostać się na dzienne studia, to po pierwsze, a po drugie, jak usłyszałam, ile osób uczęszcza na korepetycje, to jest kolejny problem, tak? I to jest... A co z dziećmi, których rodziców nie stać na te korepetycje?
0: Kolejna bolączka, czyli jest to informacja dla systemu edukacji, dlaczego dzieci muszą uzupełniać edukację i mieć korepetycje, żeby na minimalny nawet poziom zdać, bo akurat ja pracuję w technikum, więc wiem, że czasami chodzi o tą dwóję, a wcale nie czwórkę czy piątkę. I tak korepetycje trzeba, czyli gdzieś jest luka, coś nie działa. Jeśli chodzi pani redaktor o tych nauczycieli, to ja to cały czas powtarzam, ale to nie jest moje stwierdzenie. Polska edukacja ma twarz 50-kilkoletniej nauczycielki. Nie ma młodych nauczycieli w tym zawodzie takich, którzy są z pasją. Jak przyszli, to po roku, po dwóch się wypalili i odeszli. Edukacja jest źle opłacana, wszyscy o tym wiedzą. Ale nawet nie chodzi o pieniądze.
1: W innych krajach nauczyciele bardzo dobrze zarabiają, rzeczywiście.
0: Generalnie w innych krajach mają świadomość, że młode pokolenia i ludzie muszą być mądrzy, bo głupimi ludźmi łatwo się kieruje i wszyscy o tym wiedzą. Dlatego dbają wszyscy o edukację, nie tylko dzieci, nie tylko rodzice, ale także społeczeństwo. U nas jakby się o tym zapomniało, to jest jedna rzecz.
1: Doktor Sabina Zalewska jest z nami w tym tygodniu. Pani doktor, to do tych tematów szkolnych, edukacyjnych, związanych również z zawodem nauczyciela. Jeszcze powrócimy, do usłyszenia.

To Eyes of Base na 106.2 FM. Trwa wieczór w dobrej atmosferze w Radiu Warszawa. Myślę, że wśród Państwa są takie osoby, które chciałyby usłyszeć albo często wypowiadają słowo zabierz mnie. Nie chodzi tylko o taką podróż czy zmianę miejsca. Czasem to prośba o wspólne przejście przez trudny moment, o obecność, zrozumienie albo odwagę, na przykład by zrobić pierwszy krok w nieznane. No a wszyscy dobrze wiemy, że żyjemy w świecie, który bardzo ceni sobie samodzielność. No ale przecież człowiek najpełniej rozwija się w relacjach. To jest istota naszego życia. Przecież potrzebujemy siebie nawzajem. Chociażby rozmowy, wsparcia czy życzliwego spojrzenia. Teraz piosenka właśnie o tęsknocie za bliskością. No i wspólną drogą. Oskar Cyms i Zabierz mnie.

15 minut pozostało do godziny 8. Trwa wieczór w dobrej atmosferze. To Nelly Furtado, która przypomniała nam, że nic nie jest dane raz na zawsze. Spokój, bezpieczeństwo, dobrobyt, a nawet wolność wymagają troski i odpowiedzialności kolejnych pokoleń. A historia naszego kraju pokazuje to bardzo wyraźnie. Są takie daty, które przypominają, że za wiele rzeczy, które dziś uznajemy za oczywiste, ktoś wcześniej zapłacił wysoką cenę. A czerwiec to miesiąc szczególny w polskiej historii. To Poznań 1956 roku i protest robotników domagających się godności oraz chleba. To także wydarzenia czerwca 1976 roku, które stały się jednym z ważnych kroków na drodze do późniejszych przemian społecznych i politycznych. O tym wszystkim, o polskich czerwcach, Marcin Bąk będzie rozmawiał dziś o godzinie 20 z Michałem Gruszczyńskim z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Polskie czerwce. W Poznaniu w 1956 roku, czerwiec w roku 1976, ciąg wydarzeń, które miały ogromny wpływ na najnowszą historię Polski. Zaprasza Marcin Bąk, kalejdoskop historyczny, tuż po godzinie 20. A my wracamy do dobrej muzyki. Do

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Ślubuję Ci miłość.
2: Radiowy kurs małżeński.
1: Świadkowie, praktycy i eksperci.
2: W każdą środę o 22:00.
1: Zapraszają Anna Murawska
2: i Paweł Zuchniewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
0: Po reklamie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
5: 20 stopni w Warszawie, w tej chwili trochę chmur na niebie, no ale tych chmur nie będzie przybywać, więc szansa na bezchmurną noc, chociaż temperatura będzie spadać do 14 stopni w nocy, a nad ranem będzie rześko i coraz więcej słońca, temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 28 stopni, sporo słońca.
4: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
7: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny, kolejne spojrzenie w przeszłość. Zanim jednak powiem, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i z kim będziemy rozmawiać, tradycyjnie już dziękuję wszystkim z Państwa, którzy wspierają Radio Warszawa na Patronite. W inny sposób to wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Tworzymy audycję dla Państwa i dzięki Państwu. A dzisiaj początek takiego, mam nadzieję, minicyklu poświęconego rocznicom czerwcowym, polskiego czerwca, można by powiedzieć, dla Polaków czerwiec niebezpieczna pora, parafrazując jednego z poetów okresu młodej Polski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Gruszczyński, doskonale Państwu znany popularyzator historii, reprezentujący Muzeum Więźniów Politycznych PRL i...
8: A wcześniej Żołnierzy Wyklętych.
7: Żołnierzy Wyklętych. Jak zawsze przestawiam coś w nazwie, ale musisz przyznać, Michale, że nazwa instytucji, którą reprezentujesz, jest cokolwiek długa i nie zawsze łatwa do zapamiętania.
8: Tak, tak, tak. Ale to chodzi o to, żeby nas z szanownym Muzeum Ostrołęckim nie mylono.
7: Otóż to. Dzisiaj zaczniemy taką rozmowę, może cykl rozmów właśnie poświęcony tym polskim czerwcom i to jest okres, w którym twoja instytucja no dość mocno się specjalizuje. Historia najnowsza Polski, tragiczna historia Polski. Ja na początku chciałem postawić taką tezę, że czerwiec 56 roku, ten pierwszy z polskich czerwców, to jest taka bardzo charakterystyczna cezura z różnych względów. Po pierwsze, właściwie kończy się już, czy skończył się ten okres walki zbrojnej z komunizmem, który zbiorczo nazywamy czasem żołnierzy wyklętych. Właściwie ostatni już ludzie, których zaliczamy do tej kategorii, oni się jeszcze gdzieś ukrywają po lasach. No, Lalek to jest 63 przepraszam, rok, czyli wiele lat później, ale tak naprawdę nie ma już zbrojnych oddziałów wykonujących jakieś działania, czyli ten rozdział przeciwstawiania się władzom komunistycznym właściwie jest już zamknięty albo się domyka, ale otwiera się coś zupełnie nowego. To władza strzela do robotników, tak jak głoszą słowa piosenki, z kolei znacznie późniejszej, ale otwiera się nowy rozdział, tak? Robotnicy, czyli ci, którzy powinni być filarem władzy nomen omen ludowej, stają się dla tej władzy coraz większym problemem. Czy się z tą tezą zgodzisz?
8: Tak, ja bym uzupełnił nawet, że władza robotniczo-chłopska najpierw się wzięła za chłopów, czyli nie lubię tego słowa, przepraszam, chłopów, wolę słowo rolnik, włościanin, bo powinniśmy pamiętać, że tak naprawdę wspomniani żołnierze podziemia niepodległościowego, żołnierze wyklęci, no to głównie byli ludzie wywodzący się ze wsi. I warto pamiętać, że po zniszczeniu polskiej wsi, o co mi chodzi po zniszczeniu polskiej wsi, może nie fizycznie, ale gospodarczo, przede wszystkim przez narzucenie tych PGR-ów wzorowanych na sowieckich kołchozach, na tak zwanej kolektywizacji, potem wystrzelanie, dosłownie wystrzelanie tych ostatnich oddziałów podziemia antykomunistycznego, władza dała sobie radę z chłopami, no bo kto pozostał? Pozostali tak zwani kadzi chłopi, czyli zależne od komunistów z ZSL, czyli Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które nie miało nic wspólnego z PSL-em, tym mikołajczykowskim. Zresztą tak naprawdę ten PSL do tej pory się nie odrodził, ten polski, ten wywodzący się od Wincentego Witosa. Po spacyfikowaniu, czyli wyciszeniu wsi, władza wzięła się za robotników. No i będziemy mieli te wszystkie nasze miesiące, ten może trochę wyprzedzając, rok 1956, rok 1970, 76, no i karnawał Solidarności, ale pamiętajmy, że w tym momencie jest to walka już, w tym momencie główny ciężar, głównie przejmują na siebie robotnicy.
7: Masy ludowe, tak moglibyśmy
8: masy robotnicze,
7: powiedzieć.
8: Chociaż nie lubię tego słowa.
7: To jest paradoks, bo władza, która nominalnie jest władzą właśnie tych klas społecznych, tak, używając terminologii Karola Marksa, ona zwraca się przeciwko tym grupom, czy też inaczej, te grupy starają się walczyć o swoją wolność przeciwko tej władzy. Popatrzmy jeszcze inaczej na to, co dzieje się w Polsce. Nie wymieniliśmy jednego ważnego czynnika, jedynego działającego legalnie, chociaż w coraz cięższych warunkach, to jest Kościół katolicki, prawda? W tym momencie to jest jedyna struktura zorganizowana, mająca spore poparcie społeczne, ogromne poparcie społeczne, która nie poddaje się wprost władzy komunistycznej.
8: Tak, jedyna, byśmy powiedzieli, struktura, która potrafi się przeciwstawić komunistom i komuniści, dosłownie się jej boją.
7: Czy to nie za wielkie słowo? Boją?
8: No, przykładem jest to, że mamy ciągłe procesy i narzucanie aresztowanym duchownym od tego najniższego szczebla poprzez biskupów, aż po aresztowanie w 26 września prymasa Polski księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego wraz z jego sekretarzem, biskupem, wówczas potem późniejszym arcybiskupem Poznania Antonim Baraniakiem. No to coś, o czym świadczy. To jest to, o czym na pewno też dzisiaj nawiążemy, do Węgier 56. Na Węgrzech został skazany kardynał prymas Węgier Mindszenty. Tu mamy z kolei próbę zaaresztowania kardynała Wyszyńskiego i też no, próbę podporządkowania sobie tej siły, jaką stanowił Kościół rzymskokatolicki. Jest to walka o rząd dusz.
7: Mm-hmm. To nakreśliliśmy sobie tak bardzo pokrótce sytuację, która dzieje się, która ma miejsce w Polsce po spacyfikowaniu podziemia, tego zbrojnego, połakowskiego, powinowskiego podziemia, po próbach kolektywizacji wsi, rozbiciu tego ruchu ludowego. Jak wygląda sytuacja z grubsza wiemy, ale teraz popatrzmy na sytuację międzynarodową. Nad Europą 11 lat wcześniej zapadła żelazna kurtyna, jak powiedział Sir Winston Churchill.
8: Zresztą ale przyłożył się bardzo, żeby to powstało
7: tak,
8: wcześniej.
7: Żeby to tak wyglądało. Ale w 1953 roku umiera chytry Gruzin, Koba, dla przyjaciół, a bardziej znany jako Stalin. Co się dzieje w ogóle wtedy na świecie? W Związku Radzieckim, ojczyźnie światowego proletariatu? Jak byś to opisał?
8: W Związku Sowieckim mamy walkę tylko o władzę. Na samych dołach nic się nie dzieje. Stalin, tak jak wspomniałeś, to był chytry Gruzin. On tak władzę podzielił, żeby żaden z jego tych z dworzan
7: nie urósł.
8: Nie urósł za bardzo i nie stanowił zagrożenia. W związku z tym mamy walkę o władzę. Paradoksalnie największy kat Stalina, niejaki Beria, wygłasza bardzo liberalne tezy. Czyli chce przywrócić wolną gospodarkę, wolny rynek, czyli coś, co było swego czasu Lenin zrobił, jeśli chodzi o NEP, pozwalniać więźniów politycznych z łagrów, z tych obozów koncentracyjnych w całym Imperium Zła, jak to później określi Ronald Reagan, i dać większą swobodę państwom leżącym w strefach, w strefie sowieckiej, w tym między innymi Polsce, Węgrom, Federacji Czeskosłowackiej, Rumunii, Bułgarii i tak dalej. Do tego nie chce dopuścić druga strona, między innymi bohater II wojny światowej, Żukow, i
7: zwany rzeźnikiem.
8: Rzeźnikiem. To też wszędzie kiedyś opowiedzieć.
7: Oczywiście jak rzeźnikiem swoich własnych żołnierzy.
8: Dochodzi do dosyć ciekawego wypadku, bo Beria zostaje aresztowany.
7: I natychmiast zastrzelony.
8: Rozstrzelany. Daty dokładnie nie znamy, nie wiemy kiedy to było. A władzę w Związku Sowieckim przyjmuje najbardziej pogardzany, wręcz kiedyś o nim mówili, pajac, klaun, błazen, Chruszczow.
7: Człowiek, Ukrainiec który, zresztą.
8: Ukrainiec. Zresztą wbrew pozorom bardzo nieciekawa postać, bo nikt tak nie niszczył polskości na dawnych Kresach Wschodnich, jak
7: sekretarz
8: Chruszczow.
7: Ukraińskiej Partii Komunistycznej, tak, no. Nikita Nikitycz Chruszczow.
8: Tak jest, odpowiedzialny między innymi też za Wielki Głód. No.
7: Czyli Holodomor, jak to dzisiaj na Ukrainie się nazywa.
8: I to mamy zmianę w Związku Sowieckim. W dalekiej Azji następuje ciekawa rzecz, bo dochodzi niemal do bezpośredniego starcia bloku komunistycznego z blokiem demokratycznym, z blokiem zachodnim. Mamy wybuch wojny koreańskiej, kiedy to Północna Korea pod hasłem zjednoczenia reszty narodu, oczywiście uszczęśliwiania reszty ludności cierpiącej pod kapitalistycznym butem, w 50 roku dokonuje agresji na Koreę Południową. Z pomocą postępy są błyskawiczne i Korei Południowej grozi klęska. Z pomocą przychodzi ONZ, na czele których tych sił, które wysyła swoje siły zbrojne, gdzie stają Stany Zjednoczone, którymi dowodzi generał Douglas MacArthur.
7: Też bohater II wojny światowej, o czym będziemy sobie za chwilę kontynuować naszą rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W kalejdoskopie historycznym, przypominam, mówimy dzisiaj o polskich czerwcach z najnowszej historii Polski. Czerwiec 56 roku, czerwiec 76, ale kontynuujemy na razie tą opowieść, naświetlając to, co działo się na wschodzie, na wschód od Polski w Związku Radzieckim, co się działo na zachód od Polski i w ogóle wtedy na świecie, jaka była sytuacja polityczna, żeby lepiej zrozumieć ten kontekst, w którym te wydarzenia, tak zwane wydarzenia poznańskie, miały miejsce. Wojna w Korei, wspomniałeś o wojnie w Korei, ona się toczy przez 3 lata tak naprawdę, chociaż jak niektórzy twierdzą, toczy się do dzisiaj, bo nie ma żadnego dokumentu kończącego tą wojnę.
2: Tak, mamy zawieszenie broni. I druga rzecz ciekawa, bo bardzo blisko nas, bo właściwie za Odrą, Berlin. Mamy to słynne powstanie berlińskie, które mamy bunt robotników w Republice Wschodnio-Niemieckiej, czyli w popularnym NRD, które zostaje stłumione przez zarówno siły służby specjalne NRD, jak Stasi i siły sowieckie, ale następuje jeszcze inna ciekawa rzecz, zapominana trochę przez nas. Pod koniec, na początku grudnia 1953 roku udaje się z misją specjalną 2 wysłanników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z Warszawy. W tym szef 10 Departamentu Bezpieki, takiego UBWB, i jego zastępca Józef Światło, który jako doświadczony bezpiecznik, jak to określano takich ludzi, wyczuwa sytuację, wie, że już Beria nie żyje, że się szykują zmiany, postanawia wykorzystać tą misję i w czasie spaceru przedostaje się do Berlina Zachodniego i oddaje się w ręce Amerykanom. Rok później, przez głośniki Wolnej Europy, on zaczyna opowiadać, co tu się dzieje. I tu zaczyna się...
1: Z tym, że powiedzmy sobie otwarcie, on sam brał w tym udział, był jedną z głównych sprężyn. To nie jest tak, że tak, Światło jest bohaterem, tak. Tylko jest to jeden z katów Polski, który, bojąc się, że być może kolejna fala czystek zgarnie także i jego...
2: On ratował własną skórę, tak. No nazwijmy rzecz po imieniu... Postanowił z siebie zrobić bohatera, zresztą bardzo długo próbowano go tak przedstawiać. Nie, proszę państwa, to był człowiek, który po prostu uciekł, ale przez mikrofony Wolnej Europy idzie do Polski, co się tu działo. Zresztą potem ten jego wypowiedzi zostają zebrane w książce pod tytułem Za kulisami partii i bezpieki. Amerykanie to drukują i z wyspy Bornholm na Bałtyku idą balony nad Polskę, które zrzucają te książki. I za samą taką książeczkę, gdyby służby specjalne PRL-u zgarnęły, znalazłyby to u kogoś w domu, proszę państwa, jak to kiedyś mówiono w dawnej Warszawie, dycha bez zawiasów.
1: Za posiadanie.
2: Za samo posiadanie. Mhm. Czyli tu mamy pierwsze zmiany. W 1954 roku w Polsce dokonuje się rozwiązanie złowrogiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, które zostaje zamienione na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I wiele firm, wiele urzędów państwowych, które podlegały pod bezpiekę, no, zostają wyjęte spod jej kurateli, między innymi więziennictwo. Więziennictwo wraca pod na przykład zarząd Ministerstwa Sprawiedliwości, tak jak powinno być. I to zaczyna, takich wiele przypadków zaczyna się szerzyć. Zaczyna się coraz bardziej głośno krytykować przywileje przedstawicieli służb specjalnych i przedstawicieli partii komunistycznych.
1: Słynne sklepy za żółtymi firankami.
2: Tak, to też jest... Myślę, że to jest na cykl audycji tak naprawdę, bo wiele osób niestety zapomina, co się wtedy działo.
1: Jedno jest pewne, po 1953 roku Polska zaczyna, wcale nie od razu, to nie jest z dnia na dzień, wychodzić chyba z najczarniejszej dziury, w jakiej się kiedykolwiek znalazła, czyli z okresu stalinowskiego, tego najcięższego. Tylko że ten proces trwa, no właśnie, 3 lata, aż dochodzimy do roku 1953. I co się wtedy dzieje? Jakie przyczyny spowodowały te tak zwane, jak to się w oficjalnej historiografii PRL-owskiej nazywało, wydarzenia poznańskiego czerwca 56, albo zajścia, wypadki poznańskie też, tak? Żeby nie użyć określenia adekwatnego, stosowali takie eufemizmy. Ale najpierw, co doprowadziło w ogóle do tej sytuacji?
2: Wróćmy do Moskwy. Z 24 i 25 lutego 1956 roku wspomniany Chruszczow na zamkniętej sesji 20 Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego ogłasza słynne te potępienie kultu jednostki. On tam nie padają może konkretne jakieś słowa, ale komuniści nauczyli się czytać między wierszami i wiemy jedno. Jest potępienie stalinizmu i trzeba odejść od tego. Przedstawiciel Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, chociaż to mówili, że ona była ani polska, ani zjednoczona, ani robotnicza, Bierut, już z tej Moskwy nie wraca z tego.
1: Mówiono, że wrócił w jesionce wełnianej, a wrócił w drewnianej.
2: No ja słyszałem, że pojechał w futerku, wrócił w kuferku.
1: No tak.
2: W każdym razie to jest pierwsza rzecz, ale w Polsce zaczyna coraz bardziej narastać zniecierpliwienie, gniew. Ale czym jest to spowodowane? To nie jest cenzura. Ludzie są steroryzowani, boją się powiedzieć cokolwiek głośno, ale pustki w sklepach.

0: Pstrowski.
1: Chcesz się dostać na Sąd Boski, pracuj jak Wincenty Pstrowski.
0: Albo Wincenty Pstrowski, górnik ubogi, przekroczył normę, wyciągnął nogi. Też tak było.
1: I to się wszystko zaczyna coraz bardziej nakładać. Zaczyna to wszystko wrzeć. I tu mamy właśnie w czerwcu Poznań. Dlaczego Poznań? To była szansa, bo pamiętajmy, że przecież w Poznaniu mamy przecież coroczne targi poznańskie międzynarodowe i to jest ta chęć przekazania też innemu. I ludzie wychodzą na ulicę, właśnie mówią, żądamy chleba.
0: No właśnie, gdy się spojrzy na zdjęcia, zachowało się sporo zdjęć, mimo że przecież przez późniejsze lata komuniści bardzo silnie starali się, żeby ślady po tych wydarzeniach, jak to oni mówili, zniknęły. Zachowało się sporo zdjęć, gdzie ludzie niosą transparenty i na tych transparentach wybijają przede wszystkim hasła ekonomicznie, z tym chlebem, tak? Żądamy chleba. To jest bardzo znamienne.
1: Tak, propaganda komunistyczna mówiła, że przecież niczego nie brakuje, no to miał być przedsionek kraju, a tu się okazuje, że znów, co było nieraz, żeśmy mówili, że w przypadku naszym Polacy się w ciężkiej sytuacji ratują poczuciem humoru i wtedy padło to słynne powiedzenie, co by było, gdyby nie socjalizm. Wszystko. Czyli brak jest wszystkiego, no coraz głośniej, to jest... Brak chleba, brak ziemniaków jest spowodowane czym? No tą właśnie kolektywizacją rolnictwa.
0: Też katastrofa, jeśli chodzi o handel. No wiadomo, Kisielewski mówił krótko. W socjalizmie istnieją cztery klęski żywiołowe. Wiosna, lato, jesień, zima. Najprostsze sprawy urastają do rangi poważnych problemów, a problemy okazują się na ogół nierozwiązywalne.
1: I zresztą dzielnie walczą z problemami, które sami tworzą.
0: No i dochodzi do tej sytuacji, kiedy ludzie w pewnym momencie wychodzą na ulicę. Mimo tej cenzury, mimo represji, właśnie w Poznaniu decydują się wyjść na ulicę. Nie jacyś działacze, intelektualiści, tylko zwykli ludzie, robotnicy.
1: I to jest właśnie pierwsze zaskoczenie, że wychodzą robotnicy. Intelektualiści są uzależnieni od władzy, bo grozi wyrzucenie z pracy, bo mimo, że był obowiązek pracy... O tym, szanowni państwo, myślę, że mało kto z państwa słyszał albo pamięta.
0: Nie można było być bezrobotnym z wyboru.
1: Tak. Ale można było tak zrobić, że nikt nie mógł znaleźć pracy. To było przypadkiem zwłaszcza wśród więźniów politycznych Polski Ludowej, jeśli ktoś wychodził z więzienia, a był we wspomnianym podziemiu niepodległościowym. Po prostu wychodzą na ulicę i zaczynają krzyczeć, żądamy chleba. I w tym momencie na tą ludność wypuszcza się jednostkę wojskową, ale podległą pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, która służyła do zwalczania partyzantki. Niesławny Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I jednocześnie, kiedy znajdują się, podchodzą też pod słynną Młyńską, gdzie było i więzienie, i siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, padają w ich stronę strzały. I to jest...
0: Będziemy za chwilę kontynuować tę rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Dzisiaj o polskich czerwcach kontynuujemy naszą rozmowę z Michałem Gruszczyńskim. Poznań, 1956 rok, czerwiec. Mówimy o tym, jak protesty robotników, zwykłych ludzi, protesty, których podłożem była coraz gorsza sytuacja ekonomiczna w tym siermiężnym PRL-u lat postsalinowskich, jak one przeradzają się w coś, co część historyków nazywa wręcz powstaniem antykomunistycznym. Czy to nie jest trochę na wyrost określenie?
2: Może to jest trochę bardziej na wyrost, bo nam się kojarzy powstanie antykomunistyczne jako powstanie zbrojne, to jest raz, a dwa, że są hasła niepodległościowe. A poza pojedynczymi hasłami, które padły w Poznaniu, pamiętajmy, że tam padły parę, że precz z Rosją, precz z zależności od Rosji, ale tak naprawdę tu chodzi o ten pusty talerz. I to, wyprzedzając znów może parę rzeczy, do 1982 roku główne żądania czy Solidarności, czy innych organizacji, może jeszcze poza KPN-em, to pierwszy raz hasła o niepodległość Polski rzuci Solidarność Walcząca w 1982 roku. Czyli głównie to mamy cały czas problemy socjalne.
1: Socjalne,
2: następuje
1: ekonomiczne.
2: Taka rzecz, o której kiedyś Bonaparte powiedział, że nie odpowiada się karabinami na żądanie ludu o chleb. A tu coś takiego następuje.
1: Wprowadzony zostaje do akcji Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli wojska wewnętrzne. W każdym państwie socjalistycznym coś takiego było. W Rosji jednostki, całe dywizje NKWD, w innych państwach coś analogicznego, u nas to KBW i pada komenda, rozkaz do strzałów w tłum, strzałów z ostrej amunicji od razu.
2: Padają trupy, pamiętajmy, że takim symbolem tego poznańskiego czerwca, jak to się przyjęło mówić w naszej historii, jest 13-letni chłopiec, harcerz, Roman Strzałkowski, który podniósł flagę. To jest też, urosło to do symbolu, bo to nie jest to, że on rzucał kamieniami. Nie, to jest po prostu, strzela się do małego, do dzieciaka po prostu. No to jest 13-latek, to jest dziecko. Ale padają też inni. Są osoby ciężko ranne, ale 80% strat ludzkich w czerwcu w Poznaniu, to są bardzo często przypadkowe ofiary, bo ludność cywilna, robotnicy także zdobyli broń i także zaczęli strzelać. Pamiętajmy, że byli to często ludzie nieostrzelani albo w wojsku może parę razy oddali strzał w stronę tarczy i to było wszystko.
1: No, zresztą zawsze każda strzelanina w mieście pociąga za sobą duże straty wśród przypadkowych ludzi, tak? Nie bez powodu na strzelnicach są tak duże obostrzenia, a tutaj i wojsko, i ci ludzie, którzy w końcu zaczęli się dozbrajać, strzelają. Czy znamy jakieś dane dotyczące strat ofiar, które zostały poniesione w 1956 roku?
2: Dane są różne podawane, bo na przykład też został wliczony ostatnio człowiek, który zmarł w 1964 roku, bo został poważnie ranny w kręgosłup, ale uważa się, że jeśli chodzi o Poznaniaków, o Poznańczyków, bo tak to się mówi, tak jak u nas są warszawiacy, to w Poznaniu tacy mieszkańcy grodu poznańskiego z dziada pradziada, no to są Poznańczycy, uważa się, że łączne straty to jest 49 osób zabitych lub zmarłych. I zmarłych. I około 250 rannych. I tu wielką rolę odegrał szpital imienia Franciszka Raszei na Jeżycach. Jest też takim symbolem był grodu Przemysława. Natomiast jeśli chodzi o wojsko, to jest większy jest rozrzut, bo jest od 3 do 8 zabitych i od 33 do 74 rannych. Natomiast już uprzedzając inne pytania państwa, naszych szanownych słuchaczy, chcę powiedzieć, że legenda o 19 rozstrzelanych oficerach i żołnierzach Wojska Polskiego, którzy nie chcieli wypełnić internacjonalistycznego obowiązku. Nie, to jest legenda miejska. Tego to nie miało miejsca, ale w każdym razie to mamy poważną akcję. Wtedy po raz pierwszy na robotników, na ludność cywilną wypuszcza się czołgi, co niestety potem stanie się w tak zwanym PRL-u normą. Będzie kontynuacja procesów pokazowych, no i to słynne powiedzenie paskudnej osoby, tak, jakim był Cyrankiewicz, że ktokolwiek podniesie rękę na władzę ludową, ta ręka zostanie mu odrąbana. W związku z tym bardzo często wiele osób bardzo szybko po tym przemówieniu chodziło tak w marynarkę, że po prostu jedną rękę miało schowaną pod marynarkę, także rękaw był pusty. No to,
1: żeby
2: to był...
1: symbolizować tak, w ten sposób, że to oni między innymi podnoszą rękę na władzę ludową. Jaki był oddźwięk w kraju tych wydarzeń i jakie było ich dziedzictwo w PRL-u, tych wydarzeń, tej masakry, bo tak trzeba powiedzieć, ludzi w Poznaniu?
2: Wiadomości bardzo wolno się. Pamiętajmy, że jesteśmy w państwie totalitarnym, gdzie państwo rękę trzyma na wszystkim. W tym także na przebiegu informacji. W związku z tym starano się tę sytuację wygłuszyć. Owszem, ta sytuacja się powoli jednak wychodziła poza miasto. I zarówno ludzie, którzy brali udział, przypadkowi, jak i czynni uczestnicy Powstania Poznańskiego, byli prześladowani, byli inwigilowani przez bezpiekę, ale także prawnicy, którzy ich bronili. Czyli ludzie, którzy cały czas będą pod obserwacją. No z takich znanych postaci, których ze świata artystycznego, którzy wzięli udział w czerwcu 56 w Poznaniu, no to jest Zdzisław Wardejn, który początkowo był zaliczony do poległego. Później oczywiście zaczęto coraz częściej mówić, no jednak ten przepływ informacji, tajny dróg, jak to wtedy mówiono, drugi obieg, no pozwoliło to upamiętnić tych ludzi. I to też stało się jakby symbolem, jakby kontynuacją tej całej walki jednak z komunizmem.
1: To jest o tyle ciekawe, że jeżeli czytało się, czy ty czyta do dzisiaj opracowania pochodzące z jednego z nurtów odwołujących się do opozycji, to można odnieść wrażenie, że dopiero 68 rok był pierwszym takim początkiem przeciwstawiania się komunie. Tak jakby świadomość 56 i Poznania całkowicie była obca ludziom skupionym wokół kręgu Krzywego Koła na przykład.
2: Pamiętajmy o podziemiu niepodległym, antykomunistycznym, czyli już właściwie można powiedzieć, że na ziemiach Polski już od 44 roku. Chciałbym też polecić film jeden do obejrzenia. Dosyć ciekawy, interesujący film. Pod krótkim tytułem Poznań 56 nakręcił Filip Bajon, który poznańczyk, który chciał przedstawić, jak mógł ten Poznań wyglądać, może bez patosu, tak jak to wyglądało no, oczami zwykłych robotników, uczestników. Także polecam obejrzeć ten film. Jak zwykle wnioski proszę sobie wyciągnąć samemu.
1: Jak dzisiaj, bo żyjących uczestników jest już garstka, no, tak naprawdę, lata robią swoje. Jak funkcjonuje w naszej zbiorowej świadomości, czy instytucjonalnie pamięć o 56 roku w czerwcu w Poznaniu?
2: No Poznań ma to pecha, że dwa ciekawe wydarzenia, jakie miał w historii XX wieku, jest właściwie traktowane tak marginalnie. Czy powstanie wielkopolskie 18-19, czy powstanie poznańskie 56, no to jeszcze o powstaniu wielkopolskim się jeszcze mówi, ale mam wrażenie, że Poznań 56 to jest wydarzenie lokalne, no i może tacy pasjonaci historii jak my, czy nasi słuchacze, coś próbują się dowiedzieć, coś próbują czytać. No jest to możliwość, zwłaszcza, że w tym roku mamy 70. rocznicę.
1: Ja nie bez powodu postanowiłem właśnie porozmawiać o tym.
2: Myślę, że
1: jest
2: warto się udać
1: rocznica.
2: Do Grodu Przemysława. No jest muzeum przecież, czy Niepodległości, Muzeum Czerwca 56. Warto zwiedzić. Tam paru moich znajomych, wiem, że pracuje nad wystawami. No warto poznawać tą historię. Szanowni Państwo, mimo że my obaj z szanownym panem redaktorem jesteśmy warszawiakami z dziada pradziada, ale nie koncentrujmy się tylko na naszej kochanej Warszawie, tylko też na innych miastach naszej pięknej Polski.
1: No w tym właśnie na pięknym Grodzie Poznaniu. Będziemy kontynuować sobie w następnej audycji Kalejdoskop Historyczny naszą opowieść o polskich czerwcach XX wieku. Za dzisiejszą rozmowę bardzo, bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Michał Gruszczyński.
2: Bardzo dziękuję Państwu, życzę dobrej nocy.
1: Ja, żegnając się z Państwem, chciałbym także podziękować tym, którzy wspierają nas na platformie Patronite. To wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Tworzymy audycję dla państwa i dzięki państwu. No i oczywiście z tych państwa, którzy rozważają jeszcze podjęcie takiej decyzji, gorąco zachęcam do wspierania nas. I zapraszam na kolejne spotkanie z historią w kolejnym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, do usłyszenia.
0: Kalejdoskop historyczny.

0: Przystanek Parafia.
1: Serdecznie zapraszamy do parafii Zesłania Ducha Świętego przy ulicy Powstańców w Ząbkach. Jest to młoda świątynia, licząca sobie 25, a w tym roku już 26 rok życia duchowego. Zapraszamy do naszej parafii, która jest parafią bardzo dużą, liczną, żywą, dynamiczną też dlatego, kiedy przychodzi się na mszę świętą niedzielną, kościół jest dosłownie wypchany ludźmi. Serdecznie zapraszamy do udziału w różnego rodzaju modlitwach, nabożeństwach, modlitwach uwielbienia. My, kapłani, służymy oczywiście pomocą też sakramentalną, gdyby potrzeba była spowiedź albo jakaś forma duchowej rozmowy.
2: Księże Michale, co jest najpiękniejszego w kapłaństwie?
1: To, że można oddać się ludziom i to nie tylko na takim poletku, jak na przykład w rodzinie. W rodzinie mąż, tata jest takim pasterzem, ale dla tych kilku osób, które ma w swoim domu, ksiądz, kapłan może być pasterzem dla znacznie szerszej liczby ludzi.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Ślubuję Ci miłość.
2: Radiowy kurs małżeński.
1: Świadkowie, praktycy i eksperci.
2: W każdą środę o 22:00.
1: Zapraszają Anna Murawska
2: i Paweł Zuchniewicz.
3: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20:00. Zapraszam, Mariusz Dorot.
0: Ogłoszenie nadawcy.
4: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Leon XIV przemawiał w hiszpańskim parlamencie. Podczas trzeciego dnia wizyty w Hiszpanii spotkał się z władzami świeckimi oraz kościelnymi. Nie zabrakło wezwania do pokoju i zaprzestania wyścigu zbrojeń.
5: Co by... Milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować trwałego pokoju, mówił papież do ponad 500 posłów i senatorów tworzących dwuizbowy parlament nazywany kortezami generalnymi. Niepokojące jest, że w różnych miejscach na świecie, a nawet w Europie, zbrojenia przedstawiane są jako sposób budowy bezpieczeństwa. Prawdziwe bezpieczeństwo wynika ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu, poszanowania prawa międzynarodowego i polityki stawiającej życie ludzi ponad korzyści czerpane z wojny. Przed wizytą w parlamencie papież 20 minut w cztery oczy rozmawiał z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem.
4: Informował Paweł Pawlica. Diecezja warszawsko-praska zyskała 9 nowych kapłanów. W katedrze pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana biskup Romuald Kamiński przewodniczył mszy świętej oraz udzielił święceń. Po raz kolejny mówię tak Jezusowi, powiedział neoprezbiter ksiądz Rafał Michał Maciej Rafalski.
6: Zwieńczenie pewnej drogi, zakończenie pewnego etapu, ale też rozpoczęcie właśnie kolejnego etapu, wejścia na tą drogę powołania kapłańskiego, przeżywając go duchowo w taki sposób jak ta uboga wdowa, która wrzuca wszystko do skarbony. Tak ja chciałbym właśnie w tym czasie święceń też rzucić swoje życie do skarbony Pana Boga i być w tym hojnym.
4: Jak mówił biskup Romuald Kamiński w homilii, formacja i rozwój duchowy są stałym udziałem kapłana.
7: Nasi bracia definitywnie zakończyli czas formacji seminaryjnej. Mówimy nieraz, że to jest ten czas zasiewu. Zasiew jest, powinien być proporcjonalny i stały w zależności od tego, co się potem dźwigać będzie.
4: Przypomnijmy, do podstawowych zadań prezbitera należy sprawowanie Eucharystii, udzielanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego, prowadzenie katechezy oraz towarzyszenie wiernym w ich życiu duchowym. Neoprezbiterzy otrzymali także pierwsze skierowania do pracy duszpasterskiej w parafiach. Posługi lektora i akolity otwarte dla świeckich. W diecezji warszawsko-praskiej trwają zapisy na kurs przygotowujący do pełnienia ich w liturgii. Zgłaszać mogą się mężczyźni, którzy ukończyli 25 rok życia, mówi ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący Komisji Liturgicznej diecezji warszawsko-praskiej.
8: Pierwsze dwa lata to są wykłady dotyczące Biblii, liturgii, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii pastoralnej. Trzeci rok będzie miał już taki charakter bardzo specjalistyczny. Będzie związany po prostu już bardziej z praktycznymi umiejętnościami. Generalnie idea jest taka, że to będzie kilka zjazdów w ciągu roku i jednocześnie też wtedy zaplanowane są dni skupienia oraz kilkudniowe rekolekcje.
4: A czym jest posługa lektoratu i akolitatu? O tym można przeczytać na stronie internetowej naszego radia radiowarszawa.com.pl lub na stronie diecezji warszawsko-praskiej diecezja.waf.pl. Muzyczne wspomnienie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Archikatedrze Warszawskiej. W niedzielę wystąpi tam archikatedralny chór. Repertuar koncertu tworzą utwory, które wpisują się w nauczanie prymasa tysiąclecia.
9: Będzie tylko muzyka polska, w zasadzie, no może nie tylko, ale przede wszystkim muzyka polska. Dużo utworów też nawiązujących i sięgających po poezję, także nie tylko teksty biblijne, ale również Cyprian Kamil Norwid, którego bardzo cenił sobie właśnie kardynał Wyszyński, i też spora dawka utworów nawiązujących bezpośrednio do Maryi.
4: Koncert rozpocznie się o godzinie 16:00. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Warszawa.

0: Słowo jest pierwszym z oręży, którym posługujemy się w pojawiającym się konflikcie. A konfliktów wszyscy doświadczamy bodaj każdego dnia. Są konflikty rodzinne, międzyosobowe, między grupami i ostatecznie między narodami. Można powiedzieć, że każde słowo, które wychodzi z Twoich i z moich ust, przybiera charakter militarny, chęci przezwyciężenia drugiego dla osiągania wcześniej wybranych celów. Słowo jako broń przeciwko drugiemu. Ty, Maryjo, jesteś matką słowa, które pod Twoim sercem przybrało się w ciało. Jezus jako słowo Boga z orężem nigdy nie miał i nie ma nic wspólnego. A po swoim zmartwychwstaniu pierwsze, co ogłosił, to pokój wam. Nie trzeba być wnikliwym obserwatorem, aby dostrzec, jak mało wokół nas pokoju, jak mało pokoju w nas. Z tego względu, stojąc przed Tobą i widząc Cię milczącą, zdajesz się przypominać nam, jak rzeczą istotną i ważną dla naszej codzienności jest wchodzenie w wysiłek słuchania. Słuchania Syna Twojego, aby było w nas i między nami więcej pokoju. Wydaje się, że nawet czasami naszą modlitwę czynimy swoistym orężem przeciwko Bogu, aby osiągać to, czego od Niego i od Ciebie się domagamy w bardziej lub mniej wysublimowany sposób. Ty natomiast w pełnym miłości spojrzeniu przypominasz nam o tej konieczności słuchania Twojego Syna, aby było w nas i między nami trochę więcej pokoju. Dziękujemy Ci za ten dar Twojej obecności pośród nas, że jesteś matką Słowa Wcielonego, który przynosi jako jedyny pokój i którego Słowo jest źródłem prawdy, bo jest faktem, że list do Hebrajczyków porównuje Słowo Boga do miecza obosiecznego, ale właśnie w tym celu, aby objawiła się prawda o ludzkim sercu, jak bardzo potrzebuje ono pokoju. Jak każdego dnia stajemy na tym miejscu, aby modlić się za cały Kościół Święty, za namiestnika Chrystusowego na ziemi, naszego papieża Leona XIV, za cały episkopat Polski na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, naszym arcypasterzem, biskupem Wacławem. Chcemy polecać Twojej opiece cały nasz zakon na czele z naszym ojcem generałem Beniaminem, obecnym dzisiaj na apelu. W sposób szczególny chcemy dzisiaj też w przeddzień srebrnego jubileuszu polecać przeora wspólnoty jasnogórskiej o błogosławieństwo dla niego, ale także wszystkich ojców i braci, którzy starają się z całego serca wchodzić w wysiłek służby Twojego domu, tego świętego miejsca. Jest z nami dzisiaj także ksiądz arcybiskup Tomasz Peta z Astany, z Kazachstanu, który wraz ze swoimi współbraćmi przeżywa złoty jubileusz posługi Chrystusowego kapłaństwa. Jest także z nami ksiądz biskup Carlos Alfredo Cabezas Mendoza z diecezji Puerto Ordaz z Wenezueli. Są z nami dzieci z Wilna, ze Szkoły Zielone Wzgórze. Także dzisiaj przybywało do Twojego tronu cała rzesza dzieci, które po raz pierwszy przyjęły ciało Twojego umiłowanego Syna i rozpoczęło proces wsłuchiwania się w to, co On do każdego z nas mówi. Polecamy także pielgrzymów dnia dzisiejszego z Siedlec, z miejscowości Rybnicka, Kuźnia, z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, z Chropaczowa, z Rudy Śląskiej, z Halęby. Prosimy za tych, którzy mają trudność w wyrażaniu siebie, posługując się słowem, ale przede wszystkim za tych, których wołanie o pomoc nie jest słyszana. Abyś Ty, Maryjo, wołała za nimi. Prosimy za wszystkich chorych i cierpiących, za dobrodziejów tego miejsca, za wszystkich pracowników, za tych, którzy przychodzą tutaj, aby wpatrując się w Twoje oblicze, doświadczyć Twojej czułości, miłości i dobroci, a przede wszystkim Twojego pełnego słuchania, wstawiennictwa u Twojego Syna. Polecamy także parafię zesłania Ducha Świętego w Sosnowcu Kazimierzu, którą nawiedzasz w obrazie nawiedzenia. I wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, wszystkie te intencje, które tam są składane. Modlimy się we wszystkich tych intencjach pierwszą tajemnicą radosną, zwiastowanie wcielenia Słowa Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś,

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
7: Księdza arcybiskupa Tomasza i księdza biskupa Carlosa prosimy o apelowe błogosławieństwo.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
1: Czym jest chwalenie się? Chwalenie się to dumne wyrażanie się o własnych zaletach, osiągnięciach, umiejętnościach i posiadanych przedmiotach. Chwalenie się to mówienie w sposób mający na celu zwrócenie uwagi innych ludzi. Jest to podkreślenie swoich zasług. Często połączone z chęcią zaimponowania otoczeniu lub uzyskania akceptacji. Dziś Jezus daje swoim uczniom ciekawe zadanie. Tym zadaniem dla uczniów Jezusa jest chwalenie się Bogiem. Publiczne robienie czegoś dobrego, publiczne czynienie dobra, zabieganie o dobro z odniesieniem i wskazaniem na Boga. Źródłem dobra i wszystkich sukcesów dla ludzi wiary, uczniów Jezusa, jest Bóg. Trójosobowy Bóg, który kocha Ciebie i mnie. Każdego dnia musimy się uczyć to pokazywać. Tym, którzy nie wierzą albo nie dowierzają. Zabieganie i szerzenie Jezusowego dobra ma zachwycić świat w taki sposób, aby chciał poznać Boga, takiego, jaki On jest. To Boże objawienie we wspólnocie Kościoła. My jesteśmy Kościołem. Nasze zadanie to głosić Boga, który ten Kościół założył, który jest w swoim Kościele, który kocha. Uczeń Jezusa, sól ziemi, światłość świata, swoim zachowaniem przyciąga innych ludzi do siebie, aby z zachwytem przybliżyli się przede wszystkim do Ojca, Syna i Ducha Świętego, również do wspólnoty ludzi wierzących, do Kościoła, ale przede wszystkim do Boga, Boga miłości. Jesteśmy powołani do bycia apostołami Bożej miłości, do chwalenia się Bogiem.

0: Zbliża się 21:30, zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej. Dziś będziemy rozważać część radosną różańca świętego, a oto intencje do modlitwy. Módlmy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda, za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Intencja papieska. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. W intencji swojej mamy o siłę i wsparcie w trudnej sytuacji, w intencji mamy chrzestnej o Bogu wiadomej sprawie modli się Pani Marianna. W intencji mam, które straciły dzieci w wyniku aborcji, o łaskę ukojenia bólu, wybaczenia i nawrócenia modli się słuchaczka. Przez wstawiennictwo świętej Rity o światło Ducha Świętego i spokojną pracę dla syna modli się mama. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci syna Jakuba. 5 miesięcy po śmierci modli się mama, spokój ducha, ulgę w cierpieniu, wiarę i nadzieję dla jego bliskich. O dary Ducha Świętego, odwagę i motywację w walce z nałogami dla Janusza, Mateusza i Natalii. O łaski Boże w trudnych sytuacjach dla Anny. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O błogosławieństwo Boże, prowadzenie Matki Najświętszej, opiekę świętego Józefa dla Sandry, Dominika i Alusia oraz Przemka, Natalii, Adasia i Kubusia. O cud uzdrowienia śmiertelnie chorej siostry Beaty, o pokój w jej sercu i ducha pocieszyciela. O zdrowie dla Kingi, o potrzebne łaski dla Józefa i jego rodziny. O opiekę i Boże prowadzenie w rozwiązaniu trudnych spraw mieszkaniowych modli się słuchacz. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia. Skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy, Boże błogosławieństwo dla Grzegorza, Henryka, Zdzisława, Anny i Oksany. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Grzegorza, Bolesławy, Janiny, Jadwigi, Józefa, Anny, Stefana, Julii, Wiktora. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci mamy Janiny, taty Mariana, męża Emila. O łaskę wiary, dar potomstwa, miłość w rodzinie, opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy, dary Ducha Świętego dla Grzegorza i Anny, przez wstawiennictwo świętej Filomeny i świętej Rity, o uzdrowienie małej Alicji i uleczenie z depresji lękowej Adama, o nawrócenie i powrót do kościoła dla Macieja, o pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji, sprawy zawodowej Łukasza, o uzdrowienie oczu Julii i Anny, o uzdrowienie, powrót do pełni sił dla Elżbiety, o powrót do zdrowia, potrzebne łaski, opieka Maryi dla księdza Zbigniewa z parafii świętego Józefa, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej z Częstochowy w Wołominie. W intencji znalezienia nowej odpowiedniej pracy modli się słuchacz. O dar zdrowia dla Wojciecha. A razem z nami jest Pani Barbara. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Rozpocznijmy naszą modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęcząt pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Rozważamy tajemnice radosne różańca, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panie, tajemnica pierwsza.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Ojcze nasz.
0: Dziękujemy Pani Barbaro.
1: Dziękuję z Panem Bogiem.
0: Szczęść Boże, bardzo proszę.

512 700 444. Zachęcam do włączenia się w modlitwę telefonicznie. 512 700 555.

0: Jest z nami pani Agnieszka, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Druga tajemnica radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja rozradowała się w Bogu, doświadczyła, jak wiele mu zawdzięcza, dlatego umiała wyśpiewać mu swój hymn uwielbienia. Wśród trudnych doświadczeń potrafiła dostrzec obecność Boga, który jest wierny swoim obietnicom. Żywa wiara i miłość broniły ją przed zniechęceniem. Bardzo proszę, pani Agnieszko.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę. Panem Bogiem.
0: Dziękujemy pani Agnieszko. Halo?
2: Tak, jestem przy telefonie. Irena z tej strony.
0: Z tej strony Mariusz. Rozpoczynamy trzecią tajemnicę radosną, wspólną modlitwę, narodzenie Pana Jezusa. W Betlejem Maryja i Józef mieli wiele powodów do niepokoju. Oznaki bliskiego porodu, brak miejsca, ludzka obojętność. Józef nie traci jednak głowy. Zorganizował to, co mógł, a Bogu i Maryi to wystarczyło. Miłość i zaufanie do Boga lepiej budują poczucie bezpieczeństwa niż komfort i środki materialne. Bardzo proszę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
2: Na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Z Panem Bogiem bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy. Halo?
3: Danuta pragnie się modlić. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, Pani Danuto. Czwarta tajemnica radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ofiarę rozumiemy jako dobrowolną stratę, ale to kojarzy nam się ona z cierpieniem. Maryja rozumiała ją jako powierzenie Bogu tego, co miała najcenniejszego. Oddanie w Jego opiekę najdroższego skarbu swego Syna. Zaowocowało to poczuciem bezpieczeństwa i radością pomimo perspektywy cierpienia. Bardzo proszę, Pani Danuto.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Dziękujemy Pani Danuto. Szczęść Boże.

0: Została nam piąta tajemnica radosna. Halo?
1: Została nam.
0: Halo, halo?
2: Mirka?
0: Dobrze, pani Mirko. Z tej strony Mariusz, Radio Warszawa. Trwamy na modlitwie różańcowej. Piąta tajemnica radosna. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Coroczna pielgrzymka do Jerozolimy była trudem, ale i radosnym przeżyciem wiary. W religijnym uniesieniu nieobecność Jezusa mogła ujść uwadze rodziców. Przysporzyło im to wielkiej troski, ale i radości odnalezienia. I odsłoniła się przed nimi tajemnica. Jezus przedłożył więź z Bogiem ponad więzi rodzinne, sprawy Ojca ponad sprawy ludzi. Rozważajmy wspólnie tę tajemnicę. Bardzo proszę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
2: Obronę, uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami nie garć w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód też nas zawsze wybawiać. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi swojemu nas oddaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrej nocy.
0: Dziękujemy Pani Mirko. Deo gratias.

0: Minęła 22. Dziękuję za wspólny wieczór w dobrej atmosferze. Dobrej, spokojnej nocy. Mówi Mariusz Dorot. Do usłyszenia, pokój, dobro. A już za chwilę na naszej antenie Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny, zaprasza Grzegorz Kozłowski.
1: Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny, zaprasza Grzegorz Kozłowski.
2: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się ponownie w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś Państwa i moim gościem jest ksiądz Paweł Cieślik, który jest liturgistą w naszym warszawskim diecezjalnym seminarium na Tarchominie. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
2: Spotykamy się dzisiaj, ponieważ w naszym kościele diecezjalnym, księże Pawle, w ostatnim czasie mamy do czynienia z czymś nowym, co nie jest nowym w kościele, ale jest zdecydowanie nowym dla nas. Mogliśmy słyszeć albo czytać o takich nowych posługach, które nazywane są posługą lektoratu i posługą akolitatu. W pierwszym momencie, kiedy ja sobie o tym myślę, to mówię tak, no przecież my mamy lektorów. To co to jest ta posługa lektoratu? Z kolei akolitat, jak myślę akolita, to myślę sobie jakiś uczeń na przykład, prawda? Tak mi się to słowo kojarzy. Czym są te posługi i co to jest nowego w naszym kościele diecezjalnym? Co to wnosi?
3: Tak, rzeczywiście taka decyzja została podjęta, że chcemy rozpocząć przygotowanie dla mężczyzn gotowych do podjęcia tej posługi i w tym celu jest zorganizowany cały taki cykl obejmujący nie tylko wykłady, ale również i formacje ukierunkowane właśnie na podjęcie tych posług. Skąd one się wzięły? Generalnie genezę stanowi rok 1972, a więc taki czas dosyć odległy. Wtedy po Soborze Watykańskim II papież Paweł VI podjął bardzo ważne decyzje dotyczące reformy sakramentu święceń i tego, w jaki sposób to przygotowanie do święceń ma wyglądać. I w wyniku tych właśnie decyzji Pawła VI, to, co stanowiło kiedyś tak zwane święcenia niższe, stało się posługami. I o ile wcześniej te święcenia niższe, wśród nich właśnie lektorat i akolitat, były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kleryków, którzy przygotowali się w seminarium do święceń kapłańskich, to Paweł VI postanowił, że lektorat i akolitat w Kościele będzie posługą dostępną również dla mężczyzn żyjących w małżeństwie, czy też w ogóle w świecie, którzy będą chcieli poprzez podjęcie się różnego rodzaju zadań liturgicznych, ale nie tylko, zaangażować w życie wspólnoty Kościoła. No i w takich okolicznościach ta posługa została wprowadzona. Faktem jest, że w Polsce przez długi czas funkcjonowało to dalej na zasadzie posługi udzielanej klerykom przed święceniami, więc na trzecim roku klerycy otrzymywali lektorat, na czwartym akolitat. Natomiast w 2007 roku wyszła instrukcja Konferencji Episkopatu Polski, która wyraźnie pokazała, że jest taka możliwość i chcemy takiej posługi w Kościele w Polsce i chcemy, aby również świeccy mężczyźni odznaczający się odpowiednimi przymiotami mogli takiej posługi się podjąć. No i teraz właśnie w tym momencie nasza diecezja warszawsko-praska dołączy do grona tych kilku już diecezji w Polsce, które taką posługę wprowadziły.
2: Tak, wrócę jeszcze do Pawła VI i tego roku 72, tak żebyśmy trochę sobie to wyjaśnili i opowiedzieli o tym naszym słuchaczom. Tak na zdrowy rozum, to nie jest tak, że ksiądz jest po prostu święcony, tylko ma jeszcze stopnie święceń. Czym one w ogóle są? Bo wspomniał ksiądz zarówno o stopniach, jak i teraz o posługach. Jaka jest różnica między nimi i może historycznie, czym w ogóle były te stopnie święceń? Jak to wygląda w takim życiu księdza, który jest w seminarium i który przechodzi pewne etapy? Jak to jest?
3: W starożytności wyglądało to na zasadzie takiej, że święceń udzielano poprzez nałożenie rąk. Było to czymś odrębnym od przekazania posługi, czyli jakichś praktycznych zadań we wspólnocie Kościoła, co dokonywało się poprzez błogosławieństwo. I mamy różne dokumenty i starożytne teksty, które właśnie o takim Kościele, o takiej strukturze nam opowiadają. W okresie średniowiecza te posługi w pewien sposób umarły, wyginęły. Każda posługa stała się, została przekształcona w te święcenia, które potem podzielono na dwie grupy, na święcenia niższe i święcenia wyższe. Święceń niższych było 4, to były właśnie oprócz lektoratu i akolitatu jeszcze ostiariat i egzorcystat. Natomiast te święcenia wyższe to subdiakonat, diakonat i prezbiterat, czyli święcenia kapłańskie. Potem nawet w okresie średniowiecza święty Izydor doprecyzował to w taki sposób, że tym szczytem, do którego zmierzają kandydaci, jest właśnie kapłaństwo. Ono obejmuje poszczególne stopnie, na które trzeba wejść. W sumie jest tych stopni 7. 7 to liczba, która w Biblii wyraża pełnię, doskonałość, więc to się wszystko bardzo ładnie spinało i bardzo ładnie układało. Trzeba też zaznaczyć, że te święcenia niższe, które przyjmowali alumni, nie miały jakiegoś dużego przełożenia na ich posługę w kościele. Raczej one sprowadzały się do takich kwestii wewnętrznych, związanych ze wspólnotą seminaryjną. Czasami nawet stanowiły po prostu tylko pewną formalność polegającą na tym, że trzeba było taki stopień, te kolejne święcenia otrzymać. Natomiast no, tym czynnikiem, który rzeczywiście wnosił coś nowego do wspólnoty Kościoła, był przede wszystkim prezbiterat. No i w takich okolicznościach, kiedy po Soborze Watykańskim II podjęto wiele zmian w celu pewnej odnowy życia kościelnego, Paweł VI pod wpływem sugestii biskupów i teologów zdecydował się właśnie na to, żeby de facto wskrzesić te posługi, które były w starożytnym kościele, a które potem w okresie średniowiecza trochę zaginęły.
2: Czyli taki lektor, czym on konkretnie mógłby się zajmować, jeżeli miałby tę posługę lektoratu? I co by to sprawiało, że on we wspólnocie robiłby innego niż lektor po prostu, który służy w kościele tym, że czyta słowo?
3: No tak. Pierwsze rozróżnienie, na które warto zwrócić uwagę, dotyczy charakteru tej posługi. To znaczy, jeżeli myślimy o lektorach, młodych chłopcach, którzy w parafiach są w albach i w czasie mszy świętej czytają Słowo Boże, to jest to związane z funkcją, którą otrzymali jako ministranci Słowa Bożego. I ta funkcja oznacza to, że mogą właśnie czytać Pismo Święte w czasie liturgii, w jaki sposób też zostali do tego przygotowani. Natomiast kiedy mówimy teraz o posłudze lektoratu, chodzi o coś ważniejszego i o coś, co ma charakter też trwały. To błogosławieństwo do funkcji jest w pewien sposób czasowe i w każdej chwili taki chłopak może przestać też wykonywać te funkcje. Natomiast kiedy w ramach przygotowania do posługi lektoratu czy akolitatu powierzamy takie zadanie, no to chodzi o posługę, która będzie wykonywana na stałe. W przypadku takiego lektora, czyli kogoś, kto został ustanowiony jako lektor, oprócz tego, że czyta Słowo Boże, jest mowa też o tym, że może wykonywać psalm, modlitwę wiernych, czytać komentarze, może też odczytywać antyfony, które znajdują się w mszale w odpowiednich formularzach, ale także jego funkcja wykracza poza zakres liturgii, bo lektor, który przyjął taką posługę, jest również odpowiedzialny za to, żeby przygotowywać innych do czytania Słowa Bożego, żeby prowadzić spotkania o charakterze biblijnym. On też w jakiś sposób powinien stymulować do takiego zainteresowania Słowem Bożym we wspólnocie Kościoła. Więc rozumiemy, że w przypadku lektora, który został ustanowiony, który otrzymał taką posługę, chodzi nie tylko i wyłącznie o funkcje wykonywane w czasie liturgii, ale też pewien zakres różnych posług apostolskich poza liturgią.
2: Czy możemy tutaj mówić też o jakiejś misji i powołaniu do bycia właśnie lektorem i do tej posługi lektoratu? No bo w końcu, jak ksiądz o tym opowiada, to ja sobie wyobrażam, że taka osoba, no rzeczywiście bardzo świadoma, bo raz jeszcze staje się siewcą tego Słowa Bożego i jakoś próbuje je też promować i też być jakimś świadkiem w swoim środowisku, w którym żyje, to przy tym też ta posługa nie jest czymś jakimś takim temporalnym, skończonym. Czyli jeżeli on ją przyjmuje, to on rzeczywiście staje się tym lektorem i w ten sposób wspólnocie Kościoła posługuje.
3: Zdecydowanie tak. I nawet w dokumentach mówi się o czymś takim jak powołanie w powołaniu. To znaczy głównym, zasadniczym powołaniem, z którego ono wynika, jest oczywiście powołanie chrzcielne, związane z tym, że ktoś stał się uczniem Chrystusa. Tutaj jakąś motywację stanowi też powołanie, które wynika z sakramentu bierzmowania, które stanowi takie wezwanie do tego, aby dawać świadectwo wiary. Natomiast właśnie w taki sposób Kościół rozumie te posługi, że tam, gdzie ktoś prowadzi życie duchowe, gdzie czuje się częścią Kościoła rozumianego jako wspólnoty, może zrodzić się takie pragnienie, to pragnienie nazywamy powołaniem, związane z tym, że ktoś taki chce jeszcze bardziej się zaangażować, chce dać coś więcej. Nie jest to kwestia jakiejś jednorazowej sytuacji czy jakiegoś pojedynczego wydarzenia, tylko właśnie takiej stałej posługi. Ta osoba nie zmienia swojego stanu, dalej pozostaje osobą świecką. Jeśli to jest mężczyzna, który ma żonę i dzieci, no to w dalszym ciągu priorytetem jest właśnie to powołanie małżeńskie. Natomiast to jest ktoś, kto świadomie odczytuje taki zamysł, takie zaproszenie ze strony Pana Boga i chce w ten sposób tym świadectwem wiary umacniać Kościół, jest gotowy do tego, żeby się we wspólnotę Kościoła bardziej zaangażować.
2: Co z osobami, które do tej pory służyły w swoich wspólnotach jako lektorzy, a teraz słyszą właśnie o tej posłudze lektoratu i oni myślą, że na przykład no chcieliby tym lektorem być dla swojej wspólnoty jak najdłużej będą w stanie, bo tak rozpoznają właśnie to powołanie w powołaniu. I czy oni teraz powinni właśnie przystąpić do tego, żeby właśnie tę posługę przyjąć?
3: To bardzo indywidualne decyzje. Tego też nie można postrzegać w kategoriach jakiejś konkurencji, że to od teraz pojawia się jakaś inna grupa lektorów, lepsza od tej, która funkcjonowała dotychczas. Mówimy tutaj w ogóle o też mężczyznach, którzy mają już jakieś doświadczenie życiowe, którzy ukończyli 25 rok życia, którzy są jakoś świadomi też swojego miejsca w Kościele. Wiemy, że duszpasterstwo służby liturgicznej w dużym stopniu dotyczy najpierw dzieci, ministrantów, potem młodzieży, młodych chłopaków w wieku licealnym, czasami jeszcze w wieku studenckim, którzy właśnie służą do mszy świętej i angażują się w tą służbę liturgiczną. Natomiast tutaj w kontekście tej posługi Kościół daje taką możliwość dojrzałym, dorosłym mężczyznom, którzy chcą w tą wspólnotę rzeczywiście wejść i którzy są gotowi też podjąć te zadania, o których mówiliśmy, które dotyczą nie tylko i wyłącznie czytania Słowa Bożego w czasie liturgii, ale które też są formą jakiejś katechizacji, jakiegoś apostolstwa, odpowiedzialności za prowadzenie grup, czy też przygotowania do sakramentów, no chociażby w kontekście młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

0: Szkoła Ród.
1: Czyli może byłoby mieć też pewność, myślę tutaj tak od strony choćby proboszczów, że osoba, która ma tę posługę lektoratu, ona też byłaby dobrym, w takim powiedzmy w tego słowa znaczeniu, dobrą osobą do tego, żeby przydzielać jej tego typu zadania, bo byłaby już w jakiś sposób wypróbowana przez Kościół, w tym sensie, że ten proces jakiejś formacji już miałaby za sobą, prawda?
2: Zdecydowanie tak, no i zresztą założenie jest takie, że kandydat do takiej posługi, który teraz będzie się zgłaszał, ma przedstawić też między innymi opinię od proboszcza. Jest też oczekiwanie, że to jest osoba, która w lokalnej wspólnocie jest znana, postrzegana jako ktoś wiarygodny, ktoś, kto prowadzi rzeczywiście życie chrześcijańskie. Więc tu nie chodzi o wprowadzenie tylko i wyłącznie nowych posług po to, żeby one były, ale jakimś istotnym zadaniem jest właśnie to, żeby powierzyć je ludziom, którzy są sprawdzeni, którzy są wiarygodni, którym możemy zaufać i których traktujemy rzeczywiście jako ludzi Kościoła.
1: Tutaj jakoś myślę, że mamy w pewien sposób zamknięty temat lektoratu. Chciałbym zapytać o akolitat, czy wpierw może też się on wiąże z tym samym wiekiem i progiem wiekowym, czyli tych 25 lat jak lektorat, czy może jest inaczej?
2: Tak, dokładnie tak.
1: To w takim razie czym różni się ta posługa? Czym jest akolitat w Kościele katolickim?
2: Posługa akolitatu jest w dużym stopniu związana z ołtarzem i z czynnościami, które mają charakter liturgiczny i dotyczą w dużym stopniu sakramentu Eucharystii. Akolita, który jest ustanowiony do tej posługi, staje się jednocześnie nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, czyli jest osobą, która może udzielać Komunii Świętej w czasie mszy świętej, bądź zanosić ją chorym. To oczywiście dokonuje się w określonych przypadkach i dokumenty Kościoła też zaznaczają, że także akolita jest tym szafarzem Komunii Świętej w charakterze nadzwyczajnym. To znaczy nie jest tak, że z urzędu w każdej chwili, w każdej okoliczności udziela Komunii Świętej. Czyni to wtedy, kiedy w danej wspólnocie, w danym zgromadzeniu liturgicznym jest taka potrzeba i kiedy tą potrzebę w jakiś sposób określa proboszcz odpowiedzialny za tą wspólnotę, a więc wtedy, gdy brakuje wystarczającej ilości szafarzy, gdy wyświęceni szafarze z jakichś powodów zdrowotnych nie są w stanie udzielać Komunii Świętej, albo też wtedy, gdyby w danej celebracji udzielanie Komunii Świętej z uwagi na dużą ilość przystępujących osób trwało bardzo długo, to wówczas właśnie ten akolita może pomóc w udzielaniu Komunii Świętej. Na podobnej też zasadzie jest w tym przewidziana posługa względem chorych. No i ona dotyczy zanoszenia Najświętszego Sakramentu tym osobom, które nie mogą uczestniczyć w liturgii, które pozostają w domach, co oczywiście też dokonuje się w takiej jedności z lokalnymi duszpasterzami. No i w tym wszystkim pojawia się jeszcze jedna kategoria, taka pozaliturgiczna i tutaj dokumenty mówią o tym, że akolita jest też wezwany i zaproszony do tego, żeby podjąć posługę o charakterze charytatywnym względem ubogich, czy też jakąś formę wolontariatu związaną z różnego rodzaju dziełami miłosierdzia. Więc w tym momencie akolita to nie tylko ktoś, kto znajduje się w albie podczas mszy przy ołtarzu, ale to właśnie też świadek Chrystusa, który jest gotowy pomagać tym potrzebującym.
1: Chciałbym tutaj, księże Pawle, jeszcze wrócić do tego początku, gdzie ksiądz wspomniał właśnie o tych sytuacjach nadzwyczajnych, gdzie akolita sprawuje w liturgii też tą funkcję, którą przydzielić można szafarzowi nadzwyczajnemu. I to właśnie okoliczności nadzwyczajne, nad nimi chciałbym się trochę zatrzymać, bo przykładów pewnie moglibyśmy, ja, słuchacze i ludzie Kościoła, przytoczyć wiele, w których pewnie zastanawialiśmy się, czy to jest rzeczywiście sytuacja nadzwyczajna. Jak rozróżnić, że to rzeczywiście ten moment, ta chwila akurat w tej liturgii zakłada potrzebę? Czy taka sytuacja, w której powiedzmy jeden ksiądz spowiada w trakcie liturgii, a drugi udziela komunii i w tym szafarz, jest sytuacją nadzwyczajną i konieczną, w której należałoby taką posługę powołać w tym właśnie wypadku? Czy jednak ten kapłan, który w danym momencie spowiada, powinien dołączyć do udzielania właśnie komunii w zamian za tego szafarza? Jak takie sytuacje rozpoznać właściwie, dobrze wyważyć? Kiedy powinniśmy myśleć o tych sytuacjach jako nadzwyczajnych?
2: Tak, pytanie bardzo słuszne. No ono w dużym stopniu odnosi się do jakichś konkretnych sytuacji, więc trochę trudno je rozstrzygnąć za pomocą ogólnego wskazania czy takiej definicji, która miałaby szeroki zakres i obejmowała wszystkie przypadki, no bo nawet w tym wypadku trzeba byłoby dopytać, Czy ta spowiedź teraz musi się odbywać? Ile jest tych osób oczekujących na sakrament pokuty? Z czego to wynika, że ten ksiądz teraz nie może pomóc w udzielaniu Komunii Świętej? Czy te czynniki są rzeczywiście niezależne, obiektywne, bo trwają rekolekcje, bo jest tak dużo osób do spowiedzi? Jeśli tak, no to wówczas mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją. Natomiast rozumiemy, że gdyby dotyczyło to takiej sytuacji, że z powodzeniem ten ksiądz mógłby tę spowiedź odbyć wcześniej, czy w jakichś innych okolicznościach, no to nie ma takiej potrzeby i tego Kościół w dokumentach nie chce, żeby ta funkcja była jakoś nadmiernie eksploatowana i wprowadzana również w tych dodatkowych okolicznościach. Stąd tu zresztą była taka interwencja Stolicy Apostolskiej w okresie pontyfikatu Benedykta XVI. Wydano właśnie taką instrukcję, która mówiła o tym, kiedy konkretnie nadzwyczajny szafarz może udzielać Komunii Świętej. No i zwracano też uwagę na to, że powinniśmy unikać i wystrzegać się takich sytuacji, kiedy byłoby to jakimś nieuzasadnionym przypadkiem. No a między innymi do takich należą te sytuacje, kiedy ksiądz pozostaje w prezbiterium i siada na miejscu, podczas gdy szafarz udziela Komunii Świętej. To rzeczywiście delikatna kwestia. Mam świadomość tego, że pewnie my wszyscy nieraz oczekujemy takich bardzo konkretnych wskazań i takich granic, które byłyby ostre, jednoznaczne. No w tym wypadku tak nie jest, więc pozostaje to kwestią jakiegoś rozeznania poszczególnego duszpasterza.
1: Kiedy myślę jeszcze o posłudze akolitatu, to też jakoś wybrzmiało, ale myślę, że moglibyśmy jeszcze to rozwinąć. Chciałbym zapytać o kwestię właśnie nabożeństw. Jak to wygląda od strony ludu wiernego, kiedy ksiądz, jesteśmy przyzwyczajeni raczej do tego, że widzimy kapłana, który wychodzi przedziany w kapę i w tym momencie sprawuje na przykład jakieś nabożeństwo przed obrazem Matki Bożej w ołtarzu bocznym w danym kościele. Czy to jest

0: na przykład wspólną modlitwę różańcową organizują i prowadzą wierni świeccy. Na podobnej zasadzie też czasami jakaś grupa czy wspólnota organizuje nabożeństwo Drogi Krzyżowej i niekoniecznie musi temu nabożeństwu przewodniczyć kapłan. Czasami ta modlitwa odbywa się w jakichś takich wyznaczonych godzinach, gdzie ta grupa czy ta wspólnota gromadzi się na takiej modlitwie. No i to jak najbardziej jest też przestrzeń dla akolity, który mając dobre przygotowanie intelektualne, także liturgiczne i jednocześnie pewną misję, mandat Kościoła, jest taką wiarygodną osobą, której można to powierzyć.
1: Chciałbym tutaj wrócić jeszcze do tego elementu, o którym ksiądz wspomniał, czyli wystawianiu Najświętszego Sakramentu i dokonać pewnego wyjaśnienia czy rozróżnienia między akolitą a samym szafarzem nadzwyczajnym. Czy ta posługa w Kościele, czyli właśnie wystawianie Najświętszego Sakramentu, jest też możliwa do wykonywania przez szafarzy nadzwyczajnych, czy ona im do ich jakby obowiązków i możliwości nie przynależy?
0: Tak, dokumenty liturgiczne mówią o tym, że nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, który otrzymał błogosławieństwo do tej funkcji, może zostać również poproszony o wystawienie Najświętszego Sakramentu i schowanie, też przy takim samym założeniu, że wtedy na zakończenie takiego wystawienia nie błogosławi wiernych Najświętszym Sakramentem, tylko po prostu Najświętszy Sakrament chowa do tabernakulum.
1: Co jest, księże, potrzebą dzisiejszego naszego Kościoła w diecezji, że właśnie rodzą się potrzeby właśnie w takich posłuch jak lektorat i akolitat? Z czego to wynika? Jakbyśmy mogli sobie tak pomyśleć o tym, choćby będąc parafianinem w jakiejś mieścinie pod Warszawą, tak jak ja, no to gdzie ta potrzeba? W sensie, jak to wygląda tak z perspektywy lotu ptaka w naszej diecezji?
0: Te potrzeby, one wynikają po pierwsze z takich źródeł wewnętrznych, to znaczy gdzieś szczególnie po Soborze Watykańskim II, no, Kościół odkrył to, że w tej wspólnocie osoby świeckie z racji sakramentu chrztu i sakramentu bierzmowania mają też określone miejsce i mogą podjąć się różnych form odpowiedzialności. I tutaj pojawiło się wiele takich inicjatyw, ale też i sam Kościół bardzo temu sprzyja i widzi, jak wielkim darem jest ta obecność świeckich, więc odchodzimy trochę od takiego klerykalnego podejścia i patrzenia, że wszystko to, co jest w Kościele, co jest związane z jakąś odpowiedzialnością, funkcją, zadaniem, jest przeznaczone dla osób duchownych, a rolą świeckich miałoby być to, żeby biernie w tej wspólnocie uczestniczyć, najlepiej siedząc w ławce i o nic nie prosząc. Więc to się na pewno zmieniło i Kościół widzi tutaj wielki potencjał też w osobach świeckich. Na pewno takim czynnikiem, który ma też na to wpływ, jest taka sytuacja zewnętrzna, to znaczy no, rozumiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby świeckie są też obdarzone różnego rodzaju charyzmatami, darami, talentami. Mają też z racji swoich życiowych doświadczeń czy wykonywanej pracy zawodowej możliwość dotarcia do różnych środowisk. Często też są odbierane jako ktoś trochę inny, więc zyskują pewną wiarygodność, autentyczność przez to, że oni jako świeccy czują się obecni w tym Kościele i biorą za ten Kościół odpowiedzialność. No i to jest niewątpliwie taka bardzo ważna rzecz, którą Kościół widzi i w tych osobach świeckich docenia. Natomiast trzeba na to spojrzeć jeszcze od strony takiej bardziej pragmatycznej, to znaczy nie trzeba być wnikliwym obserwatorem, żeby zauważyć też zmieniającą się sytuację w Kościele, także w Kościele w Polsce, w kontekście chociażby powołań kapłańskich i zakonnych. Faktem jest, że tych powołań w ostatnich latach jest znacznie mniej. To nie jest jeszcze sytuacja, która teraz wymaga jakichś gwałtownych rozwiązań i jakichś bardzo ostrych decyzji. Niemniej jednak w perspektywie przyszłości musimy zdawać sobie sprawę z tego, że przyjdzie taki moment, kiedy księży będzie znacznie mniej, kiedy my to zobaczymy i odczujemy. I trochę też w tym kontekście Kościół widzi właśnie taką możliwość zaangażowania osób świeckich. Tu mówimy o posługach lektoratu i akolitatu. Papież Franciszek też wprowadził tą posługę katechisty, też trwają właśnie prace związane z wprowadzeniem także tej posługi. Po Soborze Watykańskim II też został przywrócony stały diakonat. Obserwujemy obecność wielu osób świeckich w różnych grupach, ruchach, wspólnotach, które też podejmują takie zaangażowanie. No i rozumiemy, że tak bardzo praktycznie ksiądz nie będzie w stanie robić wszystkiego, nie będzie w stanie też dotrzeć do wielu różnych miejsc i środowisk. I w tym momencie ta obecność świeckich to nie jest jakieś zagrożenie dla

kapłana. To nie jest tak, że ten ksiądz jest gdzieś odsuwany na bok, tylko wręcz przeciwnie, ci świeccy, którzy rozumieją, czym jest Kościół, którzy kochają Kościół, którzy chcą w życie Kościoła się zaangażować, są jednocześnie ogromną pomocą dla księdza.

0: Szkoła Ród.
1: Tutaj rodzi się też we mnie, tak, księże Pawle, takie pytanie, które myślę, że też jest w jakimś stopniu uzasadnione. Jak wyobrażam sobie sytuację księdza, który przez większość lat swojej służby Kościołowi pełnił wszystkie te funkcje, czyli musiał być ekonomem, musiał być budowniczym, musiał zajmować się organizacją życia całej wspólnoty. Wszystkie jakieś obowiązki spadały na niego, przy tym jeszcze posługiwał jako ksiądz, jako kapłan. To wszystko sprawia, że rzeczywiście taka osoba, która wiele lat albo nawet dekad spędziła w takiej rzeczywistości, ostatecznie może mieć trudność z przyjęciem tego nowum, którym jest to, żeby oddać część swoich funkcji. Bo to trochę tak, jakby się już zrosnąć z tym, kim jest dzisiaj prezbiter w naszym kościele. Myślę tutaj o tych wszystkich funkcjach, które musi w sobie łączyć, bo zasadniczo parafia taka podmiejska, która się kojarzy jakoś tak zwyczajnie, to parafianie i proboszcz.
2: Tak, zdecydowanie tak. To jest na pewno taka też sytuacja, która stanowi pewne wyzwanie dla nas, dla księży, ale też myślę, że dojrzewamy do tego rozumienia Kościoła i też odkrywamy trochę inaczej nasze kapłańskie powołanie. No mogę tutaj osobiście podzielić się dwoma takimi doświadczeniami Kościoła i współpracy z ludźmi świeckimi, gdzie sam jako ksiądz zobaczyłem, przekonałem się, doświadczyłem, co to znaczy obecność mądrych osób świeckich i jak wielkim one są wsparciem. Mam na myśli tutaj Ruch Światło Życie i Federację Scoutingu Europejskiego, Scoutów Europy. No to są właśnie takie dwa środowiska, gdzie mogłem zobaczyć, że tam nie wszystko robi ksiądz, nie wszystko zależy od księdza. Nie każdą decyzję podejmuje ksiądz. Kiedy odbywają się rekolekcje oazowe, w których uczestniczy młodzież, to jest właśnie człowiek świecki, który jest za te rekolekcje odpowiedzialnym. Są animatorzy, którzy tworzą diakonię. Ksiądz jest częścią tego zespołu, jest moderatorem, jest tym, który oczywiście dba o właściwy przebieg tych rekolekcji, pełni posługę sakramentalną, ale jest równocześnie szereg innych czynności i funkcji bardzo ważnych dla przebiegu tych rekolekcji, które podejmują te osoby świeckie. I ten animator, który jest czasami kilka lat starszy od uczestników, może stać się nie tylko symbolicznie starszym bratem i starszą siostrą, ale wielokrotnie widziałem to, że właśnie z racji swojego wieku i takiej bliskości, ale też autentycznego świadectwa wiary, no jest kimś, kto staje się bardzo wiarygodny, kto staje się autorytetem dla tych uczestników, kto może w jakiś sposób do nich dotrzeć, komu czasami powiedzą o jakichś bardzo takich osobistych rzeczach, ale mają jednocześnie zaufanie do tej osoby. I dla tych uczestników to jest bardzo ważne, że kiedy są na tych rekolekcjach, to o Panu Bogu mówi nie tylko ksiądz, który jest w sutannie i który zasadniczo przyjmuje się, że tak powinien mówić, bo to jest jego praca, ale o tym doświadczeniu wiary, Pana Boga, modlitwy mówi też chłopak, który jest studentem, czy starsza kilka lat koleżanka. Trochę na podobnej zasadzie właśnie w środowisku Scoutów Europy. Tam zasadą jest to, że ksiądz nie jest instruktorem, nie pełni żadnych funkcji takich ściśle harcerskich. Ksiądz jest duszpasterzem. Ksiądz zajmuje się posługą sakramentalną. Ksiądz odpowiada za ten program duchowy. Natomiast wiele takich właśnie czynności, funkcji podejmują te osoby świeckie, które są zaangażowane w ten scouting. I to jest znowu często na zasadzie takiej, że ten chłopak, który jest w drużynie, kiedy patrzy na swojego drużynowego, to jest ktoś od niego kilka lat starszy, to jest chłopak, który mu imponuje. Jeśli ten chłopak przy tej okazji modli się razem z nim, jeśli razem z nim uczestniczy we mszy świętej, no to staje się to jakimś też świadectwem. I w tym momencie w żaden sposób to nie jest tak, że to jakieś zagrożenie, konkurencja dla księdza, że teraz on będzie się z tymi harcerzami modlił, że ja coś przez to stracę. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie doświadczałem tego, że właśnie wspólnota azowa, czy taka wspólnota skautów poprzez mądrych, odpowiedzialnych zaangażowanych świeckich bardzo dużo zyskuje.
1: Tak sobie myślę w kontekście tej całej naszej rozmowy. Czy właśnie choćby te posługi lektoratu i akolitatu, które jakoś wspomniał też ksiądz o katechistach, które jakoś będą włączać się w życie naszych wspólnot, czy nie powinna się ona dla nas, jako dla diecezjan, jako dla naszych wspólnot, stać takim pewnym rachunkiem sumienia do tego, żeby jakoś włączyć się w życie wspólnoty właśnie poprzez pryzmat tego, co ksiądz powiedział o tym, że jestem w kościele, siedzę w ławce, często w tym miejscu, które jakoś już od lat sobie upodobałem, jestem tam zawsze w niedzielę. No i myślę o sobie jako o katoliku, ale czy to rzeczywiście wszystko w sensie wspólnotowym, czy to, że uczestniczę w liturgii w niedzielę, formuje mnie jako członka wspólnoty i rzeczywistego ciała Chrystusa, które jest tu obecne, w tym miejscu, gdzie akurat Bóg mnie powołał, tu żyję z tymi ludźmi. Czy ja żyję rzeczywiście tak, jak powinien żyć katolik?
2: Tak, świetne spostrzeżenie. Uważam, że to jest bardzo cenna myśl, to co pan redaktor teraz powiedział. I rzeczywiście, jeśli to zrodziłoby takie refleksje i takie owoce w Kościele Warszawsko-Praskim, to niewątpliwie będzie z tego wiele dobra i bardzo się tym ucieszymy. I oby tak się stało.
1: To tak może jeszcze na podsumowanie. Chciałbym poruszyć taki już ostatni temat związany z tym, o czym rozmawiamy, ale tak, żeby jeszcze to wyjaśnić dla tych, którzy mogliby te pytania sobie zadawać, bo na pewno one powstaną. Czyli tę posługę akolitatu mogą również posługiwać w ten sposób kobiety. To nie jest na ten moment obecne w naszej diecezji, nie będzie włączone, ale jak Kościół to rozwiązuje i jak na tę sytuację patrzy?
2: Tak, to decyzja papieża Franciszka, który właśnie zmienił ten kanon 230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówił o tym, że posługa lektoratu i akolitatu jest powierzana mężczyznom. Franciszek, który wyniósł oczywiście doświadczenie kościoła południowoamerykańskiego, które jest trochę odmienne i który też na pewno miał inny obraz ludzi świeckich, właśnie postanowił, że kobiety będą mogły również w kościele taką posługę otrzymywać. No i jednocześnie jest mowa też o takim rozeznawaniu, jeśli chodzi o biskupów, którzy najlepiej znają swój lokalny kościół, a tak jak wiemy, czasami te kościoły też mają jakieś lokalne uwarunkowania. Więc w naszej diecezji warszawsko-praskiej po takich przemyśleniach i konsultacjach właśnie zdecydowaliśmy się na to, żeby wprowadzić przygotowanie do tych posług na razie dla mężczyzn, no i jednocześnie zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądać dalej. Będziemy też oczekiwali jakiejś informacji zwrotnej. Chcemy też zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie ze strony wiernych, jak będzie wyglądała też recepcja tych posług we wspólnotach parafialnych. No i wtedy biskupi będą podejmować jakieś dalsze decyzje.
1: Bo idąc kolejno za tym, o czym rozmawiamy, to też widać, że ta sytuacja mniejszej ilości kapłanów obecnie posługujących we wspólnotach powoduje też, że są pewne potrzeby, które się rodzą i które są niezaspokojone w takich właśnie wspólnotach. A myślę tu szczególnie o wspólnotach zakonnych. Jak rozumiem, właśnie ta posługa lektoratu i akolitatu, szczególnie tam, wśród kobiet, tych, które są, prowadzą życie konsekrowane jako właśnie zakonnice w różnych wspólnotach, często zakonach klauzurowych, często muszą oczekiwać na takiego prezbitera, który do nich przyjedzie, sprawować Eucharystię, a przez większą część tygodnia, powiedzmy, wtedy nie są w stanie właśnie włączać się w to wszystko, co mógłby przynieść im właśnie prezbiter obecny na miejscu. I ta funkcja, czy powołanie do posługi lektoratu, czy akolitatu, tu byłoby jakimś remedium na to też.
2: Zdecydowanie tak. I zresztą na jesieni kilkadziesiąt sióstr w naszej diecezji otrzymało błogosławieństwo do funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej. Głównie właśnie w kontekście wspólnot zakonnych, czyli takich wewnętrznych uwarunkowań, tak żeby te siostry mogły swoim współsiostrom w tych domach, gdzie się znajdują, pomóc, chociażby poprzez udzielanie Komunii Świętej. Tym siostrom, które jakoś dotknięte chorobą, cierpieniem, są już trochę unieruchomione i skazane właśnie na pomoc innych.
1: Tak już na same podsumowanie. Chciałbym, księże Pawle, jeszcze zapytać już na koniec i kończąc, podsumowując, myślę, jakąś tą naszą całą rozmowę, za którą bardzo dziękuję. Jak ksiądz chciałby zachęcić tych, którzy może czują to, że chcieliby się tak żywo włączyć w życie swojej wspólnoty? Co można powiedzieć takim osobom, gdzie mogą się udać, myśląc o tym posłudze lektoratu albo akolitatu? Co oni powinni zrobić w tej sytuacji?
2: Najlepiej wejść na stronę internetową naszej diecezji. Przypuszczam, że też na stronę internetową Radia Warszawa, gdzie znajduje się właśnie informacja. Na stronie naszej diecezji został już umieszczony taki komunikat. Jest tam mowa o tych warunkach i jednocześnie jest podany adres mailowy posługi.dwp@gmail.com. Na ten adres mailowy trzeba właśnie kierować zgłoszenie. No i oczywiście trzeba też wziąć pod uwagę to, że wraz z takim zgłoszeniem potrzebna jest opinia, zaświadczenie od proboszcza. Więc wszystkim tym, którzy myślą, którzy jakoś poczuli się może zainspirowani też i tą audycją, chciałbym dodać odwagi, chciałbym powiedzieć z własnego kapłańskiego doświadczenia, także z jakiejś obserwacji dotyczącej ludzi młodych w Kościele, że wtedy, kiedy dajemy innym, to jednocześnie sami bardzo dużo otrzymujemy. więc warto.
1: Czy, księże Pawle, długo takie przygotowanie będzie trwało?
2: W tym momencie założenie jest takie, że to będą 2 lata takich wykładów i 3. rok o takim charakterze już praktycznym, bardziej specjalistycznym, warsztatowym. No, jest to jednocześnie nową, więc też wchodzimy w to i chcemy zobaczyć, jak w praktyce te potrzeby będą wyglądały i jak mamy to przygotowanie prowadzić, żeby ono było rzeczywiście efektywne.
1: Czyli rozumiem, że w tym też jest formacja w postaci pewnie jakichś rekolekcji, które się odbywają w trakcie?
2: 2 razy w ciągu roku dzień skupienia oraz rekolekcje, czyli traktujemy to nie na zasadzie takiej, że to jakiś kurs, w wyniku którego ktoś
1: zdobędzie
2: certyfikat, ale tu chodzi nam o Kościół, a to jest tak ważne miejsce i tak piękna wspólnota, że tu nie możemy zadowalać się jakimiś półśrodkami.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Państwa i moim gościem był ksiądz Paweł Cieślik, liturgista z naszego warszawskiego seminarium na Tarchominie. Dziękuję za to spotkanie, za podzielenie się tymi refleksjami dotyczącymi lektoratu i akolitatu, które myślę, że będą jakoś żywo rozbrzmiewać w najbliższym czasie w naszym kościele. I dziękuję za te odpowiedzi. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Do usłyszenia. Szkoła Rut.

0: Reklama.
1: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
2: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
2: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
2: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
2: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
2: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
2: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
2: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
2: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Witaj, niebios Królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
2: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
1: Czym jest chwalenie się? Chwalenie się to dumne wyrażanie się o własnych zaletach, osiągnięciach, umiejętnościach i posiadanych przedmiotach. Chwalenie się to mówienie w sposób mający na celu zwrócenie uwagi innych ludzi. Jest to podkreślenie swoich zasług. Często połączone z chęcią zaimponowania otoczeniu lub uzyskania akceptacji. Dziś Jezus daje swoim uczniom ciekawe zadanie. Tym zadaniem dla uczniów Jezusa jest chwalenie się Bogiem. Publiczne robienie czegoś dobrego, publiczne czynienie dobra, zabieganie o dobro z odniesieniem i wskazaniem na Boga. Źródłem dobra i wszystkich sukcesów dla ludzi wiary, uczniów Jezusa, jest Bóg. Trójosobowy Bóg, który kocha Ciebie i mnie. Każdego dnia musimy się uczyć to pokazywać. Tym, którzy nie wierzą albo nie dowierzają. Zabieganie i szerzenie Jezusowego dobra ma zachwycić świat w taki sposób, aby chciał poznać Boga, takiego, jaki On jest. To Boże objawienie we wspólnocie Kościoła. My jesteśmy Kościołem. Nasze zadanie to głosić Boga, który ten Kościół założył, który jest w swoim Kościele, który kocha. Uczeń Jezusa. Sól ziemi, światłość świata. Swoim zachowaniem przyciąga innych ludzi do siebie, aby z zachwytem przybliżyli się przede wszystkim do Ojca, Syna i Ducha Świętego, również do wspólnoty ludzi wierzących, do Kościoła, ale przede wszystkim do Boga, Boga miłości. Jesteśmy powołani do bycia apostołami Bożej miłości, do chwalenia się Bogiem.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
2: Dzień dobry. Razem z nami jest ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam Pana, witam Państwa.
2: A jak ksiądz Adam w studiu Radia Warszawa w audycji Jeszcze nie teraz, to na pewno padnie pytanie o kalendarz liturgiczny, jak mamy czytać naszą starość, nasze starzenie się, nasze tu i teraz w kontekście Bożego Słowa, tych uroczystości, które za nami i które przed nami trochę jesteśmy, tak jak każdy człowiek, rozpięty właśnie wobec wymiaru tego duchowego. A dziś chciałbym szczególnie położyć na nasze serce fakt taki, że żyjemy w takim świecie, gdzie jest pełno wiadomości, pełno powiadomień i różnych ekranów. To wiadomo, możemy rozmawiać z kimś na drugim końcu świata, a jednocześnie tygodniami, dniami nie usłyszeć prawdziwego pytania, co u ciebie, jak się masz, księże Adamie.
3: To prawda, że żyjemy w świecie, który dostarcza nam całą masę różnych informacji, niestety w znacznej mierze negatywnych i złych, dlatego że to są takie najbardziej chwytliwe informacje i one skupiają naszą uwagę i też sprawiają to, że zaczynamy myśleć o trudnych rzeczach, zaczynamy się przejmować. Oczywiście mamy się przejmować losami człowieka i losami świata. Do tego też jesteśmy stworzeni, aby w jakiś sposób czuć się też współodpowiedzialnym za to wszystko, co się dzieje i na tyle, na ile mogę, na tyle, na ile potrafię ten świat naprawiać. Ale jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, że rzeczywiście żyjemy w świecie, który cały czas ma nam coś do powiedzenia, jakby nie milknął, a my potrzebujemy takich momentów, które trochę zamykają nas w sobie, ale też to nie chodzi o odizolowanie się, ale o pewnego rodzaju takie wewnętrzne skupienie dla siebie, ale również dla tych, których mam wokół siebie. I tutaj szczególnie myślę o jakiejś zasadniczej roli rodziny, a w przypadku takim, kiedy już ta ludzka rodzina ginie nam powoli z horyzontów z różnych powodów, to myślę o zasadniczej roli takiej rodziny, którą może stać się jakaś konkretna wspólnota w Kościele. Dlaczego o tym mówię? Przeżywaliśmy niedawno uroczystość zesłania Ducha Świętego. W tym roku w liturgii Słowa, w Niedzielę Ducha Świętego, były pięknie zestawione ze sobą dwa czytania. Jedno z Ewangelii według świętego Jana. To jest moment przypominający nam, pokazujący nam dzień zmartwychwstania Jezusa i ten moment, w którym Jezus przychodzi do wspólnoty apostołów, do Wieczernika. A drugi moment to było pierwsze czytanie pokazujące, oczywiście z Księgi Dziejów Apostolskich, pokazujące nam również Wieczernik pełen apostołów, ale w dniu zesłania Ducha Świętego. Ja może pozwolę sobie przeczytać te dwa fragmenty z Pisma Świętego. One nie są długie. Pierwszy z Ewangelii według świętego Jana, to jest rozdział 20, wersety od 19 do 23. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest pierwszy tekst biblijny, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę, na postawę apostołów. Oni są po doświadczeniu śmierci Jezusa. Są w dramatycznym momencie swojego życia. Mają świadomość tego, co się dokonało z Jezusem, ale też mają świadomość tego, co się dokonało w ich życiu. Czego oni dokonali albo czego nie dokonali, zostawiając Jezusa w godzinie Jego męki. I co robią apostołowie w tym momencie? Szukają wspólnoty. Idą do wieczernika. Idą w miejsce, które mówi im o Jezusie, ale również mówi im o nich jako o wspólnocie. Szukają jeden drugiego. W tym trudnym momencie swojego życia nie pozostają sami, nie rozpraszają się, ale szukają miejsca, gdzie mogą być razem. I owego pierwszego dnia tygodnia, czyli rozumiemy, że to jest dzień zmartwychwstania, pośród nich staje Jezus. Przychodzi do wieczernika i co ważne, drzwi pozostają zamknięte. Przychodzi, staje pośród nich, mimo drzwi zamkniętych i pierwsze słowo, które im daje, to jest słowo pokój wam, a potem weźmijcie Ducha Świętego. Przeżywaliśmy przed chwilą uroczystość zesłania Ducha Świętego, a oto tutaj widzimy, jak Jezus posyła tego Ducha, czyli dar, który zapowiedział apostołom w momencie, kiedy ukazuje im się jako zmartwychwstały. Ale tutaj to posłanie Ducha Świętego, to tchnienie Ducha Świętego jest w konkretnym celu. Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To jest takie udzielenie Ducha Świętego dla konkretnej posługi apostolskiej, którą jest udzielanie rozgrzeszenia, tak? Czyli bycie szafarzami Bożego miłosierdzia. To jest pierwszy moment. A drugi moment to jest moment z Księgi Dziejów Apostolskich, ten fragment mówiący o zesłaniu Ducha Świętego wprost na apostołów i na Maryję, którzy po wniebowstąpieniu, to jest ważne, po wniebowstąpieniu idą do wieczernika i tam razem oczekują na zesłanie Ducha Świętego. Przeczytam ten fragment. Posłuchajmy, to są dzieje apostolskie, to będzie drugi rozdział, wersety od pierwszego. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Ten sam wieczernik, te same grono apostołów, tutaj w wyraźny sposób też obecna jest Maryja, dlatego że święty Łukasz, czyli redaktor Dziejów Apostolskich, mówi nam o tym, że po wniebowstąpieniu apostołowie razem z Maryją poszli do wieczernika i zesłanie Ducha Świętego i to, co się tam dokonało. Dwa momenty, kiedy widzimy wieczernik, dwa momenty, kiedy widzimy wspólnotę, dwa zupełnie różne momenty.
2: I rodzą się pytanie, kto dziś potrzebuje Ducha Świętego? Czy senior samotny po śmierci współmałżonka? Czy młody człowiek żyjący tylko online? A może ludzie, którzy mają kontakty, ale nie mają relacji? Jak nie zamienić wiary w samotną religijność? O tym już za chwilę. A naszym gościem jest ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Księże Adamie, przytoczył nam ksiądz dwa ważne fragmenty dotyczące zesłania Ducha Świętego i tak jak myślę o Duchu Świętym, po co nam Duch Święty, no to po to między innymi, aby ta nasza wiara nie była taką samotną religijnością.
2: Dwa momenty, w którym widzimy wieczernik pełen apostołów i obecność Maryi w tym wieczerniku. Te dwa momenty, które przytoczyłem, pierwszy z Ewangelii według świętego Jana, drugi z Dziejów Apostolskich, pokazują nam wspólnotę apostołów w trudnym momencie. O pierwszym już trochę powiedziałem, kiedy apostołowie po śmierci Jezusa idą do wieczernika, aby być razem, aby razem przeżywać ten moment niepewności dla nich. A drugi moment to jest moment, kiedy są w wieczerniku, oczekując na zesłanie Ducha Świętego. To zesłanie, o którym opisuje nam już

0: Łukasz, apostoł ewangelista, ten, który jest redaktorem Dziejów Apostolskich, proszę zauważyć, że po 40 dniach od zmartwychwstania Jezus wstępuje do nieba. Czyli apostołowie tracą Jezusa z pola widzenia. Mają w świadomości to, pamiętają o tym, że Jezus im mówi: dam wam Ducha Świętego. Ducha, który was wszystkiego nauczy. I co robią? Autor Dziejów Apostolskich o tym nam mówi wprost. Idą do Wieczernika. Idą do Wieczernika, zamykają się w Wieczerniku, apostołowie razem z Maryją i przez 10 dni, co robią? Trwają na modlitwie. Są przede wszystkim razem. Każdy z nich przeżywa jakąś niepewność. Był moment zmartwychwstania. Ucieszyli się tym, że Jezus żyje. Widzieli Go, jedli z Nim. Są przekonani o tym, że dokonało się to wszystko, co im zapowiedział, i w pewnym momencie Jezus wstępuje do Ojca. Znowu Go tracą. Znowu przychodzi moment zastanowienia i idą do Wieczernika, aby modlić się, i jest z nimi obecna Maryja. I teraz dwa, nazwijmy to, zstąpienia Ducha Świętego. To pierwsze, o którym już mówiłem, w dzień zmartwychwstania, kiedy Jezus udziela apostołom ducha i to się dokonuje tak bardzo spokojnie. I to drugie, w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli 10 dni po wniebowstąpieniu Jezusa, przeżywaliśmy w ostatnią niedzielę uroczystość zesłania Ducha Świętego. Wspominaliśmy ten moment, co tam się dzieje. Autor Dziejów Apostolskich nam opowiada, tak? Nagle dał się słyszeć z nieba jakiś szum, jakiś wicher, jakieś płomienie, jakby języki ognia i tak dalej. Czyli możemy sobie wyobrazić, że zatrzęsła się cała Jerozolima. I w pewnym momencie te drzwi Wieczernika zostają jakby rozwalone. Duch Święty to sprawia, że ten Wieczernik nabiera zupełnie nowego znaczenia. A w Wieczerniku apostołowie i Maryja, którzy otrzymują Ducha Świętego, są we wspólnocie, razem czekają na dary Jezusa, są razem w trudnych momentach ich życia, a potem umocnieni Duchem Świętym wychodzą i do Wieczernika już nie wracają. Do Wieczernika jako do tej przestrzeni, ale wracają do innych Wieczerników. Do tych Wieczerników, które zakładają, bo zaczyna się zakładanie wspólnot Kościoła. Czyli tych wspólnot, gdzie ludzie przeżywający różne trudności, różne problemy są razem. I to jest właśnie to, o czym też Pan zaznaczył na początku, tak? Siła bycia we wspólnocie i kształtowania własnej wiary poprzez jakąś pobożność, poprzez religijność, ale cały czas myślimy kształtowania własnej wiary. Wiary, która jest relacją z Bogiem, ale wiary, w której dzięki tej relacji odnajdujemy jakieś antidotum na trudności, które przeżywamy.
1: Czyli można by powiedzieć, że takim największym cudem współczesnym Ducha Świętego może nie jest jakaś spektakularność, ale może jest to człowiek, który jeszcze potrafi usiąść obok drugiego i naprawdę go wysłuchać, być przy nim, towarzyszyć.
0: A człowiek, który potrafi usiąść obok drugiego, wysłuchać go, towarzyszyć mu, czy też człowiek, który potrafi usiąść w gronie innych i podzielić się tym, co przeżywam, tak? I jeżeli w tym wszystkim jest pieczęć Ducha Świętego, jeżeli w tym wszystkim jest Pan Bóg, to jak to się nazywa? To się nazywa Kościół. Się nazywa wspólnota Kościoła.
1: W kontekście nabożeństw majowych do Maryi i Maryi obecnej w czasie modlitwy w Wieczerniku, dlaczego tak wielu ludzi wraca do Maryi pod koniec swojego życia, na starość?
0: Myślę, że dlatego, że Maryja jest bardzo czytelna. Maryja jest bardzo czytelna. Maryję odnajdujemy jako piękną. Ja uwielbiam to wezwanie ze Starego Testamentu, ale też to wezwanie, które śpiewamy w godzinkach. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja. To pokazuje to, kim jest Maryja. Ona staje się nam bardzo blisko, bo uświadamiamy sobie, że choć jest Matką Jezusa, Syna Bożego, to jest również jedną z nas. Jest obok nas. Jest razem z nami. Myślę, że to właśnie sprawia, kiedyś usłyszałem takie piękne zdanie, że macierzyńskość Maryi sprawia to, że bliżej nam ku sobie. Że to, że wszyscy mamy Maryję jako matkę, sprawia, że bliżej nam ku sobie. I pewnie dlatego łatwiej nam w tym późniejszym momencie naszego życia do Maryi powracać, do pobożności maryjnej. Dlatego, że ona jest prosta.
1: Ale
0: nie
1: też
0: jest prostacka, ale jest prosta, a zarazem bardzo głęboka.
1: Ale też mi się tak wydaje, że Maryja, no, patrząc na relację z Jezusem, no, nie zatrzymała tego cierpienia i śmierci. I ona jest taka właśnie, dlatego nam jest łatwiej być z nią może.
0: Ona, widzimy ją cierpiącą.
1: Była obecna.
0: Tak, widzimy ją cierpiącą, tak? Powiem tak, możemy nasze życie możemy przyłożyć do życia Maryi. I naprawdę w życiu Maryi zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą odnaleźć kawałek swojego życia. Wszystko to, co przeżywała od samego początku aż do samego końca, to wszystko nazywa się człowieczeństwo. I to, czego człowiek doświadcza, co człowiek przeżywa.
1: Taka nasza matka duchowa, ale może to też dlatego, że w jakiś sposób Maryja potrafi oswoić ten lęk, strach przed przemijaniem, to, że się starzejemy.
0: Pewnie tak. I myślę, że to też jest to, że Maryja pokazuje nam właściwy kierunek, tak? W niebo wzięta. Przeżywamy uroczystość wniebowzięcia, będziemy ją przeżywali 15 sierpnia, ale o czym nam mówi ta uroczystość? Co nam pokazuje? To, że Maryja otrzymała nagrodę za swoje piękne życie. Została wzięta do nieba, z ciałem i duszą wzięta do nieba, to znaczy nagrodzona za piękne życie. Nagrodzona za piękne życie. To jest perspektywa dla nas. To jest perspektywa dla nas.
1: Czyli takiego szukamy miejsca, gdzie ktoś jeszcze będzie przy nas trwał. Tak myślę sobie o tych nabożeństwach majowych, maryjnych. I tak jest takie pokolenie, które patrzy na to z dystansem, ale myślę, że wiele możemy nauczyć się od starszego pokolenia w przeżywaniu wiary.
0: W czasie nabożeństwa majowego śpiewamy litanię loretańską. Czym jest litania loretańska? Niczym innym jak pięknym obrazem tego, kim jest Maryja. Te wszystkie tytuły, które tam są powkładane, to są jakieś takie szczególne znaki Matki Bożej. Pewna charakterystyka Matki Bożej. To, kim ona jest. Jest Matką Zbawiciela, Matką Kościoła, ale jest również ucieczką grzeszników, pociechą strapionych, wspomożycielką wiernych, Arką Przymierza, Bramą Niebieską i tak dalej, i dalej. Królową aniołów, królową apostołów i jest Matką Kościoła. A to święto Matki Kościoła obchodzimy zawsze kolejnego dnia po uroczystości zesłania Ducha Świętego.
1: W studiu Radia Warszawa jest razem z nami ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Doroty przed mikrofonem, razem z nami ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Dotknęliśmy tematu Maryi. Trochę z drugiej strony tak sobie myślę, że z jednej strony jest taka bliska nas, a z drugiej strony no właśnie tak Matka Kościoła to taki jakiś taki dogmat, coś wielkiego, potężnego, takiego wyobcowanego, takiego dalekiego. Tak sobie o tym myślę teraz.
2: Ja wrócę znowu do Wieczernika. Wrócę znowu do Wieczernika, do tego momentu po śmierci Jezusa w dniu zmartwychwstania, ale może bardziej jeszcze do tego momentu, kiedy już w Dziejach Apostolskich Maryja razem z apostołami trwała na modlitwie. Proszę zobaczyć, że od tego momentu, kiedy w Kanie Galilejskiej, to jest początek publicznej działalności, to Ewangelia Jana nam o tym mówi, Maryja mówi do sług: uczyńcie wszystko, co wam powie Jezus. To w kontekście wydarzenia w Kanie Galilejskiej, przemiany wody w wino i tak dalej, kiedy ci słudzy pytali się, co mają zrobić, Maryja mówi: uczyńcie wszystko, co wam powie mój syn. Od tego momentu Maryja już nie wypowiada żadnego słowa. W Dziejach Apostolskich Maryja nie wypowiada żadnego słowa. Nie mamy zapisanego żadnego słowa. To nie znaczy, że ona milczała i nic nie mówiła, ale ja tutaj odczytuję właśnie, w tej postawie odczytuję rolę Maryi w Kościele, we wspólnocie Kościoła. Ta rola jest taką rolą wspomagającą. To jest taka obecność, która nie jest oceniająca. To jest obecność, która jest pełna takiej matczynej wrażliwości, kobiecej wrażliwości, delikatności. To jest taka obecność, której, myślę, w tamtym momencie potrzebowali apostołowie, w momencie tej takiej niepewności, którą wewnętrznie przeżywali, może zewnętrznie też jakoś pokazywali. I tam rola Maryi. I to jest właśnie rola Maryi w Kościele. To nie jest rola nie wiadomo jak wybijająca się. To my Maryję stawiamy na piedestałach, a ona chce pozostać w taki sposób z Kościołem, jak była w Wieczerniku. Matka Kościoła. To znaczy matka, która jest obecna, matka, która kocha, matka, która rozumie. Jest taka piękna piosenka religijna. Była cicha i piękna jak wiosna. I tam w refrenie śpiewamy: matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Ta pobożna pobożność, prosta pobożność, jak pięknie nam pokazuje, ale idę właśnie do tego tytułu Matki Kościoła i obecności Maryi w Kościele w taki sposób. 8 grudnia 1981 roku papież Jan Paweł II pobłogosławił wizerunek Matki Bożej na ścianie zewnętrznej Pałacu Apostolskiego w Rzymie. Każdy, kto był na placu Świętego Piotra, kiedy spoglądamy wprost na Bazylikę Świętego Piotra, po prawej stronie widzimy piękną mozaikę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku. To jest mozaika, która znalazła się tam za sprawą Jana Pawła II. To było wotum wdzięczności za ocalenie życia Jana Pawła II 13 maja 81 roku. Jan Paweł II był przekonany o tym, że to Maryja uratowała mu życie, i ta mozaika właśnie na ścianie jego domu miała być znakiem. Tam są dwie krótkie łacińskie sentencje. Jedna to jest sentencja Totus Tuus, czyli zawołanie Jana Pawła II, a druga, która jest trochę niżej, to jest sentencja Mater Ecclesiae, czyli Matka Kościoła. W sercu Kościoła wizerunek Matki Kościoła. Jeszcze jedna rzecz. Ten tytuł Matka Kościoła znalazł się też dzięki interwencji, tak to nazwijmy, biskupów polskich, którzy byli zgromadzeni na Soborze Watykańskim II. W 1964 roku papież Paweł VI, dzisiaj święty Paweł VI, nazwał Maryję Matką Kościoła i wprowadził ten tytuł. I trzeba nam powiedzieć i pamiętać o tym, że na Soborze był obecny biskup krakowski Karol Wojtyła. Więc ten tytuł Matki Kościoła w nim pracował, dlatego ten napis w sercu Kościoła.
1: A jak koi lęk przed światem pozornych relacji i technologiczną samotnością współczesny papież, nasz, żyjący tu i teraz?
2: Podkreśla to, co jest istotne. Kilka dni temu, w poniedziałek, w święto Matki Kościoła, Ojciec Święty podpisał swoją pierwszą encyklikę, taką dla każdego papieża chyba najważniejszą. To encyklika Wspaniałe Człowieczeństwo. Wspaniałe Człowieczeństwo, czyli papież podkreśla to, jak ważny jest człowiek, który ma swoją godność. Na każdym etapie życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Papież w tej encyklice, ja jeszcze jej całej nie przeczytałem, przejrzałem tylko niektóre momenty. Papież w tej encyklice odnosi się do tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje się w świecie.
1: Czyli, że sztuczna inteligencja nie zastąpi relacji, nie zastąpi wiary, nie zastąpi obecności drugiego człowieka.
2: Nie zastąpi nam człowieka. Sztuczna inteligencja nie jest człowiekiem. Sztuczna inteligencja jest sztuczną inteligencją, jest wytworem człowieka. To człowiek wytworzył, czy też doprowadził do takiego momentu, że dzisiaj możemy mówić o sztucznej inteligencji. Ale człowiek jest jeden, jedyny, niepowtarzalny w swoim rodzaju, korona stworzeń, księga rodzaju, moment, kiedy Bóg stwarza świat, Bóg stwarza wszechświat, stwarza człowieka i mówi bardzo dobre, korona stworzenia.
1: Tak się zastanawiam, czy dzisiaj my żyjemy właśnie trochę tak jak apostołowie przed pięćdziesięciotnicą.
2: My możemy żyć tak jak apostołowie przed pięćdziesiątnicą. Szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy razem. Kiedy nie boimy się mówić o tym, co przeżywamy. Kiedy pragniemy być we wspólnocie. Takiej wspólnocie, która mnie niesie, która mi pomaga, która mi towarzyszy, która modli się ze mną i modli się za mnie.
1: Czyli mamy w sobie zdolność relacji. Sztuczna inteligencja nie ma tej zdolności obecności
2: relacji. My jesteśmy stworzeni do relacji. My jesteśmy stworzeni do relacji. Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Każdy z nas tęskni za drugim człowiekiem. W każdego z nas relacja jest naturalnie wpisana. To jest istota bycia człowiekiem. Być we wspólnocie. Stworzył Bóg mężczyznę i kobietę. Do relacji. Do tego, aby te relacje tworzyli.
1: Czyli Duch Święty jest przeciwieństwem izolacji. Możemy Go prosić o to właśnie, żeby nie być samotnym.
2: Duch Święty zawsze działa w jedności Trójcy Świętej. A Trójca Święta to jest idealny obraz wspólnoty, idealny obraz relacji, jaka panuje w jedności, w miłości, w tym wszystkim, co jest najpiękniejsze.
1: Pozostaje nam nic innego, tylko trwać na modlitwie w relacji z Bogiem.
2: I z innymi ludźmi.
1: Działać w swoim zakresie powołania i udać się w pielgrzymkę.
2: W pielgrzymkę, tak jest. Pielgrzymki zawsze są potrzebne i zawsze przynoszą korzyść. Zachęcamy, zaczyna się już za chwilę lato, czas różnych pielgrzymek, wypraw, wędrowania z miejsca na miejsce. Skorzystajmy.
1: Ale też duchowych pielgrzymek, bo
2: też
1: może
2: duchowych,
1: ktoś nie
2: może. Tak, też duchowych. Odwiedzajmy te miejsca, w których jeszcze nie byliśmy. Jak nie możemy fizycznie, to przynajmniej duchowo.
1: W studiu Radia Warszawa był ksiądz Adam Wtulich, salezjanin. Bardzo dziękuję, księże Adamie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ta audycja powstała dzięki wsparciu słuchaczy. Zapraszamy i Państwa do tego grona. Łatwo mogą Państwo do niego dołączyć na stronie internetowej radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Jeszcze nie teraz.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: Maria Bernardyna Jabłońska, duchowa córka świętego brata Alberta Chmielowskiego, jako przez wiele lat przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Posługujących Ubogim Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka, czyli Albertynek, nieustannie dawała swoim siostrom przykład tej miłości, która wypływa ze zjednoczenia ludzkiego serca z Najświętszym Sercem Zbawiciela. To serce było jej umocnieniem w heroicznej posłudze najbardziej potrzebującym. I dobrze, że jest beatyfikowana w Zakopanem, bo to jest zakopiańska święta, chociaż nie pochodzi stąd. Ale tu się rozwinęła duchowo do świętości poprzez kalatówki.

0: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: Słomili Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 24 maja 2026 roku. Duch Zmartwychwstałego jest duchem misji. Jak Ojciec mnie posłał, mówi Pan, tak i ja was posyłam. W ten sposób zostajemy włączeni w misję Jezusa, misję tego, który wychodzi od Boga i do Boga powraca mocą Ducha, który pochodzi od Ojca i Syna. Z nimi wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę jedyny Bóg. Duch Święty jest żywą miłością Chrystusa, która nas przenika, przynagla i wspiera w misji. Dając apostołom zdolność przemawiania różnymi językami, ten sam Duch naucza ludzkość słów zbawienia we wszystkich językach ziemi. Teraz, gdy apostołowie przyjęli w sobie tchnienie Zmartwychwstałego, to orędzie wychodzi z ich ust, ma głos Piotra i tych, którzy są z nim. Właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie zaczynają głosić Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Wielkie dzieła Boże streszczają się w odkupieniu, które zaczyna się od wiary. Pierwszym bowiem dziełem Ducha Świętego w nas jest wiara, dzięki której wyznajemy: Panem jest Jezus. Ta wiara żyje i wyraża się w każdym dobrym uczynku, w każdym akcie miłosierdzia i cnoty. Dziełem Boga jesteśmy więc my, którzy przybywamy tu dzisiaj ze wszystkich stron świata, zaproszeni do stołu Pańskiego, zgromadzeni, by słuchać Jego słowa i posłani, by wszędzie dawać o tym Słowie świadectwo.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 24 maja 2026 roku. Niedziela Zesłania Ducha Świętego w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Nieraz słyszeliście takie teologiczne powiedzenie, że poza Kościołem nie ma zbawienia, bo ta wspólnota posiada narzędzia, ale Kościół ogarnia wszystkich, za których umarł Chrystus. W tym najszerszym rozumieniu Kościołem objęci są wszyscy, nawet ci, którzy w swoim życiu nigdy nie słyszeli o Panu Jezusie, bo Kościół ogarnia wszystkich, za których umarł Chrystus, ale dzięki postępie w znajomości Pana Jezusa i dzięki temu, że współpracując z łaską Bożą podnosimy jakby jakość swego życia, to wtedy wędrujemy, posuwamy się do tego punktu centralnego. Jesteśmy bliżej jakby serca Kościoła. Wielkie rzeczy dzieją się w tym świętym zgromadzeniu. My mamy taką, powiedziałbym, skazę, sporą nawet, że na wspólnotę Kościoła patrzymy przez pryzmat wszystkich innych organizacji, jakie sami zakładamy. Że to jest jedna z. Nie mająca nic wspólnego. To jest dzieło samego Jezusa, na czele której to wspólnoty stanął On sam i ubogaciwszy owe narzędzia, pragnie, aby ta wspólnota prowadziła, pomagała nam wszystkim do zbawienia.
1: Dobre słowo pasterzy.